ciągnie. Przecież tutaj też jest dobrze i choć jeszcze trochę błądzę.

drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

0: Jeden został. Gdzie są wszyscy?
1: Nie ma twórców na tej ziemi, a ludzie milczą jako niemi.
0: Sztuka sztuką.
1: Nie ma twórców na tej ziemi.
0: Jeden został.
1: Ludzie
0: gdzie są wszyscy?
1: Jako niemi.
0: Sztuka sztuką.
1: Nie ma twórców.
0: Gdzie artyści?
1: Ziemi.
0: Jeden został.
1: A ludzie milczą.
2: Dumna poezja.

zgonić czarne chmury, gdybym mógł przegonić deszcz, gdybym mógł ci pomóc rozgonić czarne chmury, gdybym mógł

goni czarne chmury. Gdybym mógł przegonić deszcz, gdybym mógł ci pomóc, rozgoni czarne chmury.

Radio Mafera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Rozpoczynamy kolejne wydanie audycji porannej w Radiu Afera. Oczywiście, jak zawsze, od godziny 6.30 do godziny 10 we wtorek. I teraz moje pytanie do ciebie, panie kolego.
2: Słucham i dzień dobry.
1: Co się rymuje z wtorek?
2: Wtorek, worek. To tak jedną tylko literkę
1: odciągnąłem. Ja mam lepsze. Wtorek, całego tygodnia potworek.
2: Dlaczego potwór?
1: Bo to już nie poniedziałek, ale nadal jest trochę straszny, bo początek
2: tygodnia. To poniedziałek jakbyś określił, jeśli wtorek to jest potworek, to poniedziałek to jest...
1: Tego nie trzeba rymować, bo to poniedziałek i to się samo przez się rozumie. Moi drodzy, do godziny 10 zapraszamy.

0: Poranny Drive.
1: Wtorek, 29 dzień września. Michał Michalina, Rafał Gabriel, Franciszek, Dariusz. O, Mikołaj, to dziękuję bardzo za wszystkie życzenia, ale to spokojnie. 6 grudnia dopiero Gajana i Cyriak obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy.
2: Tobie, Mikołaju, w takim razie nie życzę wszystkiego nie dobrego, bo jak nie, to nie. Dzień kawy. To święto najważniejsze, moi drodzy. Patrzeć. Zupełnie na żadne inne święta dzisiaj nie spoglądamy, chociaż kilka się ich znalazło, bo dzień kawy mamy i to przejmuje zupełnie wszystko. To trochę jak to pytanie o bramy garażowe. My nadal nie wiemy, ile jest garaży w Polsce. Nawet Główny Urząd Statystyczny tego nie wie. Dodatkowo z informacji ważnych w kalendarzu przestały nam się wyświetlać pytania. Mieliśmy jedno pytanie o liczebność garaży i nie ma teraz.
1: Ja się trochę boję, że to właśnie było tylko o te garaże, więc trzeba cały rok czekać.
2: Czyli
1: aż kalendarz
2: wrócimy do garaży.
1: Tak, zada pytanie właśnie o garaże. Może wtedy GUS będzie wiedział, ile tych garaży jest.
2: Światowy Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
1: Głośnego!
2: Dzień Hipochondryka. Tu też jakieś coś zrobisz?
1: Nie będę wymyślał, nie.
2: Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. To wszystko w kalendarzu. To wszystko 29 dnia września. Moi drodzy, do godziny 10 będziemy z wami. Zapraszamy.

0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: A czy ty kiedykolwiek w takiej roli byłeś?
1: Jakiej roli?
0: W takiej roli, jak jesteś dzisiaj jeszcze? Jest.
1: Byłem, słuchaj, byłem.
0: Naprawdę?
1: Mhm, udało się.
0: Moi drodzy, mój współprowadzący się rozwija i to jak pięknie się rozwija. Nie dość, że siedzi za mikrofonem od jakiegoś czasu tak na stałe. To dzisiaj jeszcze usiadł za przyciskami, za suwakami, za heblami i realizuje, moi drodzy. Zobaczymy, jak ta realizacja mu wyjdzie.
1: Jak będzie była, to moja sprawa.
0: Ja
1: to już
0: trzymam kciuki.
1: Ja nie trzymam kciuków, bo są mi potrzebne.
0: Wy też możecie trzymać kciuki, moi drodzy. Zobaczymy. Prawdopodobnie zaraz z tej konsolety zejdzie, bo coś się wydarzy i trzeba będzie wymienić. To jest, wiesz, jak ze ściąganiem zawodnika.
1: Czy ty już wątpisz we mnie?
0: Nie wątpię w ciebie, ale to jest jak ze ściąganiem zawodnika z tego, z pola gry, z boiska.
1: Słuchaj, my się nie przedstawiliśmy chyba jeszcze. Mikołaj Pogorzyński.
0: Kamil Strożyński.
1: Do usług. Do 10:00 będziemy z wami oczywiście, a do tej 10:00, no to trochę punktów programu przed nami. 7:05 to przegląd porannej prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna oraz Głos Wielkopolski. 7:30 to serwis komunikacyjny. I co, jak robimy za 3, to i za 4 zrobimy dzisiaj,
0: no,
1: też serwis.
0: Tak.

0: Się pewnie, oczywiście, że tak. Powiemy wam ponownie, jak wygląda sytuacja pogodowa, no ale przede wszystkim tam na drogach, jak wygląda, gdzie są utrudnienia. 7:35 to kalendarium historyczne i muzyczne, a 12 minut do godziny 8 przegląd wydarzeń sportowych. Chyba za dużo dobrego się nie działo.
1: No, to się jeszcze okaże, mój drogi, to się jeszcze okaże. Po godzinie 8 zajrzymy sobie do płyty tygodnia, po 8:20 to czas na przynętę kulturalną, po 8:30 gadka z mleczkiem. Taki punkt programu został wpisany, moi drodzy. Po godzinie 9:00 nasza poranna rozmowa, porozmawiamy o ukraińskiej wiośnie i o festiwalu, który z ukraińską wiosną jest związany. No i po godzinie 9:30 to czas na Martę Sibillę i Mózgaferę.
0: No i tak będziemy sobie właśnie grać do godziny 10:00 oczywiście, to tak codziennie, mimo że ramówka jesienna. Oprócz tego no jeszcze oczywiście nowości, tak jak chociażby ta Żyni, Doubting Myself. Słuchaj, ty we mnie nie wierzysz, ja w siebie wierzę. Myślę, że będzie dobrze.
1: O, ja w ten singiel przede wszystkim wierzę, moi drodzy. Więcej informacji to na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Zapraszamy was bardzo serdecznie.

0: Tymczasem raporty pogodowe, moi drodzy, spadają na nasze stoły. Dzisiaj o poranku 10 stopni Celsjusza na termometrach. Temperatura maksymalnie podskoczy do 23-24 stopni Celsjusza. Bardzo podobnie wszystko do wczoraj się nam dzisiaj rozłoży, bo opad przewidziany znowu zupełnie żaden.
1: Piękna sprawa. 1021 hektopaskali, tak mniej więcej przez cały dzień będzie wyglądać. No ale mimo, że ta właśnie, albo może dlatego właśnie, że ta temperatura też wzrasta, to ciśnienie podobnie nawet będzie właśnie od niej uzależnione jakby. Wiatr raczej słaby w porywach maksymalnie do 30 km na godzinę, no i lekkie zachmurzenie, ale nie powinno chyba nikogo martwić.
0: Tak, słońce zajdzie po 18.34, moi drodzy, wstało po godzinie 6.50, a to 3 minutki temu nam się wyszło.
1: Dopiero co?
0: Dopiero co?
1: Jeszcze z oknami zasłoniętymi, nawet nie wiemy, jak życie wygląda, słuchaj.
0: To prawda, bo my tak zamknięci, moi drodzy, w naszej radiowej pieczarze od samego rana jesteśmy. Problem jest jeden i to następuje i bardzo poważny. Mamy dzień kawy, a nie mamy nadal kawy.
1: No właśnie, my okien nie mamy odsłoniętych, a co dopiero kawa.

0: Jak oceniasz te moje pół godziny?
1: Trójka tendencja by wzrostowa jest, trójka by to na pewno.
0: Drodzy słuchacze, jeśli zauważyliście jakieś błędy, to aferanek@afera.com.pl. Jeśli nie zauważyliście, to tym lepiej.
1: To tym lepiej,
0: to
1: tak,
0: też możecie drodzy napisać. My, co
1: to pewnie
0: wiemy,
1: kawę parzycie w tym momencie.
0: No właśnie, my nie nadal każdy bez musi kawy wiedzieć.
1: My nadal bez kawy, moi
0: słuchaj,
1: drodzy,
0: to się zmieni niedługo.
1: Dzień kawy mamy w kalendarzu. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Dzień Hipochondryka, Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności.
0: Głośnego czytania, to już niedługo.
1: Tak?
0: Bo już to będziemy czytać.
1: Będziesz głośno czy... no, no, tak.
0: Nie, chyba nie, wypada.
1: Nie, nie ma co krzyczeć, nie ma co krzyczeć.
0: O Boże, przysłów. Ty też masz tyle przysłów
1: na dzisiaj? Prasa sama w sobie krzyczy, więc nie można krzyczeć zamiast prasy. Przysłów mamy sporo dzisiaj, więc segment przysłów po godzinie 8 zajmie nam trochę czasu. Michał, Michalina, Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj i Gajana oraz Cyriak obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. W kalendarzu jeszcze 29 dzień września. To wtorek, a to oznacza, że do weekendu tylko 3 dni nam zostały.
0: Słuchaj, ja tymi przysłowiami jestem aż po prostu, myślałem, że to się zgliczowało coś.
1: A, jednak nie. Jednak...
0: Kilkanaście?
1: No, to minimum, że kilkanaście.
0: Przecież my każde wejście musimy teraz o tym robić.
1: Po godzinie 8 dopiero. A zaraz, moi drodzy, właśnie poranna prasa. Zostańcie z nami.

0: Nasze endorfiny również krzyczą. 7:06 na zegarach. Rozpoczynamy przegląd porannej prasy od Gazety Wyborczej.
1: Tak, moi drodzy, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej o drugiej turze wyborów. Drugiej turze wyborów w Krakowie. Kto zmobilizuje Kraków? Takie pytanie zadaje Magdalena Kursa. Gibała jest bliżej prezydentury Krakowa, ale Piątkowska wciąż może odwrócić wynik. Kluczowe będzie to, co zrobią wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Lewicy. Łukasz Gibała, czyli KW Kraków dla mieszkańców, ma przeszłość polityczną, ale jej nie eksponuje. Wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, ale jego przewaga nad Dominiką Piątkowską, wspieraną przez PO i PSL, okazała się znacznie mniejsza niż wskazywał pierwszy exit poll. Gibała dostał 36,38%, czyli 93 042 głosy. Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, 29,91%, czyli 76 514 głosów. Różnica między nimi wynosi więc 6,47 punkta procentowego. Trzeci, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, zdobył 17,5% głosów. O największej puli, czyli o wyborach, czyli o wyborcach Drewnickiego, bo to 44,8 tysięcy głosów, których zostało na niego oddanych. O tym, na kogo te głosy pójdą. No i o tym, że Piątkowska musi zmobilizować centrum, a Gibała jest z przodu, ale druga tura to nowe wybory. Przeczytacie na stronie pierwszej oraz w rozwinięciu tych artykułów we wnętrzu dzisiejszej Gazety Wyborczej w artykułach o tytułach. Jak zrozumieć Kraków? To na stronie drugiej o wielkich przegranych i o tym, która partia zaliczyła totalną katastrofę, która dostała czerwoną kartkę. Poczytacie na stronie 12. No i o tym, że owca wygrała z Gosek popiołek. Co zrobi z tym lewica? Przeczytacie na stronie 13. To cały artykuł na stronie numer 1 w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. A w temacie dnia na stronie 4 i na stronie 5 o głodzeniu nauki, które to zagraża wolności badań. Nauka, choć potrzebuje demokratycznych mechanizmów, sama nie jest demokratyczna. Wiem, że to niepopularny pogląd, ale to jest elitarne zajęcie. Dla najlepszych, jak w sporcie, walczymy o talenty. Tak mówi profesor Paweł Rowiński, prezes Europejskiej Federacji Akademii Nauki, dyrektor Instytutu Geofizyki PAN. No i z nim właśnie rozmowa na stronie 4 oraz na stronie 5. Przy niskim poziomie finansowania nauki, który mamy w Polsce, nasze wyniki są rewelacyjne, ale nie da się konkurować ze światem, nie mając podobnych możliwości i warunków. O tych możliwościach i o tych warunkach również w tym artykule.
0: W Rzeczpospolitej Dominika Pietrzyk pisze o tym, że brakuje pieniędzy na leczenie dzieci. Fundusz Medyczny, który miał zapewnić dodatkowe pieniądze na leczenie najmłodszych, wyczerpał swój limit środków na 2026 rok już w drugim kwartale. 3,6 miliarda złotych może zabraknąć do końca roku w budżecie NFZ w leczeniu najmłodszych. To więcej o tym przeczytacie na stronie 3. O tym również możecie przeczytać z kolei na stronie 11, że przyszli komornicy górą. Ponad 65% kandydatów zdało w tym roku egzaminy na aplikacje prawnicze, potwierdziło Ministerstwo Sprawiedliwości. No, jeśli ktoś się boi, no to na 11 stronę odsyłamy. Odsetek użytkowników sztucznej inteligencji został również przedstawiony. Co trzeci Polak, jak się okazuje, korzysta z AI. Doganiamy USA, jesteśmy tuż za Niemcami dokładniej. Przed nami jeszcze Węgry, Francja, Irlandia, Singapur, a za nami chociażby Włochy, Chiny, Rosja, Kambodża. No a średnia globalna to 18%. No u nas, tak jak wspominałem, co trzeci Polak korzysta. A tematem dnia w gazecie Rzeczpospolita jest kolejny cios w biznes. Rządowy projekt ustawy, który ma wdrożyć dyrektywę o pracy platformowej, powinien trafić do kosza i zostać napisany od nowa, uważają przedstawiciele wiodących organizacji przedsiębiorców. Więcej o tym na stronie 9 przeczytacie.
1: To była Rzeczpospolita. Zaglądamy również do dziennika Gazety Prawnej. Na stronie 1 o bestii na rynku obligacji poczytamy. Budżety ucierpią, tak pisze Tomasz Jóźwiak. Spadkowi cen obligacji rządowych przewodzą Stany Zjednoczone, ale niekorzystny trend widać i w Polsce. Poniedziałek był kolejnym dniem spadku cen na rynku obligacji rządowych. Bestie przewodzą Stany Zjednoczone, jak jest napisane na samym początku tego artykułu, które ze względu na wielkość swojego rynku i rolę dolara w światowej gospodarce wyznaczają globalne trendy. Rentowność 10-letnich obligacji amerykańskiego rządu i przekroczyła 5,2%, jest najwyższa od roku 2007. Wzrost rentowności oznacza, że ceny spadają. Do wyprzedaży długu inwestorów zachęcają perspektywy utrzymywania się inflacji na podwyższonym poziomie, związane z kryzysem energetycznym, który nęka globalną gospodarkę od ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego. O tym na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej więcej. O siłowych przejęciach, o siłowym przejęciu Trybunału Konstytucyjnego, który dzieli Polaków, przeczytacie na stronie pierwszej, na stronie siódmej. Zdecydowanych zwolenników interwencji służb w celu usunięcia Bogdana Święczkowskiego ze stanowiska prezesa TK jest więcej niż jego zdecydowanych przeciwników. To 20,5% kontra 14,3%. Jednak i tak największa grupa respondentów, bo to 38,1%, nie ma zdania na ten temat. Tak wynika z sondażu, który jest prezentowany właśnie na pierwszej stronie w dzisiejszym wydaniu DGP. Więcej na stronie siódmej. Szpitale nie są gotowe na wojnę. Tak pisze Karolina Kowalska. Zapasy energii, wody, leków, pożywienia i materiałów opatrunkowych, a także odpowiednio przystosowane piwnice z systemem wentylacyjnym i miejsce składowania zwłok. Wszystkie te elementy według doświadczeń ukraińskich są niezbędne do funkcjonowania szpitala na wypadek wybuchu wojny. No a w Polsce? Jak jest w Polsce? O tym na stronie pierwszej i na stronie siódmej.
0: Na sam koniec głos Wielkopolski. Tutaj Sylwia Rycharska pisze o nowej liście leków refundowanych. Jak się okazuje, wcale tak naprawdę się za wiele może nie zmienić, jeśli chodzi o nasze kieszenie. Najbardziej zauważalna zmiana będzie dla osób 65+. Na liście refundacyjnej znajdują się przede wszystkim 24 nowe terapie, 13 w tym onkologicznych i 11 nieonkologicznych. Dlatego dla większości pacjentów właśnie realizujących zwykłą receptę w aptece październikowa lista nie będzie oznaczała rewolucji. Więcej na stronie trzeciej przeczytacie.
1: I to wszystko w głosie?
0: To wszystko.
1: No to mamy 13 minut po godzinie 7 na zegarku. Moi drodzy, kończymy przegląd porannej prasy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Ej, chyba się przypala.
3: Jeszcze nie.
2: A ten dym?
3: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
4: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
5: Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają. Adres Poznań, w każdą środę o 8:30.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Dzień kawy? To w takim razie mój ulubiony dzień. Dzień hipochondryka. Znam kilku i nie ukrywam, że uwielbiam się im przeglądać. Są tacy przewidywalni. No a jeśli chodzi o błędy w realizacji, nikt niczego nie zauważał. Nawet jeśli były, to nikt ze słuchaczy się na tym nie zna i niech tak zostanie.
1: To możliwe, że tak jest faktycznie. Chyba, że słucha nas ktoś, kto się zna z afery na przykład.
0: O, to prawda, ale nie sądzę, nie sądzę.
1: Myślisz?
0: Że nie. Tak, słuchaczka Lidia napisała, dziękujemy bardzo serdecznie. Widzisz, bardzo. Jak połechtała twoje ego.
1: Coraz bardziej zaczynam lubić słuchaczkę Lidię, jeśli to ta sama osoba. Bo no, wczoraj bardzo fajnie wymyśliła połączenie. O, no to pozdrawiamy.
0: No i dzisiaj też połączenie między dniami. Mój dzień kawy też mógłby być ulubionym moim dniem, ale nie mamy nadal kawy. Co się stało z kawą?
1: Ja się pytam. Czajnik chyba się grzeje, wiesz?
0: Czajnik się grzeje? Chyba się grzeje czajnik. To prawda. Coś tam było nastawione, coś tam było wlane i coś tam zaraz będzie zasypane, żeby potem zostało zalane. Moi drodzy, aferanek. Małpaafera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Można pisać do godziny 10:00.

słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: No chyba, że ktoś bardziej herbaciany jest, to wtedy nie wiem, czy my chcemy z taką osobą rozmawiać.
1: Nie chcemy, nie wiem, jak my wstajemy, słuchaj, stary, o 5:00, to musimy mieć kawę, w sensie ja nie wyobrażam sobie, jak inaczej wstawać. Jaka energia powinna cię budzić, jeśli nie kofeina?
0: Swoja własna, wewnętrzna.
1: Motywacja, co
0: tak,
1: nie?
0: Ambicja.
1: Ja rozumiem jeszcze, jak to jest piątek, no to wtedy masz tą motywację. A we wtorek to tak jeszcze...
0: 3 dni do weekendu nam zostało, jakbyście się zastanawiali, moi drodzy. Tak to wygląda i tak to będzie wyglądało do godziny 10:00. Mamy też dla was jedną bardzo ciekawą rzecz, czyli konkurs nasz aferowy, w którym do wygrania na pewno coś dobrego.
1: Strachy na lachy, słuchaj, grają koncert już w piątek 2 dnia października w Tamie. Wejściówkę podwójną mamy do rozdania. Wystarczy wysłać SMS na numer 7148 o treści afera. Podajecie później swoje imię i nazwisko. No i odpowiadacie na pytanie, może który zawód pije najwięcej kawy?
0: O! Będziemy się
1: takich
0: bić.
1: Kilka może być.
0: Będziemy się bić.
1: Nie wiem, czy będziemy się bić, bo adres jest podany nasz. Tutaj faktycznie radia.
0: Ale nie, że my ze słuchaczami, tylko żeby słuchacze
1: ze sobą.
0: O to, który zawód.
1: Dobrze.
0: Tak. Pod numerem 7148 czekamy na wasze odpowiedzi, moi drodzy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tylko to nie ma być tak, że napiszecie, który zawód i tyle.
1: Wiesz co, to może być też tak, że oni teraz twierdzą, że na przykład właśnie budowlaniec i teraz budowlańcy zaczną pić szybko, litr wypiją kawy i oni udowodnią, że oni...
0: Na rekord idziemy.
1: No?
0: Na rekord idziemy. Tak, bo trzeba, moi drodzy, dodać do tego wszystkiego taką jedną bardzo ważną rzecz, która jest uzasadnieniem i te uzasadnienia będą najważniejsze. Jaki zawód pije najwięcej kawy i dlaczego? Takie jest pytanie. Pod numerem 7148 czekamy na wasze odpowiedzi do godziny 10:00. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości.
1: Z VAT-em tak jest, a wy dzwońcie jeszcze na inny numer 618750213, bo niedługo serwis komunikacyjny.
0: Tak, jaka sytuacja na drogach? Gdzie korki, gdzie utrudnienia? Takich informacji oczekujemy.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30 na zegarach, no już prawie. Zapraszamy, zobaczymy, co na drogach słychać. Najpierw pogoda. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy jeszcze niedawno, maksymalnie ma być 24 stopnie Celsjusza. W tej chwili jeszcze 12. No ale przejrzysta pogoda, to na pewno zachmurzenie niezbyt duże i bez opadów. Także powinno się jeździć dosyć przyjemnie. No mimo wszystko, niech was również ulice nie zwiodą. Tych korków faktycznie nie ma, ale uważać zawsze na ulicach można. Jedyny taki zauważalny korek zauważyliśmy od strony Swarzędza do Poznania na skrzyżowaniu warszawskiej z Sośnicką. I tam faktycznie trochę możecie postać w samochodzie. Reszta wydaje się w miarę przejrzysta, szczególnie jak na godzinę 7.30, no i szczególnie jak na końcówkę września. Jeśli chodzi jeszcze o pracę tutaj w rejonie Ronda Kaponiera, one zakończą się 2 października. Jeśli chodzi o torowisko, dzień później służby torowe przeniosą się na część węzła od strony ulicy Fredry, gdzie będą wymieniane m.in. zwrotnice. Większych utrudnień, tak jak wspomniałem, na ulicach znaleźć nie powinniście. Jeśli jednak jest inaczej, jeśli gdzieś stoicie w korkach, to dzwońcie 61 875 02 13. Czekamy.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: 25 minut do godziny 8 nam zostało. Moi drodzy, zaglądamy do kalendarza i do kalendarium. Co działo się 29 dnia września?
1: A działo się trochę. Rok 1341 w Poznaniu odbył się ślub króla Polski Kazimierza III Wielkiego z Adelaidą Heską. Jednocześnie arcybiskup Janisław koronował właśnie Adelaidę na królową.
0: W roku 1794 w trakcie insurekcji kościuszkowskiej polskie wojska zwyciężyły w bitwie pod Łabiszynem.
1: A coś tak czułem, że przegapisz jedną najważniejszą datę.
0: Nie, to może przegapiłem, może nie przegapiłem, a może po prostu zostawiłem ją na później tobie na przykład.
1: No to zobaczymy w takim
0: razie. Otwarto stadion ruchu Chorzów, to w roku 1935.
1: 1400 rok. Hrubieszów uzyskał prawa miejskie, to oczywiście ulubiona data Kamila. Rok 1887 w Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa.
0: W roku 1992 z kolei Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Turkmenistanem.
1: Piękna sprawa. No to rok 97 w takim razie.
0: Tak, moi drodzy, zaglądamy do kalendarium muzycznego i wtedy to Portishead wydaje swoją płytę, która nazywa się Portishead. Tak, rozmawialiśmy o tych debiutach
1: właśnie. Tak, dokładnie. Gramy utwór Portishead.
0: A nie, tu akurat nie. To All Mine.

0: Autopromocja.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera. W każdy wtorek o 9:30.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
4: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20:00.

0: słów.
1: No czasami mogą ugrzęznąć w gardle albo ugrząść.
2: Słowa?
1: No.
2: I co się wtedy dzieje?
1: Ugrząść czy ugrzęznąć? Ugrząść.
2: Wiesz co, może być tak, że dwie są poprawne.
1: Tak?
2: I zabiliśmy właśnie jakiegoś polinistę tym.
1: Lista aferowych nowości to teraz na naszej antenie na 15 minut, prawie 15 minut do godziny 8, moi drodzy. Perseidy przychodzą do nas z kawałkiem Summer Fate, no a my przygotowujemy się do tego, co za chwilę, czyli do przeglądu świata sportu. Warto z nami zostać, nie będzie polonistycznie.

0: 13 minut do 8 nam zostało, moi drodzy. Zaczynamy przegląd świata sportowego. Jak tam polska reprezentacja sobie radzi?
1: Sobie żartujesz teraz, kolego?
0: No nie, ja serio zapytuję.
1: Słuchaj, powiem ci tak, już piszą artykuły, że Urban do zwolnienia. Tak wygląda.
0: A, to też widziałem i chyba Urban nawet się odniósł do tego.
1: To już ten czas, moi drodzy. Faktycznie, no, Polacy nie popisali się póki co Lidze Narodów. Przypominam, z Bośnią i Hercegowiną zremisowali 0-0, a ze Szwecją, a przegraliśmy sobie 3-1. A co?
0: Można. No tylko tutaj nie ma takiego rozwiązania, że można by zagrać samą Bośnią albo samą Hercegowiną, tylko po prostu.
1: Właśnie nie ma. Próbowałem pisać mail i tak dalej, tam do tego konta na Instagramie, o, może wiadomości, bo takie jest słynne teraz, że piszę wszędzie komentarze i napisali, że nie rozdzielają się i lepiej, żeby może tak też zostawić już ten kraj w spokoju. No ale Szwecja...
0: Tam podziały to nie są dobre. Tak. Nie kończą się dobrze.
1: Nie, lepiej nie. Nygren strzelił w 8 minucie, później Szymański wyrównał w 43 minucie, no i ta pierwsza połowa, gdyby to był mecz pierwszej połowy i jednej połowy, no to byśmy nawet dobrze, jeden punkt do domu i tyle, promem najlepiej.
0: A ty tak oglądałeś?
1: To... Oglądałem.
0: A tak to... Ja nie oglądałem, ale słyszałem, że Polacy naprawdę mieli swoje przebłyski.
1: Mieli, naprawdę. Też słyszałem, komentujący bardzo wychwalali Puchacza, a najgorsze chyba oceny zebrał w niektórych portalach. Także słuchaj, Rabini są podzieleni. W każdym razie byśmy mogli wracać po remisie chociaż tym promem, a tak po 3-1 to z buta mogą wracać moim zdaniem Ajari 60.

0: 24 minuta i Jokeres. 72, żeby on tak w Arsenalu strzelał, jak strzela reprezentacji Polski, to by było świetnie, ale słuchaj, jest poznański akcent, nawet pozytywny.
1: Tak.
0: Patryk Wolemark zaliczył solidny mecz i asystę właśnie do Jokeresa. No i to tyle, jeśli chodzi właśnie o polski mecz w Lidze Narodów, no ale inne jeszcze też były grane.
1: Przypomnijmy, przegraliśmy 1-3.
0: Tak.
1: Jakby ktoś nie pamiętał.
0: Wszyscy już wiemy. Łotwa z Cyprem 0-0. Takie same bezbramkowe remisy również odbyły się w Gruzji. Tam z Ukrainą grali. I Irlandia Północna z Węgrami również 0-0. Armenia przegrała z Czarnogórą 2-3. Rumunia z Bośnią i Hercegowiną 2-4 przegrała. No to chociaż my może z Rumunami, chociaż wygramy 2 października o 20:45. To nasz kolejny mecz. Z kolei wczoraj jeszcze Turcja z Włochami 1-4 przegrała i Belgia z Francją 0-1. Zidane chyba jeszcze nie przegrał meczu, Olise go uratował tym golem. Tak, nie przegrał, w sensie nie zremisował chyba też. Póki co chyba Francja wygrała to wszystkie mecze. Dzisiaj jeszcze z takich ciekawszych może spotkań to Hiszpania-Chorwacja o 20:45, no i Czechy-Anglia, myślę, też warto spojrzeć. Również ta sama godzina, ale tych meczów w razie czego jest więcej, zachęcam do sprawdzenia.
1: Tak, jeżeli chodzi o polską reprezentację, to czekamy do 2 dnia października, potem znowu sobie poczekamy, no i w listopadzie będziemy mogli oglądać to przepiękne show polskiej reprezentacji. Zaglądamy również do świata tenisa, moi drodzy, no bo tutaj się dzieje. Jak się dzieje dla Huberta Hurkacza przede wszystkim, bo ten w Chengdu Open zalicza naprawdę, naprawdę bardzo dobry występ. To jest turniej ATP rangi 250, to trzeba przyznać, no ale po tym wielkim fiasku, które zaliczył w ostatnim US Open, trzeba również powiedzieć, że chyba mamy tendencję wzrostową. W końcu Hubert Hurkacz wszedł do finału Chengdu Open, moi drodzy, w Chinach po wczorajszym półfinale, który mogliśmy oglądać, wygranym półfinale z Szapowalowem. Możemy go zobaczyć na samym ostatnim etapie tych rozgrywek. Jeżeli chodzi o ten mecz wczorajszy, no to pierwszy set na konto Kanadyjczyka to 6-7, a potem już dla naszego reprezentanta z górki 6-3 i 6-3. Dzisiaj.
0: To jeszcze bym powiedział, że to jest chyba pierwszy finał Hurkacza w cyklu ATP od maja 25 roku. No i w ogóle szansa na tytuł od kwietnia 24 roku.
1: No właśnie. I te szanse będziemy mogli oglądać dzisiaj po godzinie 13. Wtedy zmierzy się z reprezentantem Hiszpanii Alejandro Davidowiczem Fokiną. To 13. Hubert Hurkacz w finale Chengdu Open. Jeżeli chodzi o inne turnieje, to oczywiście do Japan Tennis Championship też musimy zajrzeć. To turniej rangi 500. No i mogliśmy w nocy oglądać kwalifikacje do tego turnieju. Niestety w tych kwalifikacjach Kamil Majchrzek przegrał z Arturem Filsem. To 2-6, 6-3 i 1-6. Jeżeli Hubert Hurkacz wygra, to będziemy mogli go również zobaczyć w kolejnych spotkaniach. Tym razem w turnieju nie Chengdu Open, a w turnieju China Open. I to nie jest tak, że jak wygra, to będzie, a jak przegra, to go nie będzie, moi drodzy. Ale tak czy tak już jest zapowiedziany. W najbliższą środę, czyli jutro, 1:16 finału, tam zmierzy się z Lernerem Tienem. To po godzinie 4 w nocy czasu polskiego. To 1:16 finału. Inne spotkania w China Open, które nas na pewno będą mocno elektryzowały, to spotkania Magdaleny Fręch, które już jutro po godzinie 4 w nocy. Ta zmierzy się z Petrą Marcinką. No i Magdy Linet, która zmierzy się również o 4 w nocy z Siniakową. To 1:64 finału. Iga Świątek do tego turnieju dojdzie 2 dnia października w 1:32 finału. Warto też powiedzieć o występie Katarzyny Kawy, bo ta w kwalifikacjach do China Open występowała, no i wygrała ten pierwszy swój mecz. Mierzyła się z Valerią Savinić i wygrała 6-3, 7-5. To Katarzyna Kawa, no i kolejny mecz Katarzyny Kawy, który będziemy mogli zobaczyć, to mecz już 2 dnia października. Tam też Maja Chwalińska w 1:32 finału.
0: To już 2 mecze wygrała Katarzyna Kawa.
1: Tak,
0: wczoraj relacjonowaliśmy z Matsudą i dzisiaj o 5 chyba rano właśnie grała ten mecz. Dwusetowe zwycięstwo zaliczyła. My jeszcze mamy jedną informację ze świata darta. Zarówno Krzysztof Ratajski, jak Polki Sebastian Białecki przygodę z tegorocznym darterskim World Grand Prix. Zakończyli już na pierwszej rundzie. Obaj Polacy przegrali z walijskimi rywalami, odpowiednio z Johnem Claytonem i Jervinem Price'em. Przypominam, Polacy przegrali 3-1 ze Szwecją i taka ciekawostka, dwie wygrane, dwa remisy i aż 12 porażek to bilans reprezentacji Polski w wyjazdowych meczach ze Szwecją. Od 96 lat tam nie wygraliśmy. Ostatnio właśnie 96 lat temu, 28 września. Także dobry był powód, żeby wygrać, ale przypominam, Niemcy przegrali z Grecją 0-1. To tak na pocieszenie zawsze.
1: Tak, to się ceni akurat. To wszystko?
0: Wszystko, no co tu już będziemy się jeszcze...
1: No, może o polskiej reprezentacji jeszcze coś pogadamy.
0: Cudownego.
1: To wszystko w takim razie, moi drodzy. 6 minut do godziny 8 nam zostało, kończymy.

0: Moi drodzy, w tej godzinie będą trzy informacje najważniejsze. Więc się już do tego przygotujmy. Ale zaczynamy od tych nieważnych.
1: Mogę zgadywać nawet.
0: 29 dzień września to mamy w kalendarzu wtorek. Jedna informacja najważniejsza, zgadnij.
1: To już dopiero pierwsza będzie.
0: Tak, tak, tak.
1: No, że trzy dni do weekendu zostały.
0: Bardzo ładnie. Michalina, Rafał, Gabriel, Franciszek. Ty się nie wychodź przez szereg. Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj, Gajana i Cyriak obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Dzień Hipochondryka, Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności i informacja najważniejsza numer dwa.
1: Ciekawe, nie mówiłem tego wcześniej.
0: O, bardzo ładnie. I w tej informacji najważniejszej zawarte jest jeszcze jedna informacja, że mamy w końcu kawę, moi drodzy, więc
1: udało się.
0: Powoli się budzimy o godzinie 8. Miejmy nadzieję, że wy już obudzeni albo już jesteście na tym etapie, że nie musicie być obudzeni.
1: Dlaczego?
0: No bo na przykład możecie sobie spać do godziny 10.
1: A,
0: też bym chciał zaczynać poranek o godzinie 11.
1: Ktoś 7:30 słucha sobie, a zobaczymy, jak tam na drogę wygląda, bo ja sobie mogę pospać.
0: O tak.
1: Idę
0: a niech stoją w korkach.
1: A ja na 10.
0: Ja do pracy nie muszę teraz, ja pojadę się później.
1: Uwaga, przysłów mamy dużo dzisiaj.
0: I to jest trzecia informacja najważniejsza.
1: No właśnie. I nie wiem, co z tym zrobić. Nie rozumiem, o co chodzi z Michałem, że on potrzebuje, nie wiem, kilkunastu, dwudziestu przysłów?
0: Może spokojnie... się ładnie rymuje.
1: Może.
0: Do Michała Przymrozków, ile w maju, tyle.
1: No i na przykład to bym wykreślił. Co to znaczy w ogóle?
0: Gdy w deszcz świętego Michała będzie łagodna zima cała.
1: Okej.
0: Gdy dębówki obrodzą na Michała, to w narodzenie śniegu fura cała.
1: O, to bym chciał w narodzenie. Trzeba te dębówki sprawdzić.
0: Gdy na Michała obrodzą żołędzie, dużo śniegu w zimie będzie.
1: No to żołędzie też sprawdzą.
0: Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała.
1: Super.
0: Deszcz Michałowe prawią w zimie powietrze zdrowie.

0: 8:05 na zegarach. Kim jestem, kiedy przestaję być tym, kim oczekują, żebym była? Takie pytanie zadaje nam Nat Cichocka, wydając swój debiutancki album, który nazywa się Szpila.
1: I spokojnie, tylko jeden album tygodnia mamy, nie 20, także możemy się skupić faktycznie cały tydzień na tym jednym. Szpila od Nat Cichockiej. No i to nie są na pewno głupie pytania, na które ona gdzieś odpowiada i też pewnie nie w głupi sposób.
0: 11 kawałków na tym się znalazło. My zaglądamy pod numerek 8. Kto poda?
2: Od 12 mam tych raperów, których modtami stopią ściany. Zawsze je mijam i myślę, czy mieli...

0: Autopromocja.
1: Ej, chyba się przypala.
2: Jeszcze nie.
1: A ten dym?
2: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
3: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
4: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Kawę mamy, to jedna rzecz najważniejsza. O jednej rzeczy ty zapomniałeś wczoraj.
1: Próbuję sobie przypomnieć, tak, o czym mogłem zapomnieć i niestety nie mam zielonego pojęcia.
0: A już podpowiedź miałeś.
1: Tak?
0: Do kawy co pasuje i co, jaki wczoraj był dzień?
1: O nie. Moi drodzy, jeżeli nie było was wczoraj z nami w trakcie audycji porannej, no to w trakcie audycji porannej wczorajszej zorientowaliśmy się, że jest jabłecznik.
0: Był jabłecznik.
1: I ja o tym jabłeczniku zapomniałem.
0: Ja też długo zapominałem o nim, bo ja tu siedziałem długo wczoraj.
1: Skosztowałeś?
0: Skosztowałem.
1: Pyszny był?
0: Pyszny.
1: Do kawy?
0: Super.
1: O, i teraz mi przykro. I teraz jestem jeszcze bardziej głodny. Żeby te smutki, moi drodzy, oddać w niepamięć, zaglądamy na listę aferowych nowości.
0: Daj mi, panie. Może szarlotkę właśnie, czy jabłecznik?
1: A to się jeszcze okaże. To od marszałka.

0: Przypominamy, że mamy wejściówkę podwójną do rozdania na strachy na lachy w piątek o godzinie 19.
1: Zapraszamy serdecznie, możecie pisać pod numer 7148. Moi drodzy, w treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie.
0: A pytamy o to, jaki zawód albo który pije najwięcej kawy i dlaczego?
1: Ty jesteś moim największym zawodem.
0: Dzięki bardzo, bardzo miłe. To było, słuchaj, lepiej tak niż jak rodzice tak mówią, prawda?
1: To prawda, to prawda. Wymskło mi się, przepraszam. Nie powinienem takich rzeczy mówić na antenie, tylko na poza anteniu. Dzięki. Jeżeli się obrażać, to na poza anteniu, a nie publicznie.
0: Nie, to już wolę w drugą stronę, bo przynajmniej śmiesznie.
1: Tak?
0: A jak jesteś miły poza anteniu, to jest fajnie, a teraz to już nie wiem.
1: Moi drodzy, do godziny 10 możecie wysyłać swoje wiadomości. Zapraszamy was bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo serdecznie, złotówka i 23 groszek to koszt. Jaki zawód pije najwięcej kawy? Takie jest pytanie, ale uwaga, potrzebne jest uzasadnienie. Dzisiaj mamy dzień kawy właśnie i z tego powodu właśnie w tym kierunku skręcamy. Zapraszamy, bo na strachy na lachy to chyba warto. Łańcuch!

0: Wędkę masz?
1: Nie.
0: Lepiej mieć wędkę niż rybę.
1: Dlaczego?
0: Bo wtedy możesz więcej ryb złowić. A jak dostaniesz rybę, to nie znasz tego.
1: No tak, ale jak nie mam ryby, to wtedy się nie najem. A jak mam wędkę, to będę miał rybę tak czy tak. Więc wtedy jak to porównanie zrobić?
0: Chwila, o czym my mówimy w ogóle teraz?
1: O kulturze, moi drodzy, mówimy. O kulturze, bo...
0: Przynęta, to
1: miała
0: zawsze się
1: być taka przynęta. No, ale ewidentnie...
0: Ale my już się przyzwyczailiśmy dzisiaj, że dużo rzeczy miało być.
1: Ewidentnie to my chyba zostaliśmy zaciągnięci do działu kultury w Radio Afera, więc prezentujemy wam wydarzenia kulturalne. Właśnie tak, proszę dżingiel, panie kolego. Przynęte kulturalne w Radio Afera.
0: Oni właśnie tak mówią, nie? Nie obraźcie się, teraz tak.
1: O 9.30 i o 11.30 będziecie mogli zobaczyć na przykład Calineczkę w Teatrze Animacji.
0: No proszę, o 15.30 dzisiaj głośne czytanie, to taki dzień też mamy, także wszystko pasuje. Mewa na Patyku, wstęp jest oczywiście wolny, to na ulicy Chwaliszewo 75.
1: W zamku Świat jak zielnik, natura w sztuce od 17 do 21 wieku, zwiedzanie wystawy dla seniorów, to po godzinie 11.
0: A w CK Zamek o 17.30 warsztaty w ruchu intuicyjnym. Puść to. Mi się wydaje, że Darii, naszej realizatorce, by się to przydało dzisiaj.
1: No, żeby to puściła? Mhm. No i właśnie to robi, moi drodzy, bo zaglądamy jeszcze do muzycznej kultury, no i tutaj mogła być podobno kultura, mógł być podobno brycz, a jest nasza kultura. I Izrael jeszcze do tego. 23-24 minuty po godzinie 8 na zegarku. Mamy jeszcze jakieś wydarzenie?
0: Pracownia sztuk pięknych, słuchaj, warsztaty graficzne to Fyrtel Główna i wstęp jest wolny, one trwają dzisiaj już ostatni dzień.
1: No, to zapraszamy was bardzo serdecznie, możecie też pisać o swoich aferanek @afera.com.pl.

0: No moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o kulturę w naszym radiu. A propos dnia kawy, no to my spoglądamy sobie na notowania. Rzadko to robimy podczas audycji porannej, no bo tu są wykresy, a my o matematyce to wiemy tyle, co nic, bo skończyliśmy tylko podstawówkę. Z językiem polskim też sobie średnio radzimy, ale to nie jest ten moment. Notowania surowca kawa. Patrząc na okres pięcioletni, no to jest tak, że był dołek.
1: Mhm. Czyli potem, było dobrze wtedy?
0: Potem w roku 25 jest górka.
1: Mhm. Czyli wtedy jest dobrze dla producentów.
0: I ta górka spadła w połowie 25.
1: No dlaczegoż to?
0: Potem po połowie 25 znowu jest górka.
1: Mhm.
0: I na początku 26 spadła.
1: Ciekawe to jest, co mówisz.
0: Tak.
1: A ja zauważyłem, że jest droga. Bo już tak na właśnie tym słynnym poza anteniu sobie rozmawialiśmy, że chciałem sobie taką właśnie kupić do pociągu kawę, bo to zawsze jest fajnie, nie? Taki fajny vibe, że jedziesz pociągiem, pijesz kawę. Tylko dlatego piję.
0: On jest
1: wtedy
0: młody.
1: Kawę.
0: On jest ewidentnie
1: jesteś młodszy.
0: Młody.
1: No ale dobrze. No i ta kawa faktycznie jest droga. Lepiej zrobić w domu sobie w termosie faktycznie.
0: Tak, moi drodzy. Bo ja nie doszedłem do końca tego wykresu.
1: Przepraszam.
0: Bo jak na początku 26 roku spadła kawa, to potem znowu jest taka wyżyna i potem znowu depresja i teraz jesteśmy potem w lipcu była znowu górka, ale to już nie taki Everest jak mieliśmy w roku 25 i ten Everest się utrzymał, w sensie to bardziej rysy się utrzymały i teraz jesteśmy w takiej, nie wiem, Dolinie Kłodzkiej.
1: My się możemy śmiać ogólnie.
0: Jeżeli chodzi o notowania surowca kawa.
1: Oczywiście, ale to nie są żarty, bo kawa głównie dlatego jest droga, że są susze i upały. No i ta ekstremalna pogoda w Brazylii i Wietnamie zniszczyła znaczną część upraw, a gdy tego surowca jest mniej, no to po prostu on drożeje.
0: On jednak jest inteligentny, moi drodzy.
1: Czasami.
0: No więc, proszę bardzo, kącik giełdowy Radia Afera za nami, na szczęście. A to wszystko się ładnie zaraz połączy.

0: Czy masz takie, przepraszam, tu jeszcze takie z perkusją i ze wszystkim jeszcze wszedłem. Czy masz takie dania z polskiej kuchni, których nie spróbujesz, bo po prostu wiesz, że nie lubisz i koniec, kropka?
1: Nie, polska kuchnia jest najlepsza.
0: Kłamiesz teraz w żywe oczy
1: nie
0: po prostu.
1: Nie kłamię w żywe oczy, jesteśmy żywe w radiu. Nie, chyba nie posiadam takiego dania, które bym powiedział, żebym nigdy nie spróbował.
0: To ciekawe, bo wiele osób tak ma, a ja też raczej tak mam, żebym zjadł pewnie wszystko. Przynajmniej spróbował.
1: A jest takie, że nie?
0: No właśnie nie.
1: O, no to dobrze, że się wszystko złożyło. Moi drodzy, tak powiedzieliśmy, że połączymy tak to wszystko. W jaki sposób to się na pewno łączy, bo teraz będzie o jedzeniu, ale nie o kawie.
0: No, o dziwo, autorzy audycji Gadka z Mleczkiem lubią dużo, właśnie nie lubią dużo, o, lubią dużo nie lubić takich tradycyjnych polskich dań, chociażby barszczu. No chyba, że babcia żyje, ale to się sami przekonacie.
2: Ej, chyba się przypala.
3: Jeszcze nie.
2: A ten dyn?
3: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z Mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
2: Dziś opowiemy wam o tym jedzeniu z naszego kraju, które nie u wszystkich sprawia, że cieknie im ślinka. Co więcej, u wielu budzi wstręt i obrzydzenie. Ja postanowiłam dzisiaj zacząć od czerniny.
3: Smaczna zupa. Tylko czy na pewno?
2: Smaczna, tak, aczkolwiek mało jest osób, które odważa się ją spróbować. Głównie ze względu na kolor.
3: A myślałem, że ze względu na historię, bo już byli tacy kawalerowie, którzy bardzo, bardzo bali się jej spróbować.
2: Zupa jest na bazie krwi i myślę, że to i ten kolor, który za tym idzie...
3: No, jest to czymś, co może odstraszać. Ja pamiętam z dzieciństwa, że moja mama próbowała mi powiedzieć, że to jest zupa czekoladowa. Żebym się do tego jakkolwiek przystosował, nie wiem, nastawił pozytywnie, ale nie zadziałało to mimo wszystko, ponieważ w smaku ta zupa jest bardzo specyficzna, tak bym powiedział.
2: Taka słodko-kwaśna, można powiedzieć.
3: Tak.
2: W ramach ciekawostki dodam, że ponoć samej krwi w tej zupie, czyli krwi z kaczki, jest bardzo mało, bo koloru dodają również wędzone owoce.
3: A tak, bo tam chyba wędzone śliwki przede wszystkim grają rolę i one też zaciemniają mimo wszystko kolor zupy. No, ale ta krew przemawia najbardziej chyba przez wszystkich. No i dlatego też, tak jak wspomniałaś o kaczce, no jest to zupa silnie wielkopolska, więc może nie zaczynamy pyrami, ale czymś, co Poznaniem krzyczy na wylot.
2: Tak, a co więcej, słuchaj, jest na liście produktów tradycyjnych województwa wielkopolskiego.
3: A no to tym bardziej. Trzeba promować. Tak, musimy robić reklamę w Radio Afera.
2: Tak, a tutaj, że za mikrofonem siedzą dwie pyry, tym bardziej będziemy to robić.
3: Koniecznie. Jeżeli chodzi o zupy, to też przy okazji możemy wspomnieć, myślę, o szczawiowej, która też w sumie jest zupą, która raczej nie jest lubiana przez dużą część osób. Szczególnie, tak jak już powiedziałem, zanim wpadliśmy na pomysł nagrywania audycji, że będę tutaj głosem młodszego pokolenia, że mimo wszystko grupa osób w wieku młodszym, czy też studenckim, czy też jeszcze przedstudenckim, no raczej ma, kolokwialnie mówiąc, długie zęby na szczawiową, która po prostu wydaje się być dziwną zupą z trawą albo z jakimiś sfermentowanymi wyrostkami z ogródka.
2: Myślę, że pokolenie tutaj niewiele ma do rzeczy, bo i w moim pokoleniu, i pokoleniu naszych rodziców czy dziadków nie znam jakichś amatorów zupy szczawiowej. Mi kojarzy się z zieleniną w płynie.
3: Okay.
2: Z zielskiem w płynie.
3: Zielsko w płynie. To trochę też mi przypomina moje młodsze lata i jak mi się wydawało, że wygląda botwina. Że to też była tona zielska w płynie, tylko że tam było w krwawym płynie. A co do barszczu, to też jest... Ja tego, szczerze mówiąc, trochę nie rozumiem, ale też słyszałem bardzo wiele głosów moich rówieśników, że nie lubią barszczu. Bo jest to po prostu czerwone, też octowe, też mdłe i kojarzy się ze świętami, gdzie trzeba jeść dużo rzeczy, bo babcia jeszcze żyje.
2: Myślę, że do tematu świąt wrócimy w kolejnej audycji, którejś na pewno. Co do samego barszczu, to troszeczkę mnie zaskoczyłeś. Myślałam, że...
3: Ja też byłem zaskoczony, żeby nie było.
2: Tak, że jakby na widok barszczu wzdrygają się głównie obcokrajowcy. Bo dla tych ponoć buraki są niezbyt znanym warzywem.
3: Tak, że to jest warzywo trzeciej kategorii.
2: Tak, a co dopiero zupa z tego. I jeszcze wyobraź sobie ten moment, kiedy ktoś nie z naszego kraju siada w restauracji i widzi zupę z buraków z uszkami. Tak,
3: to
2: tak.
3: Tym bardziej mogą się przerazić, że mają miskę z krwią, a w środku są części ciała.
2: Skoro jesteśmy przy zupach, myślę, że nie można pominąć klasycznych polskich flaczków.
3: Oj tak, klasyczne polskie flaczki. Ja uwielbiam.
2: Ja nie.
3: Myślę, że jesteś w większości.
2: Są potrawy, w których potrafię zapomnieć, z czego są zrobione. I takim doskonałym przykładem jest kaszanka, do której zaraz przejdziemy. Ale no, we flaczkach jednak jest wszystko, kolokwialnie mówiąc, wywalone. Nie ma tutaj możliwości,
3: flakami na wierzch,
2: żeby nie myśleć o tym, tak, co się je.
3: No, generalnie zupa wygląda źle, ale wszystko, co jest kolejnym doznaniem zapachowym i smakowym, to już zadaje kłam temu wyglądowi, bo faktycznie danie wygląda w skali od 0 do 10 na jakieś minus 1000 i nie da się ukryć, że wygląda tragicznie, ale w smaku naprawdę rekompensuje twoje wątpliwe możliwości wizualne.
2: No dobrze, a jak już wspomniałam o kaszance, powiedz, jaki stosunek ma twoje pokolenie do tego typu wyrobów?
3: Z przykrością muszę powiedzieć, że większość tego nie jada, ale taka kaszanka zawinięta w folię aluminiową z cebulką, z kapustą kiszoną, to jest po prostu...
2: Bajka.
3: Dokładnie. To jest absolutna ambrozja i szkoda jej po prostu nie zjeść.
2: Z drugiej strony ciężko im się dziwić, ponieważ jest to kasza z tłuszczem, z podrobami, z cebulą, krwią, w jelicie.
3: No, to też prawda. Nie brzmi to zachęcająco. Nie zrobiłaś najlepszej reklamy kaszance.
2: No, nie zrobiłam. Mimo tego, że bardzo ją lubię, no to jednak muszę wyłączać tę część mojej wiedzy w momencie, jak po nią sięgam.
3: Nawiązałaś już też do rzeczy, które odstraszają obcokrajowców. To do zup mogę dorzucić jeszcze w sumie żurek, ale także wszystkie kiszonki. Mówiłem już o kapuście kiszonej. Mówiłem, nie mówiłem, ale wspomnę teraz o ogórkach kiszonych, no ale także kisimy grzyby.
2: W ogóle my jesteśmy mistrzami po prostu w kiszeniu. Wydaje się, że Polacy chyba próbowali kisić już wszystko. Nie ma takiego warzywa, którego Polak nie próbował ukisić. I mimo tego, że w innych krajach też kiszą, też fermentują, ale wiedziemy prym w tym temacie.
3: Tak, mam wrażenie, że tak jak Czesi próbują ze wszystkiego zrobić piwo, tak my próbujemy ze wszystkiego zrobić kiszonkę.
2: I do tego jeszcze niektórzy piją sok po tych kiszonkach.
3: Tak,
2: po kapuście,
3: tak,
2: po ogórkach.
3: Podobno jest to bardzo dobre na pewne dolegliwości zespołu dnia poprzedniego, nazywane potocznie też kacem.
2: Tak, bo mam właściwości probiotyczne, zdecydowanie. Dla niektórych też działa doskonale na zaparcia.
3: O. Przejdę teraz do hitu PRL-u, jeżeli chodzi o śniadanie. Jajecznica z dodatkiem muszczków.
2: Ew.
3: To chodzi o moment, kiedy nie było mięsa. Więc najpierw muszczki się oczyszcza, gotuje, później się smaży na maśle albo smalcu i do takiego podsmażonego muszczku dodaje się potem jajka, sól, pieprz, czasami cebulka, wiadomo, do smaku, co kto lubi. No i w taki sposób robi się jajecznicę o kremowej konsystencji, no bo te muszczki oddadzą jeszcze od siebie bardzo, bardzo dużo wilgoci i jędrności. Smaczne, prawda?
2: Ja podziękuję. Ale przy okazji takiej, że widzisz, dużo jest tutaj, już wychwyciłam rzeczy, które bardziej powściągam się przed skosztowaniem niektórych rzeczy. Czy jest dla ciebie jakieś danie, którego byś nie ruszył z polskiej kuchni?
3: Być może nie danie, ale na pewno nie ruszyłbym brukselki. Natomiast jeśli chodzi o dania, to chyba zostałbym przy tej czerninie, która absolutnie mi nie podchodzi. Natomiast co do reszty, byłbym w stanie się chyba przekonać do wszystkiego.
2: Ja przeglądając internet, przeglądając książki, w poszukiwaniu właśnie najdziwniejszych potraw, takich, których nie tyka wiele ludzi, znalazłam jedną, której rzeczywiście nigdy nie spróbuję. I to jest ozór wołowy.
3: Faktycznie mogło to być ciekawe przeżycie. Ale z drugiej strony, ja jestem generalnie bardzo mięsnym człowiekiem, więc jeżeli byłby dobrze podany, to myślę, że byłbym w stanie zajadać się, ażby mi się uszy trzęsły.
2: A jądra z dzika?
3: Jądra z dzika. Z jednej strony, tak ja bym powiedział, męska solidarność trochę by mi nie pozwalała. trochę by mi było przykro. Zapłakałbym nad losem tego biednego, wykastrowanego dzika. Z drugiej strony, po raz kolejny, jeżeli byłoby to dobrze doprawione i dobrze podane, mięso jest mięso, więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
2: No dobrze, to mam jeszcze jedno danie, bardzo kultowe. Smak jest niepodważalny, myślę, że w każdym polskim domu, jednak wygląd pozostawia wiele do życzenia. Czyli bigos.
3: Bigos. A co jest nie tak z bigosem?
2: No wygląda, jakby ktoś raz go przeżył.
3: może coś w tym jest. I tym miłym akcentem możemy zakończyć. Mamy nadzieję, że wasze dzisiejsze dania, pewnie już nie śniadaniowe, ale obiadowe lub kolacyjne, będą smaczniejsze od większości pozycji, które dzisiaj wymieniliśmy. A tego życzą wam
2: Antonina Borczyńska-Bednarek
3: oraz Szymon Kamuda.
2: Do usłyszenia. Ej, chyba się przypala.
3: Jeszcze nie.
2: A ten dym?
3: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
4: Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
6: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
7: W każdy wtorek o 20:00.
8: Kowboje na falach, czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
7: Zapraszają
8: Bolo,
7: Lolo
8: i Jolo.
4: Autopromocja. Reklama.
9: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
4: Reklama. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: domu. Lubisz szczawiową?
1: Uwielbiam.
0: Lubisz czerninę?
1: Lubię, nie jest tak, że nie zjem, bardzo lubię.
0: Lubisz botwinę?
1: Jest spoko, bardzo spoko.
0: Lubisz flaczki?
1: Uwielbiam flaczki.
0: Lubisz kaszankę?
1: Kaszanka to jest w ogóle top jedzenie.
0: Ile masz lat?
1: 26.
0: O, młode pokolenie, moi drodzy, chyba lubi szczawiową czerninę, botwinę, flaczki
1: lubią.
0: I kaszanki. Wszyscy lubią, ale niektórzy się okazuje, że nie lubią.
1: I wtedy znaczy, że nikt nie lubi.
0: Albo się okazuje, że też wszyscy lubią, bo my lubimy.
1: Może też tak być.
0: Taki argument można wysnuć z tego wszystkiego.
1: To prawda.
0: Czy Daria Kamrowska, nasza realizatorka, lubi te wszystkie podane elementy? Daria Kamrowska najpierw pokazała dwie okejki, a potem zrobiła tak, że w sumie to nie do końca.
1: Fale zrobiła.
0: Więc moi drodzy, okazuje się, że odpowiedzi ankietowanych są 50-50. Albo lubią, albo nie lubią. Jeżeli wy lubicie, albo nie lubicie, to możecie też nam napisać aferanek@afera.com.pl. A my tymczasem zaglądamy na listę aferowych nowości i tutaj Hugo przychodzi do nas z najnowszym singlem.
1: To nie mija. I nie minie. Nasze nowości nigdy nie miną, a Hugo nam pięknie gra. 13 minut do godziny 9.00.

0: aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy was tam bardzo serdecznie. Do godziny 10 napisał do nas Jacek, który mówi, że za dużo mówimy o kawie, a za mało o kurierach. No bo Jacek też dopisuje, że jest kurierem i jeździ od rana.
1: No dobra, to mówimy o kurierach.
0: To mówimy o kurierach. W takim razie kawę już porzucamy, sprawdziliśmy notowania giełdowe kawy, to już za nami, więc kawy możemy zostawić. Mi się też moja skończyła, to by chyba też z tego, tak, co widzę, trzeba zrobić drugą, to prawda. Ale coś o kurierach i przewoźnikach też trzeba powiedzieć.
1: Dzień kuriera i przewoźnika mamy.
0: No właśnie z tego powodu, panie kolego, z tego powodu.
1: Zgadza się. No i słucham, co przygotowałeś. Ja mam przynajmniej to, że swoje święto obchodzą oni od 2004 roku z inicjatywy przedsiębiorstw kurierskich właśnie, a data 29 września odnosi się do wspomnienia w kościele katolickim świętego Gabriela Archanioła, patrona kurierów i doręczycieli.
0: O, to nawet nie wiedziałem, że mamy patrona kurierów i doręczycieli. Jest. Wszystkiego dobrego dla wszystkich kurierów i doręczycieli i przewoźników.
1: Trzymamy za was kciuki, żeby wam najlepiej poszło z tymi umowami wszystkimi, bo to chyba niełatwa sprawa teraz jest.
0: I to przede wszystkim, żeby paczka lekko my była.
1: I żeby w deszczu nie trzeba było jeździć za dużo.
0: Żeby samochód się nie psuł.
1: I rowery.
0: Też się nie psuły.
1: I skutery.
0: I że jak tą paczką na przykład rzucacie, to żeby w środku też się nic nie popsuło i wam, nie wiem, nie strzykło coś w plecach. O.
1: To jest bardzo ważne, bo wtedy trzeba się wybrać do jakiegoś masażysty czy fizjoterapeuty.
0: A to nie wiem, ja się na takich rzeczach nie znam. Żadnych porad medycznych tutaj nie będziemy wam podawać, moi drodzy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich kurierów. Przepraszamy za to małe niedopatrzenie. No tak, my się skupiliśmy na kawie, a to jeszcze inni są do tego wszystkiego.

0: No taka piosenka dla kurierów też się nam ułożyła. Mona Polaski, Wracam do siebie, żeby też droga wam szeroką była i żebyście szybko do siebie, do domu wracali.
1: Kuriera akademickiego też pozdrawiamy, WNPD całe.
0: WNP ID.
1: ID, przepraszam.
0: No właśnie, to ja mam jeszcze pytanie do kurierów. Czy to jest tak, jak jeździcie tą swoją ciężarówką kurierską, ciężarówką, busem kurierskim bardziej, to wy jedziecie tym busem do domu i parkujecie na przykład pod swoim domem tym busem kurierskim?
1: Gdzie się parkuje właśnie samochód
0: ciężarowy? Gdzie śpi samochód kurierski?
1: Często pod domem gdzieś tam chyba, no.
0: Czy zostawiacie ten samochód kurierski gdzieś i wracacie własnym?
1: Gdzie one znikają w nocy?
0: Gdzie one śpią? Gdzie śpią pociągi przede wszystkim? To też jest dobre pytanie. Gdzie śpią statki?
1: Statki?
0: No.
1: Stoczni.
0: W stoczni to się buduje statki. Aferanek, aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli macie odpowiedzi na nasze bardzo nurtujące pytania, no to chcielibyśmy je usłyszeć, je przeczytać, je zobaczyć.
1: Mamy dużo pytań, a mało odpowiedzi.
0: Tak, pytań nie ma głupich, pamiętajcie.

0: Wtorek, 29 dzień września. O kawie to już rozmawialiśmy. Głośno czytaliśmy również o kurierach.
1: Nie, no czytaliśmy to nie głośno. Czytaliśmy zupełnie normalnie, cicho, w normalnym tonie.
0: Nie, no myślę, że było słychać.
1: Tak? Mhm. No dobrze.
0: Dzień kuriera i przewoźnika też. O tym chwilkę było. Jeszcze zostało nam serce hipochondrycy. No i dzień świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. Jak się nie lubi jakiegoś jedzenia, to się trochę marnuje, ale o tym może też jeszcze powiemy. Zobaczymy.
1: No o żywności też było.
0: No było. Jak najbardziej. Michał, Michalina mają imieniny. No i z racji tego jest gdzieś kilkadziesiąt przysłów, co najmniej kilkanaście. Ty chyba ostatnio 5 zrobiłeś, także może ja teraz chociaż z 2 zrobię.
1: Dobrze, pozwalam.
0: Deszcze Michałowe prawią w zimie powietrze zdrowe.
1: To jeden.
0: Jak oceniasz?
1: No, nie słuchałem.
0: Okej, okay, to może tego posłuchasz. Gdy w Michała deszcz spadnie, lekka zima będzie snadnie.
1: O, to mi się podoba.
0: Ale nie spadnie się
1: rezonuje,
0: deszcz.
1: To rezonuje.
0: Nie spadnie
1: moi drodzy,
0: deszcz.
1: Mamy wtorek, to oznacza, że 3 dni do weekendu nam zostały. To informacja kolejna. No i z informacji końcowych to taka, że już za chwilę kilka porozmawiamy sobie o ukraińskiej wiośnie, o festiwalu, który z ukraińską wiosną jest związany. I to wszystko opowie nam Maria Andruchy, wiceprezeska Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina. Zostańcie z nami.

0: 6 minut po godzinie 9 na naszym zegarku, a z nami na łączach jest już Marian Druhy, wiceprezeska Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska Ukraina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A rozmawiamy o 19. edycji Festiwalu Ukraińska Wiosna. No właśnie, można to wszystko określić tym, że mamy wiosnę w trakcie jesieni. To chyba piękny powrót jest.
1: Dokładnie tak. Bardzo często pytają nas o to, dlaczego właśnie jesienią. I nie jest to przypadkowe, składa się na to wiele zmian logistycznych, które musieliśmy wprowadzić, ale teraz z perspektywy czasu cieszymy się właśnie na ten powrót wiosny, jesienią i fajnie to też, fajnie jakby jest wrócić do wiosny też w tym kontekście kulturalnym.
0: Wszystko się zgrywa po prostu po czasie. I zauważa się, że to jest dokładnie to miejsce w roku, w którym trzeba by ukraińską wiosnę zadziałać. Dobrze, zanim o tym, co w tym roku, zanim o tym, jakie punkty programu będziemy mogli zobaczyć i w jakich będziemy mogli uczestniczyć, no to może o samej idei opowiemy.
1: Tak, festiwal od wielu lat jest i był przestrzenią do tworzenia dialogu i poznawania się nawzajem. W tej chwili odgrywa jeszcze szczególnie ważną rolę, ponieważ jest przestrzenią do tak naprawdę porozmawiania, wyświetlenia, podkreślania różnych problemów społecznych, z którymi mamy do czynienia, ale jednocześnie dalej poznawania obu narodów poprzez kulturę, ponieważ w tym roku i w zeszłym roku zresztą wprowadziliśmy też wątki polskiej kultury dla ukraińskich obywateli, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ ta zmiana demograficzna, która w Polsce zachodzi, również wymaga pewnych zmian i poznawanie polskiej kultury w tym festiwalu też jest obecne.
0: No właśnie, więc to dwuczłonowo w dwie strony działa. Powiedziała pani o tych problemach społecznych. Myślę, że tych problemów społecznych to niestety coraz więcej, polaryzacja społeczeństwa następuje. Lubimy się chyba ustawiać po dwóch stronach barykady, albo przynajmniej myśleć, że jesteśmy ustawieni po dwóch stronach barykady. Takie festiwale pomagają w tym?
1: Jesteśmy przekonani, że tak, ponieważ widzimy zresztą z własnego doświadczenia, że ta przestrzeń, którą tworzymy do dialogu, bardzo często otwiera nam wiele drzwi do dalszych dyskusji, do dalszego poznawania się i cieszymy się też, że właśnie ten pryzmat kultury jest takim łagodzącym faktorem właśnie w tym dialogu, ponieważ owszem, poznawanie teatru, kultury czy muzyki jest tutaj kluczowe, ale poprzez to poznawanie otwieramy się właśnie do dialogu, do rozmowy.
0: To wszystko przez kulturę, to wszystko przez spotkania. A propos tej kultury, no właśnie, jakbyśmy tak sobie porównali kulturę polską, kulturę ukraińską, jesteśmy w stanie to zrobić?
1: Znaczy porównywać oczywiście zawsze możemy, natomiast chciałabym tutaj podkreślić, że owszem, mamy bardzo dużo wspólnego, ale też wiele rzeczy nas różni. I te rzeczy, które nas różnią, tradycje, kultura, różne obrządki, to jest coś, co chcemy też właśnie pokazać, pokazujemy, podkreślamy w tych naszych wydarzeniach i również zachęcamy właśnie do tego, żeby się otwierać nawzajem
0: i
1: w tym kontekście.
0: To wszystko, moi drodzy, w 19. edycji tego festiwalu właśnie. Pierwszy dzień października to jest moment, kiedy będziemy mogli na pierwsze wydarzenie się wybrać, no ale tych wydarzeń jest sporo zaplanowanych.
1: Tak jest. Rzeczywiście mamy sporo wydarzeń, zarówno tych muzycznych, teatralnych, kinowych, jak i dyskusji. W tym roku przedstawiamy 3 pokazy filmowe, jeden z których to klasyk polskiego kina Andrzeja Wajdy, ze względu też na to, że obchodzi w tym roku rok Andrzeja Wajdy, Ziemia Obiecana. Mamy w tym roku również warsztaty teatralne, mamy rzemiosło tradycyjne, do którego zachęcamy też do udziału naszych gości i gościni. W tym roku również zapraszamy na kiermasz naszych partnerów, wydawnictw, księgarni, więc można będzie nie tylko obejrzeć jakieś wydarzenia, ale można będzie również na przykład nabyć książkę albo też zdobyć tak zwany merch festiwalowy, czyli tradycyjną wybijkę na swojej koszulce czy na przykład torbie.
0: I do tego wszystkiego jeszcze takie elementy programu, w których możemy bezpośrednio uczestniczyć, na przykład polsko-ukraińskie warsztaty teatralne.
1: Tak jest, będzie to warsztat performatywny, podczas którego uczestnicy i uczestniczki warsztatu będą mogły stworzyć na bieżąco sztukę teatralną, którą pokażemy zaraz po tym warsztacie przed pokazem filmowym. I będzie to kolejny element łączący dwie kultury, w którym reżyserka, która go poprowadzi, będzie opowiadać o tych różnicach tradycji, ale również o tych podobieństwach, które nas łączą.
0: I tu rozumiem, doświadczenia nie trzeba mieć aktorskiego?
1: Nie, absolutnie nie.
0: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Drugie wydarzenie, na które spoglądam w tym momencie, z takich chyba najbardziej mnie interesujących, no to slam poetycki z udziałem polskiej, ukraińskiej młodzieży. No właśnie, bo poezja jest takim elementem sztuki, który jest trudny. Takie mam wrażenie. Dodatkowo, jeżeli połączy się dwa języki i dwie kultury, to wszystko staje się jeszcze trudniejsze. Jak z takim slamem sobie poradzić?
1: Rzeczywiście formuła, którą wybraliśmy, ma sporo wyzwań, ale zatrzymaliśmy się na tym, że będą dwie kategorie językowe równolegle, które po prostu każda z nich pokaże to piękno poezji, opowiadania historii w tym w swoim języku. I właściwie będzie to ten element, który nam pokaże te różnice, to jak postrzegamy poezję, jak postrzegamy opowiadanie historii w swoim własnym języku. W żadnym przypadku nie chcemy, żeby te dwie kategorie językowe rywalizowały. Mhm. Będą po prostu równolegle dały udział w tym slamie.
0: I ten slam 2 dnia października. Wydarzeń dużo, tak jak już zapowiedzieliśmy. Zapraszamy na stronę internetową poznajsąsiada.org, gdzie wszystkie te szczegóły możecie sobie przeczytać, możecie sobie zobaczyć. No i przede wszystkim zapisać się na niektóre z tych wydarzeń od 1 do 4 dnia października. Jakieś pani ulubione, wybrane, które by pani najbardziej poleciła?
1: Trudno mi tutaj polecić jedno wydarzenie, ponieważ każde z nich zasługuje na szczególną uwagę. Oczywiście zapraszamy na te wydarzenia, na które zostały jeszcze wejściówki, bo to też jest ważne, ważny element. W tej chwili są jeszcze wolne miejsca na koncert Josefa Wójta, czyli tradycyjnej muzyki połączonej z jazzem w niedzielę. I te bilety można jeszcze zdobyć w kasie CK Zamek. Jak również zapraszamy na slam poetycki i tutaj wejściówki są dostępne online.
0: O, zapraszamy bardzo serdecznie. Może chcecie się spróbować. A właśnie, a propos chęci spróbowania się. Wejściówki na zobaczenie slamu, czy wejściówki na uczestnictwo?
1: Na zobaczenie, natomiast na uczestnictwo również jeszcze zbieramy zapisy. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, także bardzo zachęcamy.
0: To od 1 do 4 dnia października. I o tym mówiła Maria Andruchy, wiceprezeska Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina. Pięknie pani dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I życzymy dobrego dnia. 14 minut po godzinie 9:00.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: A ty jakbyś się wybrał na slam poetycki, to jaki wiersz byś zadeklamował?
1: A to nie jest tak, że się wtedy swoje wiersze pisze?
0: No tak, więc właśnie proszę o przedstawienie tego wiersza.
1: Ale nie mam żadnego wiersza.
0: Nie masz żadnego wiersza? Nigdy w życiu żadnego wiersza nie napisałeś?
1: Pisałem.
0: No właśnie.
1: A wiesz, że jak byłem zaproszony tutaj na wywiad, pierwszy raz byłem w aferze, to właśnie pytali mnie, czy piszę wiersze?
0: Tak? I co odpowiedziałeś?
1: Że nie.
0: A na jaki wywiad byłeś zaproszony?
1: Właśnie o wierszach. Nie, to był dzień poezji. Od
0: mamy specjalistę, moi drodzy. Mamy go, znaleźliśmy.
1: Ja recytowałem, okej? Okay? A nie piszę, jestem słaby w pisaniu.
0: Byłeś w kółku recytatorskim w szkole, rozumiem.
1: Nie było takiego kółka, chyba, albo przynajmniej ja w nim nie byłem, ale recytowałem wiersze tak. I cieszę się z tego, bo teraz mogę gadać w radiu chyba, tak to jakoś by było, nie?
0: Taki jest pipeline tego wszystkiego.
1: Mniej więcej. Bardzo lubiłem recytować te wiersze, natomiast w pisanie, wiesz co, dopisałem kilka nawet sobie do szuflady, ale to one się nadają kompletnie na antenę, zdecydowanie.
0: Wiersze takie nieemisyjne po prostu. Moi drodzy, te wiersze to wszystko w trakcie festiwalu, o którym rozmawialiśmy. Zapraszamy was bardzo serdecznie, no a teraz spoglądamy jeszcze na listę aferowych nowości. Janek Słowiński do nas przychodzi z najnowszym swoim singlem.
1: Mi się już podoba, bo to się nazywa Wolny Dzień.
0: No, czyli wszystko może się zgodzić. To właśnie dzisiaj, na 9.24.

0: A więcej informacji na temat Janka Złowińskiego i na temat tej nowości pod tytułem Wolny Dzień na naszej stronie znajdziecie. Afera.com.pl, ukośnik muzyka.
1: Więcej informacji, jeśli chodzi o konkurs, to już teraz na antenie, a konkurs odnosi koncertu. Strachy na Lachy już w ten piątek, 2 października w Tamie. Zagrają, mamy podwójną wejściówkę do rozdania.
0: Zapraszamy, 7148, pod ten numer do nas piszecie, w treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Który zawód, jaki zawód pije najwięcej kawy i dlaczego? To uzasadnienie jest ważne. Moi drodzy, ja muszę wam powiedzieć, że już drugą od godziny 6.30 wypijam w tym momencie, więc nie wiem, czy wychodzę na prowadzenie.
1: Nie wiem, bo ja wypiję mi jedną, więc trochę zaniżam te statystyki. Także półtorej jest faktycznie, jeśli chodzi o porankowców, o prezenterów radiowych, bo chyba takimi w końcu jesteśmy. Taki zawód jest? Płacą nam?
0: Kto go tam wie, panie kolego? Kto go tam wie? Tak, więc my zaniżamy statystyki własne. Jeżeli wy zawyżacie statystyki swoje, no to możecie nam napisać. Do godziny 10.10 będziemy czekali na wasze wiadomości. 7148 to numer, złotówka i 23 grosze to koszt takiego SMS-a. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jaki zawód pije najwięcej kawy?

0: o muszkach było godzinę temu w Gadce z Mleczkiem, to teraz będzie o mózgu.
1: Tak. To jest taki element, afery, którego my nie posiadamy, moi drodzy. Jeżeli wy posiadacie, to zazdrościmy.
0: I powiedzcie, jak to
1: i
0: jest.
1: I winszujemy, możecie nam napisać, jak to działa. aferanek@afera.com.pl. O mózgu ze strony takiej bardziej psychologicznej, psychicznej, bardzo poważnej przede wszystkim teraz, po godzinie 9.31.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9.30.
3: W naszej audycji dzisiaj poruszymy temat, który często może być bagatelizowany w oczach otoczenia. Osoby chorujące na te zaburzenia często usłyszą: przecież każdy tak ma, że po prostu mają zagryć zęby i zmierzyć się z lękiem. Jednak dla nich lęk będzie równie trudny do pokonania, co przekonanie się do położenia ręki na rozgrzany palnik. Otóż dzisiaj będziemy mówić o zaburzeniach lękowych. Co tak właściwie kryje się pod takim pojęciem? Według klasyfikacji ICD-10 zaliczamy do nich między innymi zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną oraz inne zaburzenia nerwicowe. Proces ich powstawania jest bardzo złożony i trudno przypisać ich przyczynę do jednego czynnika. Gdy chcemy opisać, co zachodzi, najlepiej odnieść się do modelu biopsychospołecznego, gdzie możemy go rozbić na czynniki biologiczny, środowiskowy, społeczny oraz kulturowe. W każdym pojedynczym przypadku możemy się spotkać z innymi przyczynami ich występowania. Lęk niejedno ma imię. I zaczniemy sobie od uporządkowania kategorii i pojęć, które ułatwiają nam mówienie o nim. Pierwszą, bardzo powszechną kategorią są fobie, przyjmujące obraz na przykład agorafobii, fobii społecznej, czy też fobii specyficznych. Kluczowe dla ich rozpoznania będzie powtarzalność. Pacjent wie, czego się spodziewać, gdy spotyka się z danym bodźcem, choć nie zawsze musi być świadomy procesu, który zachodzi. Ważne dla rozpoznania tego, czy coś jest fobią, jest pewna nieracjonalność reakcji. W przypadku lęków publicznych muszą być one wywołane jakimś obiektywnie niegroźnym czynnikiem, wydarzeniem zewnętrznym lub sytuacją. Osoba chora zaczyna takie bodźce odbierać jako zagrażające, zaczyna ich unikać, a ich obecność przynosi jej lęk czy nawet cierpienie. Szczególnie uciążliwe dla niej będzie samo oczekiwanie danego bodźca, co będzie u niej powodowało lęk antycypacyjny. Myślę, że tutaj warto skupić się trochę na fobii społecznej, ponieważ jest to odmiana lęku, którą może przeżywać od 5 do nawet 10% populacji, więc jest to bardzo powszechny problem. Jest to jedna z tych dolegliwości, które mogą wydawać nam się kwestią pewnej siły woli, jednak jest to dalekie od prawdy. Fobia społeczna będzie często bagatelizowana jako jedynie pewna forma nieśmiałości, jednak w tym przypadku, mimo że mamy do czynienia z podobnymi objawami, na przykład przyspieszoną akcją serca, rumienieniem się, poceniem się, słabiej rozwiniętej umiejętności społecznej oraz unikaniu sytuacji społecznych, to występują między innymi istotne różnice. Będzie to przede wszystkim poziom nasilenia unikania tych sytuacji społecznych, również skala pogorszenia funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz przebieg tych dolegliwości. Osoby zwykle nieśmiałe będą w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, gdy pacjenci z fobią społeczną nie będą sobie radzić w ten sam sposób, ponieważ występujące u nich objawy nie będą miały zmiennego czy przejściowego charakteru. Objawy takiego lęku będą często czymś, co uważamy za normalne. Jednak u osób chorych będzie przyjmowało to patologiczną formę. Na przykład wielu z nas zdarza się mieć lęk przed oceną czy ośmieszeniem w sytuacji, gdy wydaje nam się, że uwaga jest skoncentrowana na nas. Możemy się obawiać, że w sytuacji społecznej będziemy mieć pustkę w głowie, nie będziemy mogli nic powiedzieć, czy też wypadniemy głupio. Jednak u osób z fobią społeczną będzie to znacznie upośledzało ich funkcjonowanie. Takie osoby często będą sięgać na przykład po używki, aby przysłowiowo dodać sobie odwagi. Jednak te substancje nie będą rozwiązywać ich problemu, szczególnie biorąc pod uwagę, że alkohol, który jest często w taki sposób używany, jest depresantem. Więc jego nadużycie będzie potencjalnie tylko zwiększało ich trudność. Kolejną kategorią, o której warto wspomnieć, są nerwice lękowe, gdzie uczucie lęku nie będzie ograniczało się jedynie do konkretnych sytuacji czy kontekstów, lecz będzie miało bardziej ogólny charakter i mniej przewidywalne, często dotykające wszystkich stref życiowych konsekwencje. Tutaj możemy wspomnieć o napadach paniki lub inaczej zespole lęku panicznego, zaburzeniach lękowych uogólnionych oraz zaburzeniach depresyjnych i lękowych mieszanych. Gdy pacjent ma problem, gdzie niezależnie od danej sytuacji będą u niego nawracały napady bardzo silnego lęku, często współwystępującego z dusznościami, szybkim biciem serca lub jego kołataniem, bólem w klatce piersiowej czy zawrotami głowy, mówimy wtedy o zaburzeniach lękowych z napadami lęku. Taka osoba będzie panicznie się bała utraty kontroli, śmierci, a także potencjalnie czuła się, jakby miała zemdleć. Może się też pojawić wrażenie nierealności tego, co nas otacza. Same napady będą trwały kilka lub kilkanaście minut, jednak pomiędzy nimi będzie się utrzymywała stała obawa przed ich nawrotem. Teraz, gdy już zapoznaliśmy się z kilkoma podstawowymi pojęciami, będziemy gotowi do kontynuowania tego tematu w przyszłym tygodniu. Więc zapraszam o tej samej godzinie i mam nadzieję, że ten temat jest dla Was równie interesujący jak dla mnie.
2: Skwierczy Ci w głowie, sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
4: Autopromocja.
5: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
6: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
7: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
8: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
9: Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udo...

tempo rozmowy, czytam trzepot, że z tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: ustach nigdy nie miał.
1: Tataru też nie, a rocznik 81. Tatara, tak.
0: Więc to oznacza, że to nie zależy od wieku, kto by się spodziewał.
1: Niemożliwe, tak.
0: Niemożliwe, że tak to się wszystko rozchodzi, moi drodzy. No cóż, to jeszcze wypadałoby dopisać do tej wiadomości, czy smakowało.
1: Czekamy.
0: Według mnie smakowało. Teraz. No właśnie, teraz lista aferowych nowości. Nacz 15 minut do godziny 10, moi drodzy.
1: A tak łatwo zapomnieć, przecież to pies na antenie.

0: A my musimy przedstawić jeszcze jednego realizatora. Dzisiaj całe trio, wręcz bym powiedział. Kamil Strużyński, nasz nowy starzysta. Dzień dobry, nawet potrafi rozmawiać.
1: Nowy nabytek.
0: A to rzadko tak, że realizator rozmawia.
1: W sensie, to prawda.
0: Nie może, pewnie zazwyczaj. Różnie to bywa.
1: Różnie to bywa.
0: Ale ty już umiesz.
1: Ale ja mam taki mikrofon tutaj specjalny, dlatego jestem w stanie do was mówić, moi drodzy. Różne sytuacje antenowe się zdarzają w radiu i to doskonale wiemy. Miejmy nadzieję, że zgodnie z tym, co słuchaczka Lidia napisała z samego rana, tych różnych sytuacji antenowych nie słychać na antenie. Tak, z taką myślą idźmy do godziny
0: 10. Kiedy my o nich mówimy i nie wiem, czy to właśnie ma jakiś sens. Ale słuchaj, co do tego Kamila, realizatora w sensie, to ja słyszałem. Nowego. Tak, tego nowego, to mimo wszystko słyszałem,

0: że mu niedługo dekada pyknie w aferze.
1: No, niedługo to niedługo, trzeba jeszcze trochę poczekać.
0: Ja będę musiał jakiś tort upiec.
1: Do roku 27.
0: Do 7 jednak, tak. A to jeszcze mam czas, żeby się nauczyć, bo nigdy tortu nie piekłem.
1: No to jeszcze chwilę masz. Polecam sobie jakiś program obejrzeć i może tam wszystko będziesz wiedział. Za nami lista aferowych nowości, moi drodzy, a przed nami jeszcze wilgoć.

0: Sławek do nas napisał jeszcze na aferanek@afera.com.pl. Dużo tych wiadomości, trzeba przebierać w nich. No ale jeszcze święto przecież kuriera i przewoźników. No to Sławek właśnie pisze: piosenka dla przewoźników, to oczywiste. Wielkie ilości piorunów na raz. Happy hour. Jest taka piosenka. Faktycznie ona o Warszawie opowiada, no ale to z kurierami to by się zgadzało.
1: Tak, pewnego rodzaju kurierami na pewno, moi drodzy, jeżeli nie znacie. No to co? No to poznacie?
0: Myślę, że możemy jak najbardziej.
1: Przynajmniej w jakiejś części poznacie. Proszę bardzo, jeżeli jest taka propozycja i jest taka chęć, no to możemy sobie spojrzeć na to, co Happy Hour nam proponują. Wielkie ilości piorunów naraz dla przewoźników.

0: No tak, moi drodzy, piosenka dla każdego przewoźnika, można by powiedzieć. A my jeszcze na sam koniec, prawie na sam koniec, wracamy do was z konkursem. 7148 to jest numer, pod który możecie napisać.
1: O treści afera. SMS-y oczywiście, podajecie później swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie z racji dnia kawy. Który zawód pije najwięcej właśnie tej kawy i dlaczego tego napoju bogów, można by powiedzieć. A to z racji na to, że mamy podwójną wejściówkę do rozdania na koncert Strachy na Lachy. To już w piątek w Tamie.
0: Zapraszamy. Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości. Do 10 można wysyłać SMS-y.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 to za minutę, no 45 sekund dokładnie, ale nasza kura się

0: No prawie, moi drodzy, godzina 10 wybiła, tak 20 sekund przed jesteśmy, więc spokojnie, spokojnie, jak zaczynacie pracę o godzinie 10, no to jeszcze macie 13 sekund na dotarcie na miejsce. A my tym samym, no, zbliżamy się delikatnie do końca, trzeba to powiedzieć. Niestety, co to był za poranek 29 dnia września?
1: Nie zapomnę go nigdy na pewno i taki chyba długo się nie powtórzy. Różni realizatorzy, różne role, dużo było, dużo waszych odpowiedzi, także chyba przejęliście tą naszą energię, którą my musieliśmy też przejąć.
0: Albo to wy nam daliście tę energię.
1: No oczywiście.
0: Bardziej
1: tak.
0: W tym kierunku. Chyba, że to kawa. Podnie kawę.
1: Pięknie. No, skoro ty dwie już wypiłeś, to myślę, że to może być faktycznie kawa. Wtorek, 29 dzień września. Michał, Michalina obchodzą imieniny. No te wszystkie dni, które dzisiaj obchodzimy, to znacie. Z tych może mniej, które wspominaliśmy, to Światowy Dzień Serca. Bardzo ważny narząd. Dzień hipochondryka. Nie warto za dużo wymyślać. O, nie warto być. Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. Lepiej kupować mniej, to wtedy mniej się wyrzuci też. A najwyżej pójdzie się drugi raz do sklepu. Nic się nie stanie. Przysłów mamy sporo i ich wszystkich nie wymienimy. To na pewno.
0: Po świętym Michale wolno paść i na skalę.
1: O, ptaszki do Michała, zima gdzieś została.
0: Święty Michał lato przekichał.
1: Ja chciałem to właśnie. W Michała, kiedy deszcze, wszędzie cała zima lekka będzie.
0: Z informacji najważniejszych do weekendu 3 dni nam zostały, więc już spokojnie, prawie jesteśmy na półmetku, a jak już będziemy na półmetku, to będziemy prawie na końcu, więc wszystko się dobrze ułoży.
1: No dobra, wybieramy chyba odpowiedź, która wybiera się na strachy na lachy, co?
0: Oj, dużo, moi drodzy. Przeczytaliśmy zdecydowaną większość.
1: Tak.
0: No i tak, mamy odpowiedzi na przykład o kawie rozczarowanej, mamy odpowiedzi o zawodzie miłosnym.
1: O, nawet taki właśnie zawód był, bo to było
0: podchwytliwe
1: pytanie.
0: O zawodzie koncertowym, o zawodzie radiowcy na przykład, że chyba radiowcy piją, tylko włączę jakieś radio i słyszę, że albo ktoś kończy, albo zaczyna kawkę.
1: Chyba, że faktycznie chodziło o zawód ze strony rodziców, że takim radiowcem się jest.
0: Lekarze, pielęgniarki też się pojawili, zawsze ktoś przyniesie i taka kawa na dzień dobry, na dyżurze. I jeszcze jedna na dobranoc, bo u nich kawa to nie napój, tylko podstawowe wyposażenie stanowiska pracy. No i jeszcze jest kawa z branży logistycznej.
1: No i ta chyba faktycznie urzekła nasze serca. Dzisiaj Dzień Serca, no to trzeba było za tym głosem pójść. Łukasz napisał, pracuję w branży logistycznej, także uważam, że logistycy i spedytorzy piją najwięcej kawy ze względu na duży stres spowodowany notorycznym okłamywaniem klientów typu zaraz auto będzie u was, a auto 200 kilometrów dalej. To tak czasami jak się ktoś mnie pyta, kiedy będę, a ja mówię, już jestem w drodze.
0: No tak naprawdę pod prysznic
1: dokładnie.
0: To normalne w tej branży, ale dzięki temu kawa jest tu obowiązkowa w dużej ilości, tak napisał do nas słuchacz Łukasz. Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie inne. Jeżeli chcecie się wybrać na strachy na lachy, no to niestety wejściówkę mamy jedną. Dzisiaj się nie trafiły dwie, niestety. Niestety nie trafiły się dwie.
1: Ale Łukasz zabiera kogoś ze sobą.
0: Łukasz zabiera kogoś ze sobą, bo to wejściówka podwójna. Mikołaj Pokorzyński, Kamil Stróżyński w tym składzie od godziny 6:30. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, życzymy dobrego dnia, a na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarium muzycznego.
1: 1967 rok, Brett Anderson wtedy właśnie się urodził, a znamy go chociażby z Suede.
0: Tak, i z tego powodu Suede na naszej antenie.
1: A my się żegnamy. Dzięki, do usłyszenia, siema i cześć.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.

Nowość w eterze na 98,6.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
5: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
3: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
4: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
4: Słuchasz, Ander.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Z czym kojarzy ci się zielona plaża? Jakiś rodzaj łąki? Piękne polskie niziny? Czy może coś zupełnie z innej bajki? Ja nazywam się Maria Bartkowiak i zastanówmy się nad tym pytaniem, podczas gdy przedstawię ci, gdzie możesz się wybrać dzisiejszego popołudnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: Wracając do plaży. Temat wziął się stąd, że w Domu Brytanii pokazany zostanie film Zielone Algi, Pierre Jolivet. Punktem wyjścia jest problem toksycznych alg pojawiających się na bretońskim wybrzeżu. Ale opowieść szybko zamienia się w historię o przemysłowym rolnictwie, wpływach ekonomicznych, odpowiedzialności instytucji i dziennikarskim śledztwie. Po projekcji odbędzie się rozmowa online z bretońską dziennikarką śledczą Morgan Larch, zajmującą się konsekwencjami intensywnej produkcji rolnej. Temat niezwykle aktualny i ciekawy, dlatego przyjdź o 17:30 do Domu Brytanii i weź udział w dyskusji. Polskę bez problemu znajdziemy na mapie Europy. Mam nadzieję, że zgodzisz się z tym statementem. Znacznie trudniej natomiast ustalić, gdzie umieścimy ją we własnej głowie. W Centrum Kultury Zamek odbędzie się spotkanie, gdzie leży Polska. Nasze mapy mentalne. Do rozmowy zaproszono Przemysława Czaplińskiego, Małgorzatę Praczyk i Ziemowita Szczerka. Dyskusja będzie dotyczyć tego, jak wyobrażamy sobie położenie Polski pomiędzy wschodem i zachodem, północą a południem oraz w jaki sposób historia, polityka i kultura wpływają na nasze poczucie przynależności. Widzimy się zatem o 18:00 w Centrum Kultury Zamek. Mam nadzieję, że znajdziesz drogę bez mapy.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
2: Alter Mix.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Wieczór jazzowy w Radio Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter Mixer.

świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu.

0: słowa. Wewnątrz pusty jak stare kioski. Złapnie na 120 mostach. Zrobiony z sensu i braku sensu, bo we Wrocławiu nigdy nie ma słońca.
1: We Wrocławiu zawsze świeci słońce. We Wrocławiu.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
3: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Alter

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
3: Jadę na ryby.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: panu sobie już dziękujemy. Dzisiaj wspomnienie świętego Michała.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Czyli 29 dzień września, czyli w tym roku wypada, że wtorek.
0: I świętego Michała jest.
2: I świętego Michała jest. Ja widzę już, jak ty się bardzo cieszysz, że masz dzisiaj imieniny, prawda?
0: Właśnie, ja nie obchodzę dzisiaj.
2: A nie obchodzisz dzisiaj, ale jesteś
0: ja mam
2: w kalendarzu.
0: Bardzo charakterystyczną datę, 10 kwietnia. I skończmy ten wątek w tym miejscu.
2: Ja mogę wątek imieninowy pociągnąć jeszcze tak, że ja jestem jedyną osobą z tego studia, która dzisiaj w kalendarzu imienin nie ma, bądź nie mogłaby mieć, może w ten sposób, bo jest też na przykład Mikołaj, Michalina, Gajana, Cyriak, Rafał, Gabriel, Franciszek i Dariusz. No i Mikołaj Pluciński siedzi za szybą i kiwa głową, że też nie ma dzisiaj imienin, ale jest w kalendarzu i realizuje, więc się chyba liczy.
0: Dzisiaj świętego Michała ja mogę powiedzieć. Mhm. Bo ja mam Michał na imię.
2: Wiem, że masz.
0: Rogoziński jestem.
2: Ja tak. Kalina Kończak jestem i dlatego nie mam dzisiaj imienin i się już nie będę wypowiadać na
0: ale
2: ten
0: wiesz,
2: temat.
0: Jak dużo jest przysłów na świętego Michała? Ty policzyłaś chyba.
2: 22, tak.
0: Nie przeczytamy wam wszystkich, możemy wam nietypowe święta zaproponować. Dziękawy, ogólnopolski dzień głośnego czytania, dzień kuriera i przewoźnika, Światowy Dzień Serca, Dzień Hipochondryka, a także Międzynarodowy Dzień Świadomości o Stratach i Marnotrawstwie Żywności. To mamy dzisiaj na tapecie.
3: Couldn't really love you anymore. You've become my ceiling.

0: 15:05 na zegarze, a więc zaglądamy do tego, co mamy wam dzisiaj do rozdania, bo niby jest za oknem słońce i niby możemy jeszcze udawać, że jest lato, ale tak naprawdę to za chwilę będziemy mieć październik, a jak jest październik, to na dworze średnio można uprawiać sport, więc sportowcy przenoszą się do hal.
1: A ponieważ dzisiaj są ważne imieniny, to mamy też prezenty.
0: A, no oczywiście, no tak, bo na imieniny to trzeba mieć prezenty. Jeżeli wy obchodzicie swoje imieniny albo ich nie obchodzicie, to możecie się nam nie przyznawać, a prezent i tak dostaniecie, jeżeli do nas napiszecie ciekawą odpowiedź.
1: Tak jest. A wysyłamy was dzisiaj na mecz koszykówki, skoro już do hali nawiązałaś. Enea Basket Poznań, PGE Spójnia Stargard to niedzielny mecz trzeciej kolejki pierwszej ligi PZKOSZ, pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Spotkanie dwóch drużyn niepokonanych do tej pory. Bilans 2 wygrane, 0 porażek. I jedni, i drudzy. Pierwsze i trzecie miejsce w tabeli, także warto tam być w niedzielę o godzinie 20. Tam, czyli w dawnym Citizenie, w hali D Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy drodze do Mińskiej.
0: 7148 to numer, na który należy SMS-y do nas wysyłać. W treści wpisać afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć nam na pytanie.
1: A my was dzisiaj pytamy o życzenia dla kurierów, no bo oni też swoje święto obchodzą, poza tym, że ważne imieniny są.
0: Złoty 23 to koszt takiego SMS-a.
2: Poprvé jsem ho viděl, matně si vzpomínám, bylo to hodně dávno. Ani nevím, kdy to bylo, možná večer, nebo to mohlo být klidně i ráno. Nebo to bylo jindy a jinde v jiném městě, v úplně jiný době. Nebyl moc vidět ani slyšet, ale už tenkrát to měl v sobě. Nikdo si ho nevšímal a

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
0: Autopromocja.
4: Hurtownia Radia Afera.

0: Hit Me Where It Hurts, Karolin Polaczek przed momentem na naszej antenie. No to myślę, że niektórych na Podolanach zaboli, jak usłyszą taki dźwięk, ten, który w tle teraz leci.
1: Myślę, że część biznesów obok Galerii Podolany taki dźwięk słyszy i to przez cały czas.
0: No właśnie, bo żywioł nie może się zdecydować na Podolanach, tak to ujmijmy, ponieważ w kompleksie obok spalonej niedawno Galerii Podolany część przedsiębiorstw w ogóle nie ma wody od tygodnia i to na przykład jest myjnia samochodowa, myślę, że tam się przydaje woda, to jest na przykład piekarnia.
1: Tam też się może przydawać
0: też
1: woda.
0: Się może wbrew pozorom woda też trochę do chleba jest potrzebna, chociażby do zmywania.
1: Na przykład, albo umycia rąk.
0: Siłownia, no to tam też jakiś prysznic fajnie było wziąć, chociaż to i tak pewnie niektórzy nie biorą.
1: Dobrze by było wziąć,
0: ale zalecamy.
1: Tak?
0: No właśnie, ale z drugiej strony są też tacy, którym ta woda cieknie ciurkiem.
1: Dlaczego? Okazuje się, że powód jest dosyć prosty. Aha. I z jednej strony człowiek absolutnie by się nie spodziewał, że to o to chodzi, a z drugiej strony to, no tak, a co się mogło innego wydarzyć? Otóż, podobno złomiarze ukradli przyłącza wody z tej spalonej galerii.
0: No i teraz ta woda sobie robi co chce, krótko mówiąc.
1: No bo teoretycznie powinna nie lecieć, jeżeli te przyłącza zostały ukradzione, ale one potem zostały wymienione i zamontowane nowe, ale i tak Aquanet musiał zamknąć dopływ wody, no bo doszło do tego wycieku i teraz jest totalny miszmasz.
0: No właśnie, i teraz co z tym zrobić? Ci, którzy mają za dużo wody, bo im cieknie, moim zdaniem powinni jakoś to uregulować, wiesz, jakoś zacząć magazynować tę wodę i zacząć ją oddawać, albo jeszcze lepiej sprzedawać tym, którzy tej wody nie mają.
1: No właśnie, bo z tego nowy biznes można zrobić. Tak. I być może już nie będzie im się wtedy wcale opłacało, żeby ta woda wróciła do tej na przykład myjni.
0: Taka prywatna, niezależna sieć wodociągowa.
1: Myślę,
0: zobacz,
1: że nie powinniśmy iść w tym kraju, w tę stronę.
0: No dobra, to może nie w ten sposób. W każdym razie ta woda u niektórych się ewidentnie boi i nie chce do nich podchodzić, a do innych aż prosi, użyj mnie.
1: Ale Michał Sochacki też u nas na antenie prosi, użyj mnie. Miejmy nadzieję, że on żadnej powodzi tutaj nie spowoduje.

0: Michał Sochacki, Użyj Mnie, czyli nasza aferowa nowość muzyczna przed chwilą na antenie. Nie tylko Michał Sochacki, nie tylko Woda na Podolanach chce, żeby ją użyć, ale też jesienna ramówka w Radiu Afera o to prosi.
1: Ona już jest wykorzystywana od wczoraj i od wczoraj już możecie słuchać nas w nowej jesiennej szacie, w nowej jesiennej wersji. Studencki Patrol wczoraj już po raz pierwszy o 16, także ich urodzinowi możecie o 15 słuchać, ale sporo też przesunięć, jeśli chodzi o wieczorne i weekendowe audycje. Dzisiaj na przykład o 20 Kowboje na Falach się pojawią.
0: Będziecie mogli posłuchać, jak goście, którzy nie do końca znają się na country, będą wypowiadać się o country. Ja na przykład bardzo polecam.
1: Generalnie nasi kowboje rozmnażają się przez pączkowanie, to znaczy w poprzednim sezonie było ich dwóch, Bolo i Lolo, a teraz dochodzi jeszcze redaktor Jolo, także...
0: Będzie potrójna moc kowbojstwa na antenie Radia Afera.
1: Iha!
0: Iha!

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Z czym kojarzy ci się zielona plaża? Jakiś rodzaj łąki? Piękne polskie niziny? Czy może coś zupełnie z innej bajki? Ja nazywam się Maria Bartkowiak i zastanówmy się nad tym pytaniem, podczas gdy przedstawię ci, gdzie możesz się wybrać dzisiejszego popołudnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: Wracając do plaży. Temat wziął się stąd, że w Domu Brytanii pokazany zostanie film Zielone algi, Pierre'a Jolivet. Punktem wyjścia jest problem toksycznych alg pojawiających się na bretońskim wybrzeżu. Ale opowieść szybko zamienia się w historię o przemysłowym rolnictwie, wpływach ekonomicznych, odpowiedzialności instytucji i dziennikarskim śledztwie. Po projekcji odbędzie się rozmowa online z bretońską dziennikarką śledczą Morgan Larch, zajmującą się konsekwencjami intensywnej produkcji rolnej. Temat niezwykle aktualny i ciekawy, dlatego przyjdź o 17.30 do Domu Brytanii i weź udział w dyskusji. Polskę bez problemu znajdziemy na mapie Europy. Mam nadzieję, że zgodzisz się z tym statementem. Znacznie trudniej natomiast ustalić, gdzie umieścimy ją we własnej głowie. W Centrum Kultury Zamek odbędzie się spotkanie, gdzie leży Polska. Nasze mapy mentalne. Do rozmowy zaproszono Przemysława Czaplińskiego, Małgorzatę Praczyk i Ziemowita Szczerka. Dyskusja będzie dotyczyć tego, jak wyobrażamy sobie położenie Polski pomiędzy wschodem i zachodem, północą a południem oraz w jaki sposób historia, polityka i kultura wpływają na nasze poczucie przynależności. Widzimy się zatem o 18 w Centrum Kultury Zamek. Mam nadzieję, że znajdziesz drogę bez mapy.
1: Hurtownia na 98,6.

0: 1000 lat młodej parze, tak moglibyśmy powiedzieć.
1: Moglibyśmy.
0: Przyłączasz się? Przyłączasz się, mam nadzieję.
1: Przyłączę się, tak.
0: No,
1: tak,
0: bardzo dobrze, się, bo dzisiaj po pierwsze są ważne imieniny Michała, a po drugie 685. rocznica ślubu króla Kazimierza III Wielkiego z Adelaidą Haską. Ten, Heską, przepraszam, ten chlub się odbył w Poznaniu.
1: No, Adelaida, ja znam takie miasto, tak, w Australii.
0: No, tak, no. To właśnie z nią Kazimierz Wielki ślubował w Poznaniu.
1: To są takie relacje na odległość, to potem, nie wiem, czy to dobrze działało.
0: Potem ją od razu koronował, więc jeszcze mamy nepotyzm.
1: Mhm.
0: A potem to w ogóle stwierdził, że on jednak woli inne panie i osadził ją w najwyższym zamku, w najwyższej wieży.
1: A to nie za bardzo miło.
0: No ale 1000 lat może się jeszcze poukłada. To,
1: no, wiesz, być może.
0: Mają czas.
1: Mają czas, jak najbardziej. W 1976 za to powołano Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Tutaj można by było powiedzieć, że fajnie, no bo badania kosmiczne w Polsce super, ale okazuje się, że na przykład w 2004 odbył się pierwszy lot prywatnego statku kosmicznego, tylko że on, no, nie był polski, tylko amerykański, więc chyba jednak Poland can not into space.
0: Ale za to Polacy na przykład odkryli pierwsze planety poza Układem Słonecznym. Także jakieś swoje sukcesy w badaniach kosmicznych rzeczywiście mamy. Ja zaglądam do roku 1969. Wówczas na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles zainstalowano pierwsze kabelki, tak to nazwijmy kolokwialnie, pod sieć, która nazywa się ARPANET. To był taki prototyp dzisiejszego internetu. Czyli śmieszne kotki i te wszystkie memy Poland cannot into space, one też jakby w pewnym sensie obchodzą dzisiaj swoje urodziny.
1: Ale zobacz, ta data doprowadziła do tego, że teraz mamy AI.
0: To prawda.
1: No, więc nie wiem, czy to jest do końca pozytywna data.
0: No, ja i też zresztą w nowej rąbce posłuchacie, to mogę już zapowiedzieć. Piątki 16:30 polecam.
1: No, to będziecie mogli się wtedy sami przekonać, czy to AI to jest fajna rzecz, czy to jednak nie fajna rzecz i jak to z tym wszystkim jest. My jeszcze z tych amerykańskich dat przeskoczymy sobie teraz do tych bardziej polskich, nawet bardzo polskich, bo może i Poland can not into space, ale za to Poland can into kabaret i can into music. Dwie dosyć smutne daty, dosyć smutne rocznice dzisiaj obchodzimy, bo to rocznica śmierci Wiesława Michnika i Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów. A więc właśnie Kabaretu Starszych Panów sobie teraz posłuchamy, ale piosenki wesołej. Na ryby.
2: Bulbul. Na ryby w kaściuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
3: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
2: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
3: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
2: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
3: Na ryby, a można i na grzyby.
2: Można i na grzyby.
3: Na grzyby, aromatów pełen las.
2: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta.
3: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
2: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
3: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
2: Dzik
3: wściekły na mnie, dzik.
2: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy,
3: to na lwy by.
2: Dlaczego nie na lwy?
3: Na lwy by.
2: Na gorący czarny ląd.
3: Na lwy by.
2: Gdyby
3: nieco bliżej stąd.
2: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
3: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
2: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
3: A tu lwica.
2: Co?
3: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
2: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
3: Lub na grzyby.
2: Lub na grzyby.
3: Albo na ryby.
2: Albo na ryby, co?
3: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
3: Nie. A może na ryby w grzybach?
2: Jak to?
3: Duszone.
4: Serwis komunikacyjny.
1: Pogoda na ryby jak najbardziej dzisiaj jest i do końca tygodnia będzie, ale to na tym, co dzisiaj się teraz skupię. 22 stopnie obecnie na dworze i słońce. To słońce absolutnie chmurami się do końca dnia nie przykryje, chociaż około godziny 20-22 ta temperatura do około 15 stopni spadnie, więc jednak jakąś kurtkę warto ze sobą wziąć.
0: Na ryby generalnie warto też się wybrać, dlatego że przez miasto nie idzie przejechać, więc podróżowanie z punktu A do punktu B generalnie nie jest teraz najlepszym zajęciem. Wypadek na ulicy Jana Pawła drugiego w stronę ronda Śródka. Właściwie przed samym rondem na wysokości stacji kolejki parkowej Maltanka. Tam musicie uważać. Należy też uważać w rejonie ronda Obornickiego, trochę na wschód od ronda Obornickiego, skrzyżowanie Lechicka, Wojciechowskiego, Piątkowska. Tam także doszło do wypadku, czyli takie punkty, które z reguły w Poznaniu są zapchane, dzisiaj są wyjątkowo zapchane jeszcze bardziej niż zwykle. Także naprawdę uważajcie w tych miejscach. Okej, wygląda A2, nieco gorzej S11, ale to wyłącznie dojazd do węzła Poznań Zachód, to miejsce, w którym z reguły zatory tak czy inaczej się tworzą, jak na tamtejsze standardy, nie jest źle. Z pozytywnych informacji, tramwaje od jutra wrócą na Mostrocha, na trasę przez Towbara Muśnickiego, ale o szczegółach to w naszych popołudniowych serwisach informacyjnych usłyszycie. Póki co w sprawach komunikacyjnych możecie do nas dzwonić, jeśli wiecie więcej. 61 875 0213.
4: Autopromocja.
5: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
6: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23.00. Audycja Tańce Hulanki.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: W Nowym Jorku oczywiście New York Knicks to NBA, ale my swoje NBA mamy w domu, może nawet lepsze, bo takie nasze, swojskie, lokalne, no i z sukcesami.
1: I to właśnie na mecz koszykówki będziemy was dzisiaj wysyłać z sukcesami jak najbardziej, dlatego że na Basket Poznań, która w niedzielę podejmie u siebie PGE Spójnie Stargard, jak na razie jest na pierwszym miejscu w tabeli w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn, także to jest bardzo ładny wynik.
0: Tak jest, mecz można powiedzieć na szczycie, bo Spójnia także niepokonana, trzecie miejsce w tym momencie, no bo te zespoły zmierzą się o 20 w niedzielę w hali D Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Podwójna wejściówka czeka pod numerem 7148.
1: W SMS-a wpiszcie afera, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedzcie nam na dzisiejsze pytanie konkursowe, a jako, że jest Dzień Kuriera i Przewoźnika, no to o życzenia dla kurierów was pytamy.
0: Złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a. Czekamy.

0: Oprócz tego, że w niedzielę w Poznaniu mecz koszykówki, to też bardzo ważny sportowy jubileusz, bo 25. edycja Poznań Maratonu. Z tej okazji zajrzymy sobie do jego historii. Historii, która została na 2 lata przerwana, wyłączona, wyciszona, może w ten sposób należy to ująć, przez COVID-a. No ale właśnie, dzięki temu możemy świętować teraz, a nie 2 lata temu.
1: To prawda, 8 października 2000 roku, wtedy Poznań jako trzecie miasto w Polsce, wcześniej były Warszawa i Wrocław, wówczas Poznań zorganizował swój bieg maratoński. To wyglądało nieco inaczej niż teraz. Wtedy impreza oczywiście nie zajmowała całej przestrzeni wokół centrum. Biegacze ruszali znad Malty w stronę Starego Rynku, następnie w stronę Ronda Śródka, ulicy Warszawskiej i wracali jakby od drugiej strony Malty, ulicą Browarną, dookoła Hartowa. I to było mało, taką pętlę trzeba było pokonać 2 razy. Oczywiście wiadomo, wtedy maraton musiał dopiero zbudować swoją rangę, więc nie było myślenia takiego jak teraz, że ta trasa musi być optymalna dla biegaczy, umożliwiać osiąganie jak najlepszych czasów, tylko po prostu trzeba było znaleźć miejsce, gdzie to nie będzie za bardzo zawadzało. No i efekt był taki, że z perspektywy biegaczy, no nie było łatwo. Uczestnik tamtego biegu, Artur Kujawiński, wspomina go jako niezwykle wymagający.
2: Postrach na ulicy Warszawskiej, ponieważ od Śródki aż do ulicy Krańcowej cały czas podbieg i na drugiej pętli mniej więcej ten 30 km newralgiczny przypadał gdzieś w okolicach ulicy Krańcowej tam na szczycie, no i tam w tych poboczach i tych laskach ludzie już przechodzili w marsz i cierpieli, a potem mieliśmy jeszcze ulicę Browarną.
1: Główną nagrodą w pierwszej edycji było 20 tysięcy złotych, całkiem sporo jak na tamte czasy, a dodatkowo na uczestnika, który złamałby barierę 2 godzin i 15 minut, czekała premia w postaci samochodu osobowego. Tutaj, jak patrzyłem po źródłach, są 2 różne wersje, jaki to był samochód, ale generalnie całkiem niezłe auto jak na tamte czasy. Zwyciężył ostatecznie Andrzej Krzyścin z Gniezna, ale jego rezultat to 2 godziny, 17 minut, 23 sekundy. Mamy problem, trzeba było go rozwiązać, więc co zrobiono? Auto rozlosowano wśród biegaczy, tak całkowicie na zasadzie każdy ma taką samą szansę, no i trafiło do jednego z amatorów z końca stawki. Tam wtedy do mety dotarło 716 osób. Pan Sławomir, który wygrał samochód, był 600, któryś już teraz nie pamiętam, ale miał czas grubo ponad 4 godziny. No właśnie, ale tu mówimy 700 osób. Dzisiaj stawka maratonu liczy ponad 5 tysięcy nazwisk, więc ewidentnie czasy się zmieniły. No i zdaniem Artura Kujawińskiego zupełnie inne jest też podejście do biegaczy.
2: Przede wszystkim ja pamiętam te czasy, bo mój pierwszy maraton był w 99 na rok przed pierwszą edycją poznańskiego maratonu. No to było tak nawet wśród mężczyzn, że kiedy wychodziło się w profesjonalnych leginsach biegać, to raczej się wychodziło wieczorem. Tak, kobiety się później wstydziły, no bo to trochę dziwnie, ja mówię, jak faceci w rajtuzach w komedii. W każdym razie potem już były takie głosy, że jak zbliżał się ten październik, poznański maraton, no to mieszkańcy wiedzieli, aha, ta osoba się przygotowuje na pewno do maratonu i z szacunkiem patrzyli już. Także dzisiaj maraton i osoba biegająca nie jest postrzegana jako ktoś, kto po prostu biegnie bez sensu i marnuje czas i siły, tylko jako osoba przygotowująca się.
0: My wam mówimy tutaj o tym, że jubileusz będzie obchodził maraton, ale nie tylko maraton będzie swój jubileusz obchodził, bo Artur Kujawiński, który się tutaj dla nas o tym właśnie wydarzeniu wypowiada, również swoje święto będzie jak najbardziej w tę niedzielę miał. Jak możecie się spodziewać, skoro wspomina pierwsze edycje, no to jest biegaczem doświadczonym i wystąpi w tę niedzielę na tym dystansie po raz już 200 w karierze.
2: Zajęło mi to w sumie 27 lat ponad, ale oczywiście początki były takie, że w pierwszym roku przebiegłem 2 maratony i tradycyjnie pierwsze lata biegałem po 2-3 maratony. Dla mnie najważniejsze jest, że to wszystko się odbyło bez kontuzji. Ja przyznam, że ostatnie 2,5 roku dla mnie były bardzo wymagające, ponieważ kiedy się zorientowałem, że no zbliża się ta 25. rocznica maratonu poznańskiego, moje okrągłe urodziny, no jestem 2 razy starszy niż maraton, też również przypadły w tym roku i pomyślałem, że fajnie by było pobiec jakąś równą liczbę maratonów, mieć jakiś właśnie taki jubileusz, ale się okazało, że brakuje mi bardzo dużo, bo zostało 30 miesięcy wtedy, jak obliczyłem, a 60 maratonów. Ja nie biegam na ilość, tak jak niektórzy gromadzący, kolekcjonujący maratony. Ja zawsze biegam tam, gdzie po prostu mnie fantazja poniesie, gdzie jest ciekawe miejsce, ciekawe miasto, ciekawa organizacja, ale przez tyle lat po prostu to się wszystko zebrało. No i przyznam, że te 2,5 roku to wymagało dużego wysiłku, ponieważ w maratonach zorganizowanych startowałem co 2 tygodnie przez 2,5 roku.
0: Artur zdecydowanie ma co świętować, no i zapowiada, że w niedzielę nie będzie walczyć o rezultat w tym maratonie, tylko będzie cieszyć się tym, że to jest dla niego duże święto.
2: Będę z balonikami własnymi, planuję taką 200 dmuchaną, no zobaczymy jaka będzie pogoda. Tak właśnie pomyślałem, jakich rozmiarów będzie ta 200, no i jak to wpływa, jeżeli będzie wiatr, więc troszeczkę może mnie hamować. No ale ja będę się cieszył, bo tam mam dużo znajomych na trasie, więc jak najbardziej będę biegł zupełnie nie patrząc na zegarek. Będę przybijał piątki kibicom, tak. Także będę bardzo rekreacyjnie świętował, bo to ważny dzień.
1: A start 25. Poznań Maratonu w niedzielę o godzinie 9:00. Przypominamy, nawet jeśli nie biegniecie, to ważne.

0: Niektórym wykupili całe masło, a niektórym wykupili cały sklep. I tak na przykład jest na poznańskim Piątkowie.
1: No właśnie. O co chodzi, na pewno już wiecie, dlatego że to jest temat, który jest głośny, to jest temat, który jest jak najbardziej medialny. Chodzi oczywiście o pasaż Naopińskiego, który no już oficjalnie, dlatego że plan zagospodarowania został dzisiaj podczas Rady Miasta, sesji Rady Miasta przyjęty. Mhm. Oficjalnie zostanie zburzony, no i powstaną tam bloki.
0: Tak jest. Oczywiście spory sprzeciw mieszkańców, którzy krzyczeli wstyd i hańba, zdrajcy, nie ignorujcie naszych głosów. No ale z drugiej strony są też głosy takie, że te budynki po pierwsze mają być niższe, ma być ich mniej, zostanie jakiś fragment na park, na teren zielony. Generalnie to nie jest tak, że zostanie to całe zabudowane. Część radnych oczywiście mimo tego była przeciw, no ale spora większość zagłosowała za.
1: No i będą bloki. Ja mam tylko taką nadzieję, żeby tam jednak pojawiły

0: Zbliża się powoli godzina 16, a to oznacza, że my się tutaj za chwilę na naszych metrach kwadratowych w studiu miniemy z prowadzącymi studenckiego patrolu, ale zanim to jeszcze musimy się z wami pożegnać.
1: Tak jest. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się za chwilę, bo bramka SMS-owa do godziny 15.59 jest otwarta. Jeszcze na mecz na basketu ze Spójnią Stuttgart możecie się przez chwilę zgłaszać. Jakub Jurga już czeka za szybą. Za szybą zostaje też, zdaje się, Mikołaj Pluciński, a on nas realizował.
0: Nas, czyli Michała Rogozińskiego, który ma dzisiaj imieniny w kalendarzu, bardzo ważne imieniny.
1: Tak, ale nie obchodzę ich dzisiaj.
0: Ale dzisiaj to bardzo ważne.
1: Tak, tak, oczywiście. Tak, Kaliny nie ma. Kalina Kończak była też przy mikrofonie. Fountains DC i I Love You to jeszcze na koniec dzisiejszej hurtowni, a za chwilę taki element, którego też dawno nie było, czyli popołudniowy serwis informacyjny Marcel Kujawa. Do usłyszenia. Siema.
0: Cześć.

0: Nieco ponad 3 minuty zostały do godziny 16, co oznacza, że czas na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Starcie radnych o ceny paliw. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta debatowano o apelu do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Radni PiS nie poparli apelu. W dyskusji przypomnieli o obietnicy Donalda Tuska, która zakładała paliwo za 5,19. Według działaczy Prawa i Sprawiedliwości ustawa o nadzwyczajnych zyskach obniżyłaby ceny zaledwie o 13 groszy. Zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej podpisanie ustawy dałoby realną ulgę budżetom samorządów. Rada Miasta apel przyjęła. Zagłosowali radni KO i Lewicy Centrum przeciw Klub PiS. Wstrzymali się radni afiliowani przy Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Rada Osiedla Stare Miasto skurczona. Tak zdecydowali radni miejscy. Liczba członków Rady Osiedla zmniejszy się z 21 mandatów do 15. Wszystko to z powodu spadku liczby mieszkańców Starego Miasta. W ciągu ostatnich 3 lat ubyło stamtąd 1000 poznaniaków. Przypomnijmy, że wybory do Rady Osiedla Stare Miasto odbędą się w przyszłym roku. Z powodu rezygnacji ze swojej funkcji wielu radnych cały organ został rozwiązany w kwietniu.
2: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Rusza akcja Opatrunek na Ratunek. Organizuje ją Fundacja Redemptoris Missio. Zbiórka adresowana jest do szkół. W akcji nie brakuje elementu rywalizacji.
3: Szkoła, która zbierze najwięcej opatrunków i najwięcej rzeczy, które są wymienione w tym konkursie, wygra palmę, która zostanie posadzona przez lokalną społeczność właśnie na Madagaskarze. To będzie palma imienia szkoły, czy też społeczności, organizacji, która po prostu tych opatrunków i rzeczy potrzebnych zbierze najwięcej.
1: Mówiła rzecznik prasowa Fundacji Redemptoris Mission Natalia Patyk. Zbierane są m.in. bandaże dziane, kompresy, plastry w rolce czy płyny do odkażania. Zebrane dary popłyną do Afryki, by wesprzeć tamtejszych mieszkańców. Jesień już się zaczęła, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy. Według statystyk Wielkopolskiej Straży Pożarnej w tym roku zdarzeń związanych z czadem jest już 2 razy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jak uchronić się przed niebezpieczeństwem?
4: Kolejna bardzo ważna sprawa to prawidłowa wentylacja w naszych obiektach. Nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych, ponieważ przepływ swobodny świeżego powietrza może uchronić nas przed gromadzeniem się tlenku węgla i jego wdychaniem, co może spowodować dla nas śmiertelne zagrożenie.
1: Mówił oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu aspirant Martin Halasz. Warto też zadbać o zamontowanie czujki tlenku węgla. Umożliwia ona wcześniejsze zaalarmowanie o obecności czadu w pomieszczeniu. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
6: Dzień dobry, siemaneczko, hejka, 98,6 MHz Radio Afera, czyli Studencki Patrol.
7: Studencki Patrol na 98,6.
6: Właśnie wybiła godzina 16, mamy dzisiaj wtorek, 29 września. Przy mikrofonie Jakub Jurga, a za realizację audycji odpowiedzialny jest Mikołaj Bruciński. W repertuarze dzisiejszego wydania Studenckiego Patrolu mamy oczywiście dużo informacji ze świata akademickiego. Do tego oczywiście będzie konkurs, który ogłoszę już za moment. I do tego oczywiście jak zwykle duża dawka dobrej muzyki. A skoro już mówimy o dobrej muzyce, myślę, że to czas na kolejny utwór, czyli Daughters z utworem Yow.

Zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią ogłaszam nasz dzisiejszy patrolowy konkurs, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert, a dokładnie mówiąc jest to koncert Wiktora Waligury spod szyldu trasy, spod szyldu Krótka Trasa o Miłości. Wydarzenie odbywa się w dwóch progach w sobotę 3 października. I aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które będzie odwoływało się do tytułu trasy koncertowej. Jako że tytuł trasy koncertowej to Krótka Trasa o Miłości, chciałbym was zapytać, dokąd zmierza, dokąd prowadzi Krótka Trasa o Miłości? Oczywiście odpowiedź należy uzasadnić. Liczymy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a na wasze odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, do końca studenckiego patrolu. A tymczasem zapraszamy was do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Autopromocja.
4: Studencki patrol na 98,6.

Już za niewiele ponad tydzień, czyli 7 października bieżącego roku o godzinie 11 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbywa się inauguracja roku akademickiego 2026-2027. W programie wydarzenia znajdują się takie elementy jak przede wszystkim hymn państwowy, wystąpienie pana profesora Teofila Jesionowskiego, czyli rektora Politechniki Poznańskiej. Do tego będą także wystąpienia gości, wręczenia nagród i wiele, wiele więcej. Szczegółowy plan wydarzenia znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje. Do zapoznania się z treścią bardzo serdecznie zachęcamy. A teraz wracamy do muzyki.

Dzień Rzecznika Finansowego to wydarzenie odbywające się organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a dokładniej mówiąc przez Wydział Prawa i Administracji UEM. Samo wydarzenie odbywa się w dniu 21 października o godzinie 10 w sali numer 111 w budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeśli chodzi o samo wydarzenie, skupia się ono wokół bezpieczeństwa konsumenta i efektywności na rynku kryptoaktywów. W programie wydarzenia znajdują się dwa panele. Pierwszy panel to panel ekonomiczno-finansowy, natomiast drugi panel to panel regulacyjny. W całym przedsięwzięciu oczywiście wystąpienia wszelakich gości, osób związanych właśnie z tego typu przedsięwzięciami. Do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i opisem wydarzenia zachęcamy oczywiście bardzo serdecznie. Opis wydarzenia znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, 21 października bieżącego roku, godzina 10, sala numer 111, budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na to wydarzenie zapraszamy wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie i tak samo bardzo serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, którym jest Big Thief, Little Things.

Dzień kandydata na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2026 odbywa się 23 października. Wydarzenie ma miejsce na Wydziale Chemii UAM-u i będzie to niesamowita okazja do poznania odpowiedzi na takie pytania, jak na przykład w jaki sposób wybrać kierunek, który będzie odpowiadał waszym zainteresowaniom, pasjom, predyspozycjom itd., itd. Dowiemy się także, jakie możliwości zawodowe daje studio na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dowiemy się także, jak naprawdę wygląda studiowanie z perspektywy studentów, a także czy studia to wyłącznie nauka, czy także przestrzeń na rozwijanie swoich zainteresowań i poznawanie nowych ludzi. Na te jeszcze wszelakie inne pytania odpowiedź otrzymacie, tak jak wcześniej wspomniałem, 23 października 2026 na Wydziale Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie trwa od godziny 10 do godziny 13. Wstęp na wydarzenie oczywiście jest wolny, a wszystkie niezbędne dodatkowe informacje na temat tego przedsięwzięcia wydarzenia znajdziecie jak zwykle na stronie internetowej Uniwersytetu. Do wzięcia udziału jak zwykle zapraszamy także bardzo serdecznie, a tymczasem zostańcie z nami, bo na naszej antenie odtwarzamy teraz kolejny utwór, którym jest King Gizzard i The Lizard Wizard, czyli People Vultures.

0: Radio Afera, Studencki Patrol, godzina 16:30. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mini-audycji pod tytułem Track Talk.
1: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track and Talk. Wtorek, 16:30.
3: Witamy w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj ze mną jest Grzesiu.
4: Cześć.
3: Ja jestem Zuza, no ale dzisiaj porozmawiamy o czymś, o czym często się nie mówi.
4: Czyli co to jest logistyka humanitarna?
3: W dużym skrócie możemy powiedzieć, że logistyka humanitarna to taki proces planowania, wdrażania i też kontrolowania przepływu czy to towarów, usług, ale najważniejszych tak naprawdę informacji w sytuacjach kryzysowych. Możemy powiedzieć, że to będą na przykład katastrofy naturalne, jakieś konflikty zbrojne, kryzysy migracyjne, ale też epidemie.
4: Jej celem jest przede wszystkim dostarczenie pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, w sposób szybki, efektywny i bezpieczny.
3: No to jak myślisz, Grzesiu, tak naprawdę jakie są elementy, które będzie miała ta logistyka humanitarna?
4: Myślę, że przede wszystkim powinna być to ocena potrzeb, taka analiza sytuacji, jak duże są zniszczenia, ile potrzebuje pomocy ludzi, jakie zasoby są dostępne, tworzenie takiej jakby mapy potrzeb, planowanie. Dobór odpowiednich środków transportu, magazynów, personelu jest w tym wypadku naprawdę kluczowy. Zakup czy pozyskiwanie darów, takie zaopatrzenie, współpraca właśnie z dostawcami, z odpowiednimi organizacjami. Transport i dystrybucja na tym terenie, gdzie wystąpiło to nagłe zapotrzebowanie. Taka logistyka ostatniej mili jest tutaj też bardzo ważna i bardzo potrzebna. A też monitorowanie i ewaluacja, taka ocena skuteczności swoich działań, które się wtedy podejmuje, a także uczenie się na przyszłość, żeby móc lepiej reagować na takie sytuacje.
3: Dokładnie, więc tak naprawdę największymi wyzwaniami, o jakich możemy tutaj wspominać, to będzie chaos i brak infrastruktury, no bo mogła ona zostać po prostu zniszczona. Bezpieczeństwo. Nie wiemy, gdzie na przykład będą znajdować się, nie wiem, wojska. Do tego szybkość, no tutaj ze względu na cywili, musimy zwracać bardzo uwagę na szybkość dostarczania pewnych surowców, czy na przykład jedzenia. Dodatkowo koordynacja, no wiadomo, że przepływ informacji jest kluczowy dla nas, więc skoordynowanie wszystkich wolontariuszy też będzie bardzo ważne, no ale też ograniczenie zasobów. Nie możemy przejechać dużym dostawczakiem na przykład, który po prostu będzie widoczny, więc musimy je ograniczyć, żeby też w jakiś sposób na przykład się ukryć.
4: Prawda, prawda. A gdybyśmy mieli podać takie przykłady logistyki humanitarnej, to na przykład w 2015 roku po trzęsieniu ziemi w Nepalu takie organizacje jak Czerwony Krzyż organizował transport środków medycznych, czy nawet namiotów drogą lotniczą i lądową. Były rozstawiane mobilne kliniki, dostarczane były środki ochrony osobistej, takie najbardziej potrzebne leki, a nawet w niektórych miejscach na pewno była też woda.
3: Dokładnie. Też możemy wspomnieć na przykład o kryzysie, który się rozpoczął na Ukrainie stosunkowo niedawno, więc tutaj cała logistyka przewożenia cywili pomiędzy granicami ukraińską a polską, to też tak naprawdę była cała ta logistyka humanitarna. Dodatkowo Gaza. No bo tutaj też widzimy straszne problemy z dostarczaniem jedzenia, no i tutaj logistyka humanitarna tak naprawdę jest dla nas kluczowa. A z takiego polskiego podwórka, jakby można to tak było nazwać?
4: Z naszego podwórka, no to myślę, że w roku 97 powódź we Wrocławiu, gdzie poziom wody w Odrze osiągnął naprawdę rekordowe wartości i zostały zalane setki kilometrów kwadratowych. To była katastrofa, która wymagała ogromnej koordynacji działań ratunkowych. I podobnie w 2024 roku Wrocław ponownie stanął przed poważnym zagrożeniem powodziowym.
3: No tutaj wiadomo, że logistyka musiała ruszać, więc tak naprawdę my musimy o tym pamiętać. Musimy zdawać sobie sprawę, że logistyka jest wszędzie i zawsze. Więc ja tak naprawdę wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo
4: ja
3: ci dziękuję, Grzesiu.
4: Również.
3: No i słyszymy się już za tydzień.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track and Talk. Wtorek, 16:30.
1: Audycja archiwalna. Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja. Studencki Patrol.

Mamy dzisiaj wtorek, 29 września, godzina za 20 minut 17. Myślę, że to idealny moment na przypomnienie o naszym dzisiejszym konkursie. W dzisiejszym konkursie nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert Wiktora Waligury. Jest to trasa pod tytułem Krótka trasa o miłości. Wydarzenie odbywa się w dwóch progach w sobotę 3 października i aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które będzie się odwoływać do tytułu trasy, ponieważ chciałbym was zapytać, dokąd prowadzi wcześniej wspomniana krótka trasa o miłości. Liczę na maksymalnie kreatywne odpowiedzi. Na odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, czekamy na wasze SMS-y, a tymczasem na naszej antenie Król Słońce z utworem Jupiter.

Wracamy do ogłoszeń akademickich. Tym razem chciałbym Was zaprosić na wykład otwarty, który odbywa się w ramach cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Najbliższy wykład będzie odbywał się pod tytułem Najstarsze polskie kazania w ogniu pytań. Wydarzenie ma miejsce 13 października bieżącego roku o godzinie 18. Oczywiście odbywać się będzie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w sali pod zegarem. Tytuł, tak jak wcześniej wspomniałem, odwołuje się, a może najpierw w zasadzie warto przedstawić prelegenta tego wydarzenia, który będzie pan profesor Tomasz Mika z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeśli chodzi o samo wydarzenie, skupiać się ono będzie wokół kazania świętokrzyskiego, nazywanego także unikatami i perłą literatury staropolskiej. Przedmiotem rozważań będą takie aspekty jak sam język kazań, którym zostały napisane, ich kształt artystyczny, sama treść, miejsce, które zajmują w kulturze, a także prawdopodobne okoliczności powstania, zaginięcia i zniszczenia dokumentów. Myślę, że jest to niesamowicie ciekawa tematyka. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału bardzo serdecznie. I tutaj na pewno właśnie warto wspomnieć, że wydarzenie ma charakter o wstępie wolnym, w związku z czym serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią opisu, którą znajdziecie jak zwykle na stronie internetowej uczelni. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat tego wydarzenia. Jeszcze raz zachęcam Was do wzięcia udziału bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie. Wykonawca kolejnego utworu to Black Radio, a tytuł to Don't Worry About Money.

Wracamy do tematu Politechniki Poznańskiej, ponieważ tylko do jutra, do 30 września bieżącego roku, odbywa się rekrutacja na studia podyplomowe. Wśród kierunków znajdziemy takie kierunki jak m.in. energetyka jądrowa, czy zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi, organizacja i zarządzanie produkcją, planowanie i realizacja inwestycji transportu szynowego i wiele, wiele więcej. Oferta jest naprawdę szeroka, myślę, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie oczywiście jak zwykle na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w rekrutacji i zapoznania się z ofertą uczelni. Tymczasem zapraszam także do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, czyli Coco Die If I Could.

0: Nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj o Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczym już 21 października bieżącego roku odbywa się Dzień Otwarty, wydarzenie pod tytułem Kierunek Super Przyszłościowe Studia. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 9, potrwa do godziny 13. Jeśli chodzi o lokalizację, jest to Hala Maszyn, czyli Katedra Inżynierii Biosystemów, ulica Wojska Polskiego numer 50. Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem swojej kariery studenckiej właśnie na tej uczelni serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Jeśli chodzi o wydarzenie, otrzymacie tam wszelakie niezbędne informacje na temat procesów rekrutacji, perspektyw, które czekają Was po ukończeniu studiów właśnie na tym kierunku, na tej uczelni, przepraszam, i wiele, wiele więcej. Jeśli chodzi o ilość atrakcji, będą to fascynujące wykłady poświęcone najnowszym osiągnięciom technologii, nauki i ochrony środowiska, warsztaty interaktywne oraz pokazy i eksperymenty przygotowane przez koła naukowe i sekcje tematyczne uczelni. Szczegółowy opis wydarzenia jak zwykle znajdziecie na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału i tymczasem przechodzimy do kolejnego utworu na naszej antenie, którym będzie Afro Collective, Polonez dla początkujących.
1: Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80s, 90s.

0: Już za 3 minuty nasze zegary wskażą godzinę 17. W związku z tym serdecznie zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Przetarg na nowy dworzec Poznań Główny ogłoszony. Otwarcie ofert ma nastąpić w listopadzie tego roku, a wykonawcę poznamy w pierwszym kwartale 2027. Pierwszy etap zakłada analizę dokumentów dotyczących węzła kolejowego i obszaru tzw. wolnych torów. Później zaprezentowane zostaną dwa projekty inwestycji, które będą konsultowane ze specjalistami i mieszkańcami. Wzajemne założenia mówią o wyburzeniu starego dworca i poprowadzeniu tam torowiska. Nad torami ma znajdować się nowy dworzec. Docelowo pierwsze prace budowlane zaczną się w 2030 roku i potrwają 5 lat.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Szpital imienia Wiktora Degi zostanie zmodernizowany. Oddział dziennego pobytu przejdzie całkowitą przebudowę. Plan zakłada przekształcenie dawnej hali warsztatowej i archiwów w nową strefę wejściową. Poza tym wymienione zostaną instalacje, a w gabinetach lekarskich zagości nowoczesny sprzęt. Oddział po modernizacji będzie mógł pełnić alternatywną funkcję.
3: To jest współfinansowanie z tak zwanego działania dual use, czyli podwójnego zastosowania, z jednej strony dotyczącego opieki zdrowotnej, a z drugiej zabezpieczenia na wypadek sytuacji kryzysowych. Jak wiemy, ortopedia to jest ta dziedzina, która szczególnie w sytuacjach kryzysu, zwłaszcza wojennego, jest brana pod uwagę.
1: Mówił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Łącznie oddział dziennego pobytu zyska ponad 700 metrów kwadratowych powierzchni. Wartość inwestycji wynosi około 21 milionów. Większość kwoty pokrywa unijna dotacja. Doradztwo energetyczne w Wielkopolsce z jubileuszem. W związku z dziesięcioleciem takiej działalności odbyło się spotkanie poświęcone ochronie środowiska i transformacji energetycznej. Doradztwo prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z 16 wojewódzkimi oddziałami. W każdym z nich działają zespoły doradców energetycznych.
4: Można do nas przyjść, nasi doradcy są na miejscu zawsze też w funduszu, ale można też zadzwonić, umówić się na spotkanie. To mogą być przedsiębiorcy, to mogą być samorządy, ale też zwykły mieszkaniec, który na przykład planuje zamontowanie jakiejś pompy ciepła czy jakiejś innej instalacji i potrzebuje po prostu skonsultować, czy ten projekt jest opłacalny, czy może dostać na niego finansowanie.
1: Mówił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak. Jubileuszowe spotkanie było też okazją do podsumowania dotychczasowej działalności funduszów i rozważenia kolejnych wyzwań na przyszłe lata.
2: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
1: 25. Poznań Maraton zbliża się wielkimi krokami. Trasa biegu obejmuje niemal całe miasto, co spowoduje zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Na poznańskich torowiskach w niedzielę będzie się działo sporo.
5: Zmiany będą zmieniały się w trakcie trwania maratonu, bo w momencie, kiedy poszczególny węzeł już będzie przejezdny, no to dana linia będzie się zmieniać. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy w miarę możliwości, o to prosimy, apelujemy, sprawdzili sobie na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego, jak dana linia w poszczególnych częściach dnia może się zmieniać.
1: Mówił rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski. Poznańskie inwestycje miejskie przygotowały interaktywną mapę pokazującą na bieżąco sytuację na drogach w rejonie trasy maratonu. Od czwartku do niedzieli funkcjonować będzie także miejska infolinia. Szczegóły zmian na stronie ztm.poznań.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 17.57.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
0: Radio Afera, godzina 17, nadal trwa.
2: Studencki Patrol.
0: W repertuarze drugiej godziny Studenckiego Patrolu w dzisiejszym wydaniu czeka nas oczywiście jeszcze bardzo dużo informacji ze świata akademickiego. Do tego oczywiście już za moment przypomnę o trwającym dzisiaj konkursie. Natomiast za realizację audycji w drugiej godzinie odpowiedzialny jest Paweł Zjeżdżałka, natomiast przy mikrofonie niezmiennie Jakub Jurga. A tymczasem wracamy do muzyki. Kolejny utwór na naszej antenie, czyli Pastry Shutter.

W Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu imienia Eugeniusza Piaseckiego trwa aktualnie dodatkowa rekrutacja do programu Erasmus+. Jest to rekrutacja, która skupia się wokół semestru wiosennego w roku akademickim 2026-2027. Wnioski można składać, aplikacje do dnia 15 października, czyli jest jeszcze trochę czasu, gdybyście się zastanawiali nad tym. Wszelakie niezbędne informacje na temat rekrutacji i samego Erasmusa możecie poznać od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do godziny 13 w biurze programu Erasmus+. Dokładniej mówiąc, jest to pokój numer 116, zlokalizowany w budynku dydaktycznym uczelni. Informacje możecie znaleźć także pod numerem telefonu, który znajdziecie w artykule na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Znajdziecie tam także wszystkie inne niezbędne informacje, które pozwolą wam wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Serdecznie zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie uczelni i tak samo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, którym jest Ausausai Think.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: touch. I look to settle my seat with the dust. Brain, leave me be. Can't you see that these eyes are shut?
1: Wszystkim naszym słuchaczom przypominam, że nadal trwa nasz dzisiejszy patrolowy konkurs, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert Wiktora Waligury, czyli wydarzenie pod tytułem Krótka trasa o miłości. Wydarzenie odbywa się 3 października, jest to sobota. Wydarzenie ma miejsce w dwóch progach i aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, do tego swoje imię oraz nazwisko i odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe związane z właśnie tytułem trasy koncertowej, czyli chciałbym was zapytać, krótka trasa o miłości, dokąd wiedzie, co waszym zdaniem jest na jej końcu? Liczymy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi, odpowiedź oczywiście należy uzasadnić. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. A tymczasem kolejny utwór na naszej antenie, czyli Dziwna wiosna, zbliża się noc.

Do 30 września trwa rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcam do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni. Oferta jest naprawdę obszerna. Myślę, że każdy zainteresowany znajdzie tam coś idealnego pod swoje własne indywidualne preferencje. Wśród kierunków można wyróżnić na przykład audyt podatkowy, audyt śledczy, e-commerce czy też e-marketing, a także zarządzanie projektami i wiele, wiele więcej. Szczegółowa oferta znajdziecie oczywiście na stronie internetowej uczelni. Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy bardzo serdecznie, a tymczasem bardzo serdecznie zachęcam do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie.

0: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej organizuje pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu pod tytułem Dyplom Dostępny. W konkursie nagrodzone zostaną prace magisterskie, które realizowały założenia projektowania uniwersalnego, inkluzywności, a także dostępności. Prace można składać do 30 września, czyli pozostało już naprawdę niewiele czasu. Jeśli chodzi o wymogi wobec prac, które chcielibyście zgłosić do konkursu, wymogiem jest to, aby prace były realizowane na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta w Rzeczpospolitej Polskiej. Każde zgłoszenie musi obejmować dwie części. Pierwsza to część graficzna, czyli plansze, oraz drugą część opisową, czyli tak zwaną po prostu książkę. Szczegółowe kryteria oceny to wysoki poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, rozwiązania z obszaru dostępności architektonicznej, innowacyjność proponowanych rozwiązań i wizualna jakość prezentacji. Nagrody pieniężne w konkursie są naprawdę wysokie, więc serdecznie zachęcam wszystkie osoby, które mają już obronioną pracę inżynierską, właśnie magisterską, przepraszam, właśnie z tego zakresu. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej znajdziecie rzecz jasna regulamin, formularze zgłoszeniowe i wszystkie inne niezbędne szczegółowe informacje.
1: Tamtego dnia nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas. Czy finał?

0: Na 130 zapraszamy do wysłuchania mini audycji pod tytułem Osłuchani.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Cześć wszystkim, z tej strony Rodi.
3: I Zosia.
2: Wiesz co, Zosiu, tak mnie ostatnio natchnęło, jak czytałem baśnie mojej młodszej kuzynce, żeby nagrać audycję na jakiś baśniowy temat.
3: O, i nie gadaj, udało ci się połączyć baśnie z medycyną?
2: No i widzisz, usiądź wygodnie, zaczynam moją baśń o magicznych lekarstwach z Nibelandii. Otóż dawno, dawno temu... Nie no, żartuję, dzisiaj skupię się tylko na zespołach objawów, od których medycyna pożycza nazwy od dziecięcych baśni. Jednak przypadłości, o których dzisiaj porozmawiamy, nie mają w sobie nic ze słodkiej bajki, a to twarda, nierzadko dramatyczna neurologia i chirurgia.
3: O, no to zaciekawiłeś mnie, zatem słuchamy ciebie, Rodi.
2: No więc zacznijmy od Alicji. Tylko zamiast białego królika mamy wizytę u neurologa. A czym dokładnie jest zespół Alicji w Krainie Czarów? W medycynie mówimy o dysmetropsji lub zespole Toda. Jest to rzadkie zaburzenie percepcji zmysłowej. Pacjent nie ma urojeń, on fizycznie widzi i czuje, że jego ciało lub przedmioty wokół drastycznie zmieniają rozmiar. Filiżanka do kawy może wydawać się wielkości samochodu, a jego własna dłoń może się wydawać maleńka jak u lalki.
3: A co się wtedy dzieje w mózgu?
2: Przyczyną jest przemijające zaburzenie przepływu krwi w płatach ciemieniowych mózgu. Płaty te odpowiadają za mapowanie naszego ciała w przestrzeni, a także za przetwarzanie obrazu. Najczęściej zespół ten występuje jako tak zwana aura migrenowa, ale bywa też objawem padaczki lub infekcji, zwłaszcza wirusem Epsteina-Barra. Co ważne, to nie jest choroba psychiczna, po prostu układ wzrokowy i mózg na chwilę tracą właściwą kalibrację.
3: Czy zatem mogą pomóc takiemu pacjentowi leki przeciwpadaczkowe?
2: Tak, generalnie właśnie tak wygląda leczenie, po prostu przyczynowo. Przejdźmy może teraz do baśni o śpiącej królewnie.
3: O, mojej ulubionej.
2: O, proszę.
3: Czy to może od nadmiaru jedzenia jabłek?
2: No pewnie, ale tylko tych podanych od złej macochy. A tak serio, jest to tak zwany zespół Kleinego Lewina i objawia się sennymi epizodami nawet od 18 do 22 godzin na dobę.
3: O, brzmi jak marzenie kogoś niewyspanego, szczególnie po takiej długiej nocy egzaminacyjnej.
2: Z jednej strony tak, aczkolwiek rzeczywistość jest znacznie trudniejsza, ponieważ te epizody senne nie trwają jedną noc, ale z reguły od kilku dni do kilku tygodni. To jest po prostu bardzo rzadkie zaburzenie neurologiczne, dotykające głównie nastolatków.
3: A czy wybudzony pacjent funkcjonuje normalnie?
2: Niestety nie. Podczas krótkich okresów wybudzenia pojawia się tak zwana triada objawów. Znaczne spowolnienie poznawcze, kompulsywne objadanie się, czyli tak zwana hiperfagia, oraz rozhamowanie behawioralne.
3: Tak anatomicznie, to gdzie leży takie źródło problemów w mózgu?
2: Wszystkie ślady prowadzą do podwzgórza. Jest to struktura w mózgu odpowiedzialna za regulację snu, apetytu i hormonów. Badania sugerują, że u podstaw mogą leżeć procesy autoimmunologiczne, czyli że organizm sam tworzy przeciwciała przeciwko sobie samemu, ale też stany zapalne po infekcji wirusowej. Na szczęście z biegiem lat epizody stają się rzadsze, aż w końcu ustępują całkowicie. Warto też wspomnieć o przypadku, który przenosi nas z gabinetu neurologicznego prosto na salę operacyjną. Mowa o zespole rozpunki.
3: O, z pogranicza, słyszałam o tym, to jest właśnie z pogranicza psychiatrii i teraz chirurgii ogólnej, nie?
2: Dokładnie. Punktem wyjścia są dwa zaburzenia. Jedna to trichotillomania, czyli przymus wyrywania sobie własnych włosów, a także trichofagia, czyli ich zjadanie.
3: A włosy nie są przecież trawione przez ludzki żołądek.
2: No właśnie. Nasz układ pokarmowy nie rozkłada keratyny, która jest składnikiem włosów. Włosy gromadzą się w żołądku, mieszają się z resztkami pokarmowymi i śluzem, tworząc tak zwany bezoar włosowy. I w zespole rozpunki ta zbita masa staje się tak duża, że wypełnia cały żołądek, a ogon, niczym warkocz bohaterki baśni, przechodzi przez odźwiernik aż do jelita cienkiego.
3: I czym to grozi?
2: Skrajnym niedożywieniem, perforacją, czyli pęknięciem ściany żołądka, niedrożnością jelit i zapaleniem otrzewnej. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu bezoaru, a następnie długotrwałej terapii psychiatrycznej, by zapobiec nawrotom.
3: Jak widać, medycyna potrafi nazwać niezwykle skomplikowane i groźne procesy fizjologiczne pięknymi pojęciami z bajki. Dziękujemy, Rodi, że przybliżyłeś je nam dzisiaj bliżej.
2: Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami i zapraszamy na kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja.
4: W każdy wtorek o 20.00.
5: Kowboje na falach,
6: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
4: Zapraszają
5: Bolo,
4: Lolo
7: i Jolo.
8: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
9: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je, notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i

Jeszcze ponad 20 minut, niewiele ponad 20 minut czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu patrolowego, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert Wiktora Waligury pod tytułem Krótka trasa o miłości. Wydarzenie odbywa się 3 października w dwóch progach i aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które będzie związane właśnie z nazwą trasy, czyli chciałbym was zapytać, dokąd prowadzi krótka trasa o miłości? Odpowiedź oczywiście należy uzasadnić, liczę na maksymalnie kreatywne odpowiedzi. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. A tymczasem na naszej antenie Foster the People z utworem Pump, Pump

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w programie wsparcia studentów realizowanym w ramach projektu Najlepsi z Natury – wykształcenie na potrzeby gospodarki. Osoby studiujące i rozpoczynające właśnie studia na kierunkach takich jak na przykład dietetyka, biologia, weterynaria, finanse i rachunkowość, ekonomia czy technologia drewna i wiele, wiele innych, oczywiście znajdziecie szczegółowe informacje na stronie internetowej, mogą wziąć właśnie w tych wcześniej wymienionych kierunkach studenci mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach. Szczegółową listę szkoleń znajdziecie oczywiście na stronie internetowej właśnie w artykule, ale pozwolę sobie przytoczyć przykładowe. Na przykład jest to psychodietetyka z zielonej transformacji, praktyczne zastosowanie programu SketchUp. Do tego na przykład mamy tutaj także kurs groomerski i kurs AutoCADa. Lista oczywiście jest dużo, dużo szersza. Nie sposób byłoby to wszystko teraz przedstawić. W związku z tym po raz kolejny zachęcam Was, odsyłam do zapoznania się z informacją na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, zarówno daty zgłoszeń, jak i wszystko, wszystko inne. A tymczasem zachęcam Was do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, którym jest Ala za stary, wolne dni.

Jeszcze na moment pozostaniemy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ponieważ odbywała się tam 22. edycja Ogólnopolskiej Konferencji dla Młodych Badaczy Animaliada. Wydarzenie miało miejsce 26 i 27 września i było to bardzo ciekawe wydarzenie z uwagi właśnie na charakter tego, że było skierowane do młodych badaczy. Animaliada to konferencja, której celem jest stworzenie przestrzeni dla młodych naukowców, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów do prezentacji wyników badań, wymiany doświadczeń oraz rozwoju kompetencji naukowych w obszarze nauk o zwierzętach. Wydarzenie sprzyja integracji środowiska akademickiego oraz poszukiwaniu potencjalnych przyszłych specjalistów w dziedzinach np. zootechniki i pokrewnych z tym nauk. Do wzięcia udziału w wydarzeniu, które odbywa się 1 października, zachęcamy bardzo serdecznie. Wszystkie informacje znajdziecie rzecz jasna na stronie uczelni, a tymczasem myślę, że możemy wrócić do muzyki.

czas się żegnać. Powoli zmierzamy do końca dzisiejszego wydania Studenckiego Patrolu. Na ten moment za realizację drugiej godziny audycji był odpowiedzialny Paweł Zjeżdżałka, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się oczywiście tuż po godzinie 18. Wszystkim słuchaczom bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Życzę spokojnego wieczorka i wszystkiego dobrego. Na razie, do usłyszenia i cześć.

0: 3 minuty do godziny 18. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Dobre wieści z poznańskich torowisk. Udało się usunąć awarię nadowbora Muśnickiego. Oznacza to, że od jutra na swoje stare trasy wrócą tramwaje 3, 8, 13 i 16. Kończy się też zawieszenie piątki. Przyczyną utrudnień miało być pęknięcie płyty torowej. W sobotę 3 października tramwaje wrócą także na Kaponierę. Tam wymieniano zwrotnice i krawężniki peronowe. Podobne prace rozpoczną się jednak na moście teatralnym od Fredry. W związku z tym tramwaje poruszające się na tym obszarze pojadą objazdami. PiS domaga się konkretnych deklaracji w sprawie nowej hali sportowej. Działacze partii krytykują włodarzy miasta za opieszałość i brak decyzji. Inwestycja ma być nie tylko ważna z perspektywy Poznania.
2: Ta inwestycja jest potrzebna nie tylko dla mieszkańców miasta Poznania, ale również dla mieszkańców powiatu poznańskiego, dla całej aglomeracji poznańskiej. Prowadzimy w tej chwili badania ankietowe, pytamy o potrzeby, także potrzeby sportowe i wyraźnie mieszkańcy Tarnowa Podgórnego, Swarzędza, Kostrzyna i innych podpoznańskich gmin mówią, że ta inwestycja jest niezbędna. I myślę, że powiat poznański powinien również wspierać finansowo te inwestycje na zasadzie podobnej jak wspiera Teatr Muzyczny.
1: Mówił przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Powiatu Maciej Witaszek. Sprawa hali w Poznaniu była tematem naszego wczorajszego magazynu reporterów Radia Afera. Gościem Mateusza Markiewicza był radny i przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Bartłomiej Ignaszewski. Zapis transmisji dostępny jest na naszym YouTube.
3: Radio Afera. Pociąg do informacji.
1: Nie pojedziemy już bezpośrednio z Poznania do Kostrzyna przez Gorzów Wielkopolski. Według portalu rynekkolejowy.pl ze względu na więcej pociągów PKP Intercity na tej linii, Pol Regio zrezygnowało ze swoich połączeń. Oznacza to, że tylko jedna linia Intercity będzie zatrzymywała się w Kostrzynie. Podróżujący z Poznania do wielkopolskiego miasta będą musieli się przesiadać w Gorzowie lub Krzyżu.
3: Ty też tworzysz radio? Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Zbliża się 28. Festiwal Kultury Hiszpańskojęzycznej. W dniach od 1 do 5 października na uczestników czeka wiele wydarzeń. Nie wszystkie związane są z nauką języka hiszpańskiego.
4: Tutaj się skupimy o tak naprawdę podstawach tradycji kultury hiszpańskojęzycznej, co warto wiedzieć w momencie, kiedy wyjeżdżamy do Hiszpanii po raz pierwszy, ale też porozmawiamy o podstawowych informacjach turystycznych. Na przykład poznamy bliżej Madryt czy Majorkę, Wyspy Kanaryjskie, ale też wyruszymy troszeczkę dalej. Poznamy i Meksyk, i Peru.
1: Mówiła Aleksandra Dukat ze szkoły językowej Contact Espanol. Organizatorzy zaplanowali wiele paneli z udziałem hiszpańskich native speakerów. Oprócz tego na festiwalu pojawią się też wątki kulinarne. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dziś zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radio Afera.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
3: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: O, kultura, to tutaj.
9: Wejdź pierwszy.
8: Nie, ty wejdź pierwszy.
10: Wejdzie.
11: Za oknem piękna jesienna pogoda, z tego co wiem, wydłużająca się na kolejny tydzień i myślę, że to jest idealny powód, żeby zaplanować ten czas kulturalnie z sabotażem kulturalnym. A w dzisiejszym sabotażu
12: porozmawiamy sobie o wystawie poznańskiej rzeźbiarki, którą jest Anna Krzymańska. Później również dowiemy się nieco więcej o konkursie imienia Henryka Wieniawskiego, a naszym pierwszym wydarzeniem będzie rozmowa z Olgą Sokal, czyli rzeczniczką prasową festiwalu Poznań Design Festival o tegorocznej edycji. Więc troszkę sobie porozmawiamy, a dzisiejszą audycję przeprowadzą dla Was
11: Alicja Sperkowska
12: i Gabi Dębowska, a realizuje nas Paweł Zjeżdżałka. Do usłyszenia już za chwilkę.

0: A my już witamy się w studiu z naszą gościnią, czyli Olgą Sokal, rzeczniczką festiwalu Poznań Design Festival. Cześć Olga.
1: Dzień dobry, cześć. Zawsze miło mi tutaj u was być. Teraz też siedzę tutaj z szerokim uśmiechem przed mikrofonem.
0: Tak, my również bardzo się cieszymy i widzimy ten uśmiech, którego wy zobaczyć niestety nie możecie. I spotykamy się, żeby porozmawiać o 13. już edycji festiwalu Poznań Design Festival, którego hasłem przewodnim jest długowieczność. Czy chciałabyś nam trochę uchylić rąbka tajemnicy? Co stoi za tym hasłem?
1: Jasne, chciałabym od razu sprostować, czy też wyjaśnić, że długowieczność to nie to samo, co starość. Dlatego, że do długowieczności dążymy teraz właściwie wszyscy, to jest taki temat bardziej skomercjalizowany na pewno niż kiedyś. Sprawdzałam w świecie zwierząt, jak to wygląda i słuchajcie, jest na przykład meduza Turritopsis dochrni, która jest nieśmiertelna, bo potrafi cofnąć się do stadium młodocianego i zacząć życie od nowa. A my z kolei dążymy do nieśmiertelności, nawet jeśli chodzi o produkty takie z branży kosmetycznej, jak na przykład szampon do włosa, który też zahacza gdzieś o longevity, bo tak po angielsku brzmi też to hasło. No i coraz więcej tych komercyjnych tematów wokół właśnie bardziej atrakcyjnej niż starość nieśmiertelności się pojawia. Na przykład Lego ostatnio wystartowało z tym, żeby na opakowaniach, na pudełkach nie było już napisane 99+, że każdy może bawić się klockami Lego, ale z okazji mojego ukochanego Sir Davida Attenborough, którego może kojarzycie z programów BBC przepięknych. On skończył setkę, świętował setne urodziny i teraz Lego już zmienia oznaczenie wieku na swoich zestawach. Jest już napisane 100+. Jak to wygląda u nas w Polsce? Najświeższe dane GUS-u mówią o tym, że tych osób powyżej setki jest u nas coraz więcej w naszym kraju. To znaczy nie tylko nasze społeczeństwo się starzeje, jest jednym z najszybciej starzejących się w Europie, ale właśnie tych osób długowiecznych też przybywa. Po raz pierwszy w 2025 roku ta liczba przekroczyła już 10 tysięcy osób i szacunki, prognozy są takie, że do 2040 roku będzie wynosiła już ponad 20 tysięcy, więc podwoi się w zaledwie kilkanaście lat. Także no, jest jakby przestrzeń do tego, żeby o tym dyskutować, dlatego że czy my za tym nadążamy, tak? Czy nasza infrastruktura, nasza przestrzeń, to co nas otacza, nadąża za tymi danymi statystycznymi prognozami? O to chcemy pytać też na naszym festiwalu i zachęcamy do tego, żebyście byli z nami właśnie nie tylko ci najstarsi, seniorzy, chociaż ich oczywiście też zapraszamy, ale zapraszamy też młodych ludzi, studentów, dlatego że dobrze zaprojektowane miasto dla 90-latka to też dobrze zaprojektowane miasto dla dziecka, które idzie do szkoły, czy dla studenta, który przemieszcza się na przykład na wykład, które już niedługo.
2: Tak, też wydaje mi się, że myśląc o tym, jak może wyglądać miasto zaprojektowane z myślą o starszych ludziach, można jakoś tak w takie stereotypy uderzać, a to po prostu jest takie kreatywne myślenie o tym, jak można tworzyć miasto dla takiej długowieczności, o której mówisz.
1: No
2: więc
1: tak.
2: To jest ciekawa perspektywa. Jeśli chce się ją poznać, to oczywiście na festiwal zapraszamy.
1: Tak, ale wiecie, to też jest tak, że takie najprostsze rzeczy są, okazuje się, najbardziej istotne do tego, żeby osoby starsze na przykład chciały wychodzić z domu, bo okazuje się, że ławka jest jednym z takich miejsc czy obiektów, które są ważne w przestrzeni miejskiej. I też na jednej z naszych wystaw będzie można obejrzeć specjalne oprogramowanie, które tutaj stworzono na Politechnice Poznańskiej, dotyczące właśnie tego, jak określać, stworzyć w ogóle wspólnymi siłami taką mapę, gdzie te ławki mogłyby się pojawić, i to jest też dobre oprogramowanie dla urzędników, którzy później mogliby z tym sobie poradzić, to znaczy aktualizując faktyczny stan ławek w mieście. To miejsce, gdzie będziemy chcieli zostawić na przykład siatkę z zakupami. My, ale właśnie też osoby starsze, które dla których to jest po prostu bardzo ważne. Czy schronienie przed słońcem, cień w przestrzeni miejskiej, czy na przykład dach przed deszczem. To są właśnie takie niuansiki, które no, kreują te przestrzeń tutaj u nas.
2: I też myślę, że to jest mimo wszystko z plusem dla wszystkich, niezależnie od wieku. Kto nie lubi usiąść na ładnej ławce i schronić się przed słońcem?
1: No dokładnie. I to będziecie mogli zobaczyć w Starym Browarze już od pierwszego dnia festiwalu, bo festiwal rusza w piątek 23 października, więc macie jeszcze trochę czas, żeby sobie zaaranżować i zaplanować czas z naszym programem, który możecie już znaleźć. On wisi na stronie poznańdesignfestival.pl. Będziecie mogli efekty prac no nie tylko projektantów, ale właśnie też architektów, innych naukowców zobaczyć w słodowni. Zaczynamy w piątek. Jeśli nie macie jeszcze planów na wieczór, to od 19 będziemy na was czekać. Tam wernisaże kilku wystaw. Zapraszam na wystawę główną, która ma taki sam tytuł jak hasło naszego festiwalu, a więc Długowieczność. Wybraliśmy 14 różnych prac w open callu i tak będziecie mogli zobaczyć taki archipelag długowieczności, czyli takie po prostu małe wysepki. Zobaczycie między innymi sztuczne serce, które nawiązuje do tego technologicznego dążenia do nieśmiertelności, ale też, co mnie na przykład zaciekawiło, jestem bardzo ciekawa tego, jak to będzie wyglądało w skali 1:1, a nie takiej gdzieś tam na zdjęciach, które mam w materiałach prasowych. To jest kolekcja ubioru inspirowana kintsugi, czyli japońską sztuką naprawy ceramiki, w której pęknięć się nie ukrywa, tylko się je podkreśla.
2: To jest taka zalewana złotem, dobrze kojarzę, czy nie, jeszcze nie o to chodzi? Bo widziałam też kiedyś taką właśnie porcelanę zalaną złotem, tam gdzie były pęknięcia.
1: Aha, no może być, że to jest jedna z tych odsłon, ale dla mnie, jako świeżo upieczonej mamy dwójki dzieci, naprawdę to jest też szczególnie ważne, bo mam wrażenie, że ta kintsugi odnosi się właściwie nie tylko do starości, ale w ogóle do takich mankamentów ludzkiego ciała, które przecież je ma, które należy doceniać i w jakimś sensie też hołubić. Także ja jestem jak najbardziej za i bardzo jestem ciekawa tych ubrań. Będą też zestawy do szydełkowania, które mają pomóc wspierać taką mobilność, małą motorykę, to się tak ładnie nazywa. I też bardzo ciekawa seria ceramiki i ceramicznych naczyń, które mają ułatwiać chwyt i też sprawić, że te naczynia nie kojarzą się gdzieś tam ze szpitalem, czy z jakimiś takimi, wiecie, miejscami.
0: Sprzętami rehabilitacyjnymi.
1: No właśnie, tylko po prostu stają się jakimś miłym elementem naszej codzienności. Oczywiście nie wymieniam wszystkiego, bo chcę was też po prostu zaprosić na tę wystawę, żebyście zobaczyli wszystkie te prace, ale tego wieczoru naprawdę tych wystaw będzie dużo więcej. Akurat będzie można je zobaczyć nie tylko pierwszego dnia festiwalu, ale przez cały czas jego trwania, do czego was serdecznie zachęcam.
0: Tutaj właśnie też, Olgo, wspomniałaś o konkursie i o wystawach, które były wynikiem tego konkursu. Czy jest coś, co właśnie was zaskoczyło w tym, jak osoby zgłaszające się do konkursu odebrały tą długowieczność?
1: Wiecie co, no tak, niektórzy myślą o tym, bardziej o tym, jak długo żyć, ale niektórzy szukali odpowiedzi bardziej na to, jak długo żyć, ale też jakościowo żyć, że jakby ta jakość tego życia, że samo to, żebyśmy długo sobie żyli, jakby nie jest kluczem, tak? Chodzi o to, żeby nie być samotnym, gdzieś tam ta odpowiedź na samotność się pojawiała. W ogóle takie poczucie silnej samodzielności czy niezależności też jest bardzo ważne. I to zresztą też widać w tych niebieskich strefach. Nie wiem, czy o nich słyszałyście, czytałyście. Też jest ostatnio dosyć modny temat, a więc te części świata, głównie to są wyspy, gdzie rzeczywiście jest największy odsetek osób, które dożywają setki jeszcze dłużej. Oczywiście tam te teorie są podważane, że niektórzy tam trochę hachmęcą z aktywności urodzenia, albo nie zgłaszają zgonów, żeby pobierać jakieś świadczenia i tak dalej. Więc jest tam sporo znaków zapytania, ale mimo wszystko te miejsca na mapie są i są. I o nich też będziemy rozmawiać. Dlatego, że z kolei podczas kolejnego dnia festiwalu, a więc w sobotę, zaprosimy was na konferencję Poznań Design Talks. To jest też bardzo, bardzo ważne dla nas, dlatego że zaprosiliśmy między innymi badaczkę Crystal Brunet, która właśnie z jednej z tych stref Blue Zones pochodzi i się nią zajmuje i będzie opowiadała o sekretach długowieczności na japońskiej Okinawie. Ale to jest ciekawe, z jednej strony mamy dietę japońską, na przykład bogatą w słodkie ziemniaki, gdzieś tam w warzywa strączkowe, ale okazuje się, że na wyspę też dotarł fast food i gdzieś tam w tym rankingu tych miejsc, które właśnie są piewcami długowieczności, Okinawa spada, dlatego że jest coraz więcej otyłych na przykład tam mężczyzn, więc będzie Crystal nam też opowiadała właśnie, jak robić tak dobrze, żeby z jednej strony czerpać radość z tego życia, ale z drugiej strony jednak nie zapominać o tym, że zdrowie to też dobra dieta, ale też rezyliencja, czyli to nasza odporność na stres, jak sobie ze stresem radzimy. I to, co jest bardzo ważne, to są długotrwałe relacje z innymi ludźmi, więzi. Słuchajcie, to, żeby mieć nie insta przyjaciółki, nie insta przyjaciół, ale też właśnie takie relacje, które trwają po prostu przez całe życie, bo one też pomagają nam w tym, żeby po prostu żyć jak najdłużej. No i na tej konferencji będą też inni zagraniczni goście, którzy na przykład będą opowiadać o idei miasta 15-minutowego, czyli takiego miasta, gdzie w ciągu 15 minut albo na piechotę, albo rowerem możecie dotrzeć do wszystkich najważniejszych punktów na mapie w waszym życiu.
2: Właśnie też a propos takich spacerów 15-minutowych, ja pomyślałam, szczerze myśląc, o tej konferencji i też o tym, jak to za granicą może wyglądać to szczęście i budowanie życia dłuższego. Jestem ciekawa, czy byłby podjęty taki temat po prostu takiego zwolnienia w życiu właśnie, bo my tak wszystko teraz chcemy szybko mieć, szybko dostać się, szybko tu, a właśnie można też pójść na ten spacer i przeżyć to życie tak naprawdę, no więc tak, to jest ciekawy aspekt.
1: Oczywiście, jak najbardziej, tylko żeby wyjść z domu na ten spacer, musisz mieć rzeczywiście dobrą infrastrukturę do tego, żeby chcieć spacerować. To jest, ta motywacja jest bardzo, bardzo istotna.
0: Super, myślę, że to jest bardzo fajna puenta właśnie, którą powinniśmy wyciągnąć i myślę, że o wiele więcej na ten temat dowiemy się właśnie na festiwalu, więc Olgo, jakbyś chciała zaprosić naszych słuchaczy, powiedzieć co, gdzie i jak, gdzie szukać informacji.
1: Słuchajcie, cały program macie dostępny na stronie poznańdesignfestival.pl i tam znajdziecie nie tylko opisy naszych wystaw, opisy naszej cudownej konferencji, ale także warsztatów, o których nie starczyło nam czasu, żeby opowiedzieć, ale na pewno będziecie w serwisach aferowych jeszcze o nich słyszeć i na te warsztaty was zapraszam, bo to będą warsztaty skierowane dla wszystkich grup wiekowych, więc możecie przyjść z dziadkiem, możecie przyjść z babcią, a może po prostu z kolegą z roku. Zapraszam.
0: My również zapraszamy i już za chwilkę do was wracamy. Bardzo dziękujemy Oldze Sokal, czyli rzeczniczce festiwalu Poznań Design Festival. Do usłyszenia już.
2: Dziękujemy.
0: Za chwilkę.

0: A teraz posłuchamy sobie materiału, który przygotowali dla nas Jędrzej Wieloch i Maria Pińska, nasi redakcyjni koledzy. I mieli oni okazję porozmawiać z Martyną Nicińską, czyli rzeczniczką prasową konkursu imienia Wieniawskiego, więc posłuchajmy trochę o tym konkursie.
1: Może zacznijmy od ogółów. Czym jest ten konkurs? Opowiedzmy o tym w taki sposób, żeby ktoś, kto nigdy o tym nie słyszał, wszystko wiedział.
2: No mam nadzieję, że każdy, kto mieszka w Poznaniu, choć raz słyszał już o międzynarodowym konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego, ponieważ jest to obecnie już najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie. Ma bardzo długą tradycję, od 16 edycji jest organizowany w Poznaniu, tylko ta pierwsza była organizowana w Warszawie, o czym Warszawa bardzo lubi wspominać. Także my mamy tę ogromną przyjemność i zaszczyt organizować go w Poznaniu już bardzo wiele lat i wyłaniamy na nim najbardziej te obiecujące talenty ze świata skrzypcowego, z młodego pokolenia.
1: W jaki sposób ten konkurs się odbywa? Jak to wygląda? Jak wyłonić tych najlepszych skrzypków?
2: Ta droga do wyłonienia już chociażby uczestników konkursu była długa, bo najpierw musieli oni przejść przez dwuetapowe preselekcje. Oba te etapy zorganizowaliśmy online, chociaż planowaliśmy ten drugi zorganizować już na żywo, ale trochę nam wybuch wojny na Bliskim Wschodzie pokrzyżował plany, więc najpierw musieli chętni uczestnicy wysłać takie swoje nagrania wideo, które były oceniane przez jury, które się tutaj spotkało na miejscu w Poznaniu, już mam na myśli ten drugi etap preselekcji. No a później z tych 252 zgłoszeń jury wytypowało 49 uczestników, ale w sumie mamy ich 50, ponieważ Zofia Olesik, która wygrała ogólnopolski konkurs skrzypcowy Jankego i Mały Wieniawski w listopadzie zeszłego roku, zakwalifikowała się automatycznie do konkursu tego dużego Wieniawskiego, więc mamy 50 uczestników, którzy startują w przesłuchaniach. 50 uczestników zjawia się tutaj w Poznaniu już 8-9 października po to, żeby właśnie stanąć na estradzie, być gotowym. Od 9 października, kiedy ruszają przesłuchania pierwszego etapu. I tak się złożyło, że w drodze losowania tym pierwszym, najzupełnie pierwszym uczestnikiem, którego usłyszymy, jest Polak Wojciech Niedziułka, który był najwyżej notowanym Polakiem na poprzednim konkursie Wieniawskiego. W ogóle to będzie wyjątkowy dzień, ten pierwszy dzień pierwszego etapu przesłuchań, bo wtedy, o ile oczywiście nic się nie zmieni i wszyscy dotrą do Poznania, to na estradzie zobaczymy aż 4 Polaków. Więc no jeśli ktoś jeszcze nie ma biletów, to może go to zachęci, żeby już tego pierwszego dnia zobaczyć aż 4 naszych uczestników. Więc mamy ten pierwszy etap, który się opiera na występach solowych oraz Stowarzyszeniem Fortepianu. Teraz nasi uczestnicy mieli do wyboru albo przyjechać ze swoimi pianistami, albo skorzystać z naszych pianistów konkursowych. Są to Michał Francuz i Łukasz Chrzęszczyk. Michał Francuz już występował w tej roli. Dla Łukasza Chrzęszczyka jest to nowość, pierwsze takie doświadczenie. Wiem, że jest bardzo tym przejęty, więc ja też powtarzam, żeby trzymać za niego kciuki równie mocno, jak za samych tych uczestników. Co myślę też interesujące, w tym pierwszym etapie pojawią się już utwory Henryka Wieniawskiego, bo generalnie tak, konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego nie ogranicza się tylko do wykonywania utworów Henryka Wieniawskiego, ponieważ może nie był on tak bardzo płodnym kompozytorem, jak był świetnym wirtuozem skrzypiec. Dlatego mamy bardzo taki zróżnicowany repertuar, ale Bartłomiejowi Ziołowi, który jest przewodniczącym jury tegorocznego konkursu, bardzo zależało na tym, żeby tego Henryka Wieniawskiego było w programie więcej. Stąd są już jego utwory w pierwszym etapie i będą jego utwory w etapie ostatnim, także taka piękna klamra. Już będziemy słuchać tego Henryka Wieniawskiego od pierwszego etapu. Do etapu drugiego przejdzie maksymalnie 24 uczestników. Ten etap drugi to będą recitale już tylko i wyłącznie na skrzypce z fortepianem i tutaj znowu albo usłyszymy uczestników z swoimi pianistami, albo z pianistami konkursowymi. Ten etap potrwa dni 3. Później do etapu trzeciego przejdzie maksymalnie 12 uczestników. Etap trzeci, no tutaj już się robi coraz bardziej ciekawie, ponieważ etap trzeci to już jest etap z orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Kolejny etap, 12 uczestników, którzy już teraz muszą się coraz bardziej wykazywać, no bo tutaj z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej, więc już też ważna będzie taka interakcja, wsłuchiwanie się wzajemne w swoje wykonawstwo, współpraca z dyrygentem. Wiele czynników tu już wchodzi w grę, które jurorzy będą mogli oceniać. Do etapu czwartego przejdzie sześcioro uczestników. Ten etap czwarty zaczynamy 20 października. Trochę czasu już minie, już będą emocje coraz bardziej sięgać zenitu. Tutaj mamy tak sześcioro uczestników i już bardzo poważne zadanie przed nimi, ponieważ muszą wystąpić z Orkiestrą Harmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Też ma doświadczenie już z poprzednich konkursów, wie jak współpracować z tymi młodymi skrzypkami, którzy często po raz pierwszy w ogóle występują z orkiestrą symfoniczną. No nie dość, że orkiestra symfoniczna to jeszcze do wykonania jeden z sześciu koncertów przewidzianych w programie konkursu. Tutaj już też te wykonania są dłuższe, bo trwają po 45 minut. I następnie przechodzimy do finału. W finale mamy już troje uczestników, którzy mają wykonać jeden z dwóch koncertów Henryka Wieniawskiego, także z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. I w nocy z 22 na 23 października poznamy werdykt jury i dowiemy się, kto jest laureatem pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca na 17. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
1: Kim są uczestnicy konkursu?
2: Uczestnicy konkursu to są młodzi ludzie między 18 a 30 rokiem życia, którzy jednak mają już bardzo takie duże doświadczenie, jeśli chodzi zarówno o konkursy, jak i o występowanie przed publicznością. Oni często są już w jakichś nawet małych trasach koncertowych, mimo że też się cały czas dokształcają, więc mimo że wyglądają na bardzo młodych ludzi, to bardzo często już mają takie duże doświadczenie i są też tacy obyci w tym estradowym świecie.
1: No dobrze, wiemy kim są uczestnicy, to teraz kto tworzy jury? Kto będzie tych skrzypków oceniał?
2: Skrzypków będą oceniali skrzypkowie. Mamy 10-osobowe jury pod przewodnictwem Bartłomieja Nizioła, który jest laureatem konkursu wieniawskiego z 1991 roku. Mamy też w jury laureatkę konkursu wieniawskiego Agatę Szymczewską. Mamy generalnie bardzo międzynarodowe jury, złożone z też osób w różnym wieku, którzy prezentują różne szkoły, mają różne podejście do wykonywania muzyki generalnie. Są pedagogami, prowadzą intensywne życie koncertowe, ale też wielu z nich po prostu ma doświadczenie w braniu udziału w konkursach, więc będą doskonale wiedzieli, co czują te osoby na scenie i to pewnie też będzie wpływało na to, jak będą oceniali.
1: Jak można w tym konkursie brać udział i czy można go oglądać?
2: No ja bardzo zachęcam do tego, że nawet jeżeli ktoś naprawdę nie słucha muzyki klasycznej i uważa, że się na tym nie zna, to żeby przyszedł właśnie na jakiś pierwszy, drugi etap, na który są jeszcze bilety i żeby po prostu zrobił podejście do słuchania muzyki klasycznej na żywo w świetnych warunkach akustycznych auli UAM. Muzyka klasyczna w ogóle znowu się robi modna, więc może warto dać się jej ponieść właśnie teraz w październiku u nas. Także zachęcam. Mamy bilety na pierwszy, drugi etap, na trzeci etap jakieś tam resztki są, na czwarty już niestety nie ma. Później mamy koncert laureatów, dwa w Poznaniu i trzeci w Warszawie. To też wiem, że nie jest już za dobrze, jeśli chodzi o dostępność biletów, co nas generalnie cieszy, że jest zainteresowanie konkursem. Ale dobra wiadomość jest taka, że wszystko streamujemy. Można oglądać konkurs non-stop na YouTubie Wieniawski Society. Można oglądać też wszystkie etapy na TVP Kultura 2. Od pewnego etapu na TVP Kultura, słuchać na antenie drugim Polskiego Radia. No i pewnie też słuchać relacji w Radiu Afera. Bardzo lubię konkurs Wieniawskiego za to, że przyjeżdżają na niego ci wspaniali młodzi ludzie, w których jest tyle energii, tyle zapału, tyle nadziei, którym życie jeszcze nie zweryfikowało wszystkich marzeń i oczekiwań i jest naprawdę cudownie z nimi obcować i ja uwielbiałam czerpać od nich tę młodą energię.
3: 17. edycja konkursu imienia Henryka Wieniawskiego odbywać się będzie w dniach od 8 do 25 października.
4: A już za chwilkę posłuchamy trochę muzyki, po której usłyszycie, co piszczy w sztuce współczesnej od Marii Bartkowiak.

0: story. Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
1: Cześć, cześć. Sztuczny komunikat z tej strony i zaczynamy od razu w Stanach Zjednoczonych, bo tam się dzieją rzeczy. Administracja Donalda Trumpa uznała najwyraźniej, że problemem muzeów nie jest jedynie brak pieniędzy, tylko nadmiar kuratorów. Już tłumaczę. Chodzi o Smithsonian i dość niezwykły pomysł, który pojawił się w ramach trwającego konfliktu o to, jak amerykańskie muzea opowiadają historię kraju. Administracja Donalda Trumpa chce, żeby przed National Museum of American History w Waszyngtonie stanęły specjalne tablice informujące odwiedzających, że to, co zobaczą w środku, może zawierać osobiste poglądy kuratorów. Czyli troszeczkę tak, jakby przed wejściem do muzeum pojawiło się oficjalne ostrzeżenie: uwaga, w środku znajduje się jakaś interpretacja. Według Washington Post planowanych jest około 20 takich tablic, a koszt jednej ma wynosić około, uwaga, $7,000. I oczywiście sama informacja, że wystawa muzealna jest wynikiem czyichś decyzji, nie jest jakoś specjalnie odkrywcza. Każda wystawa jest selekcją. Ale to konkretne wydarzenie jest częścią znacznie większego konfliktu Trumpa ze Smithsonian. Biały Dom krytykował wcześniej sposób, w jaki instytucja przedstawia m.in. rasizm, niewolnictwo czy inne, trudniejsze elementy historii Stanów Zjednoczonych, o których raczej nie mówi się głośno albo jest jakoś zatajana przede wszystkim w narracji Wielkiej Ameryki. Administracja argumentuje, że chce ograniczyć ideologiczne interpretowanie historii i przywrócić bardziej jakąś taką afirmacyjną opowieść o kraju, bardziej idylliczną. Krytycy widzą w tym natomiast po prostu polityczną ingerencję w autonomię muzeów. Tak to zostawmy, to jest ciekawa informacja i z Waszyngtonu przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie podczas Fashion Weeku zrobiło się troszeczkę gorąco. Bo co się stało? Był pokaz mody, który nazywał się COS w skrócie. Mówmy na to COS w razie czego, bo w Polsce jesteśmy. I nie było tam nic niesamowitego, minimalizm, jakiś po prostu spokojny wybieg, wszystko dosyć kontrolowane i nie monotonne, ale wiecie, jak to pokaz mody. I nagle wchodzą aktywiści. Protest dotyczył wykorzystania wełny przez branżę modową. Samo wtargnięcie aktywistów na wybieg nie jest oczywiście jakimś wielkim ewenementem. Widzieliśmy takie akcje już od jakiegoś czasu. Aktywiści wchodzili na pokazy mody, protestowali przeciw futrom, skórze czy wykorzystywaniu zwierząt przez największe marki. Tym razem jednak wydarzyło się coś, co sprawiło, że historia nie skończyła się na standardowym aktywiści przerwali fashion show, jak to mamy w zwyczaju słyszeć w internecie. Do akcji wkroczył Steven Kolb, czyli CEO i prezent Council of Fashion Designers of America, czyli jednej z takich najważniejszych organizacji amerykańskiego przemysłu mody. Kolb został nagrany podczas fizycznej interwencji wobec protestujących, a nagrania trafiły do internetu i bardzo szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. Dzień później zarząd poinformował, że Kolb zostaje odsunięty od swoich obowiązków. I nagle protest dotyczący zwierząt zamienił się w jeden wielki kryzys najważniejszej instytucji amerykańskiej mody. I na koniec, na sam koniec, żeby nie było aż tak negatywnie, ale cały czas będzie dosyć kontrowersyjnie, przechodzimy do Korei Południowej. Do Kwonju Biennale, o którym już kiedyś wam wspominałam, bo tam pojawił się spór dotyczący Tajwanu. I przypomnę wam, o co dokładnie chodzi, bo są nowe newsy. Chodzi tak naprawdę o dwa słowa. Taiwan Pavilion. Nie brzmi jakoś kontrowersyjnie, prawda? Organizatorzy znaleźli się pod presją dotyczącą tego, jak nazwać tajwańską wystawę. Po ograniczeniach i oskarżeniach o polityczną cenzurę ostatecznie zgodzili się na użycie nazwy Taiwan Pavilion. I wtedy właśnie zaczęła się druga część problemu. Strona chińska zaprotestowała, argumentując, że używanie takiej nazwy narusza zasadę jednych Chin, tej jedności Chin nacjonalistycznych. W tym kontekście pojawiła się również kwestia wycofania chińskich uczestników z Biennale. I uwielbiam ten przypadek, dlatego że jest to przykład tego, czym właściwie stały się wielkie biennale sztuki współczesnej. No bo teoretycznie idziemy oglądać sztukę i wszystko powinno być o sztuce. Ale w praktyce mamy artystów reprezentujących pawilony narodowe, ambasady, ministerstwa kultury i całą sieć dyplomacji kulturalnej. W tym właśnie momencie uważam, że warto zwrócić uwagę na ten paradoks, który jest widoczny, ale warto go podkreślić. Biennale sztuki współczesnej uwielbiają mówić o dekolonizacji, równości, granicach. To granica to jest słowo, które powinno być już zakazane, bo jest tak często używane. Migracji, nacjonalizmie, właśnie tak jak mamy przykład Chin, wojnie i geopolityce. I to właśnie podstawowy słownik współczesnego kuratorstwa. Ale kiedy geopolityka rzeczywiście wchodzi do galerii i pojawia się ryzyko jakiegoś konfliktu dyplomatycznego, to sytuacja przestaje być taka klarowna. Ale jasne jest dla nas przynajmniej to, że takie akcje dostarczają nam kontentu do kolejnych audycji. Także stay tuned i słyszymy się już za tydzień w kolejnym sztucznym komunikacie.
0: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
2: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Wracamy do Was z tematem prosto z Zamku Królewskiego. Opowiemy o wystawie pracy Anny Krzymańskiej, która odbędzie się 25 września. Odbywa się już od 25 września. O zakresie
1: szybko płynie.
0: O zakresie wystawy opowie nam kurator Witold Garbaczewski, z którym rozmawiała Alicja Jankowska.
2: Wystawa jest wyjątkowa, ponieważ jest to pierwsza wystawa na taką skalę Anny Krzymańskiej, jeśli chodzi o drobny relief. Te wystawy, które do tej pory były organizowane, one pokazywały co najwyżej kilkadziesiąt różnego rodzaju plakiet, medali. Natomiast na tej wystawie pokazujemy blisko 270 obiektów. Praktycznie udało nam się pokazać całą artystyczną drogę rozwoju Anny Krzymańskiej poprzez obiekty, które mamy.
0: Wśród prezentowanych prac znajdą się medale, plakiety, a także formy określane przez artystkę mianem reliefów. To są takie dzieła zawieszone między plakietą a rzeźbą, ale co dokładnie kryje się pod tą nazwą i co stoi za taką mieszanką stylów Anny Krzymańskiej, opowie dalej Witold Garbaczewski.
2: Podstawowy jej styl, z którego jest głównie znana, jeśli chodzi o drobny relief, to jest tak zwany styl liryczny. Plakiety z płaskim reliefem, gdzie wraca do czasów dzieciństwa, tworzy świat melancholijny, zadumy, mało ekspresyjny, taki wyciszony. Drugi jej styl, na przeciwnym biegunie, to jest styl ekspresyjny, gdzie dosyć mocno ingeruje w to tworzywo, tworzy bardzo wysoki relief, tam się bardzo dużo dzieje. Nazywała te obiekty reliefami, to było coś pośredniego pomiędzy płaskorzeźbą a plakietą. Na tych reliefach widoczna jest Krzymańska jako buntowniczy duch. Ten trzeci kierunek widoczny jest przede wszystkim na medalach na zamówienie. W tym kierunku posługiwała się bardzo monumentalnym stylem, który był podobny do ich realizacji pomnikowych, czyli widzimy ścisłe szeregowanie postaci, grubo ciosane te postaci, wyraziste gesty, tło, które było fakturą podobne do kamienia na przykład.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żeby trochę przybliżyć postać samej Anny Krzymańskiej, która oczywiście urodziła się w Poznaniu. Bywa ona określana mianem damy polskiej rzeźby. Jej większe realizacje są dobrze znane i to właśnie z nimi najczęściej jest ona kojarzona. Znacznie mniej uwagi poświęcano do tej pory reliefom, o których właśnie mowa i które znajdą się w ramach wystawy, dlatego myślę, że szczególnie warto odwiedzić wystawę i poznać pracę artystki od tej strony. Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego, opowiada o tym, dlaczego Anna Krzymańska powinna być właściwie bliska każdemu poznaniakowi.
3: Wystawa jest potwierdzeniem, że Muzeum Narodowe w Poznaniu docenia artystów bardzo mocno zakorzenionych w rzeczywistości naszego miasta. Więc wystawa powinna spotkać się z docenieniem artystów, ale może jeszcze bardziej mieszkańców Poznania, ponieważ jeżeli ktoś czuje się związany z naszym miastem, powinien poznać Annę Krzymańską. I o ile może, idąc przez przestrzeń Poznania, spotkać jej rzeźby, które były instalowane czy na Osiedlu Piastowskim, czy w poznańskich parkach, to co tutaj prezentujemy, czyli medale, tego nie zobaczy gdzie indziej niż w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
0: Ptaszki tutaj mi też zaśpiewały, że jedną z takich najpopularniejszych prac Anny Krzymańskiej jest paw, który znajduje się w Parku Marcinkowskiego. To i inne prace artystki możecie zobaczyć w ramach wystawy, która nadal trwa, odbywa się już od 23 września. O szczegółach wystawy i jak możecie ją zobaczyć opowie nam Tomasz Łęcki.
2: Trwa do 10 stycznia. Wystawa nie jest biletowana. Jeśli ktoś po prostu kupi bilet do Muzeum Sztuk Użytkowych, będzie mógł całe muzeum zwiedzić łącznie z tą wystawą.
0: O! I my również zapraszamy na wystawę prac Anny Krzymańskiej. Jest to dobra okazja do tego, żeby poznać pracę tej wybitnej artystki, także poznać trochę, myślę, historii Poznania. To wszystko trwa, tak jak słyszeliście, bardzo długo, jeszcze do stycznia. Widzimy się na miejscu.
4: Iskrę, jaskrę, podnieś mi per.

0: Bistre. Niestety nasz dzisiejszy czas z kulturą dobiega końca, więc przypomnijmy sobie, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Przede wszystkim porozmawialiśmy z naszą gościnią Olgą Sokal, która jest rzeczniczką prasową festiwalu Poznań Design Festival i opowiedziała nam trochę więcej o tegorocznej audycji. Poza tym również dowiedzieliśmy się nieco o konkursie imienia Henryka Wieniawskiego, już 17 jego edycji. Chciałam powiedzieć audycji i troszkę się zdziwiłam.
1: My mamy audycję, a jest 17 edycja tego konkursu.
0: Tak, bardzo ważne rozdzielenie. A poza tym porozmawialiśmy również o wystawie poznańskiej rzeźbiarki Anny Krzymańskiej, więc było naprawdę wiele ekscytujących wydarzeń, na które was bardzo serdecznie zapraszamy, a dzisiejszy sabotaż kulturalny poprowadziły dla was
1: Alicja Sperkowska
0: i Gabi Dębowska. Realizował nas Paweł Zjeżdżałka, któremu serdecznie dziękujemy za jego świetną robotę.
1: Serdecznie.
0: I do usłyszenia, kochani.

0: To był sabotaż kulturalny.
1: Pora na serwis informacyjny. Wybiła godzina 18:57.
2: Marcel Kujawa, zapraszam. Akademik Babilon zostanie przebudowany. Rok akademicki 2026-2027 jest ostatnim, w którym budynek funkcjonuje w takim kształcie. Inwestycja ma doprowadzić do zwiększenia jakości mieszkania w akademiku. Jednocześnie liczba miejsc zostanie zmniejszona. Czy wzrosną ceny wynajmu pokoju?
3: Ceny w akademiku wskazują na koszcie utrzymania tak naprawdę akademiku. W momencie, kiedy prowadzimy rewitalizację, również termomodernizację, mam nadzieję, że koszty związane chociażby z ogrzewaniem będą na tyle niższe, że zrekompensują w pewien sposób ubytek kilku miejsc studenckich. Także nie spodziewałbym się istotnych wzrostów opłat.
2: Mówił kanclerz Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dr Marcin Wysocki. Władze uczelni zapowiadają też przebudowę Jowity. Obecnie prace są na etapie projektowym. Włodarze Uniwersytetu mają zwrócić się do Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Nauki o sfinansowanie całej inwestycji po tym, gdy cała dokumentacja będzie gotowa.
0: Eko informacje.
2: Akwanet chce zrekultywować ciek Bogdanki od Parku Słackiego do ulicy Płaskiego. Projekt zakłada dłuższe utrzymywanie wody w terenie zamiast kanalizacji. W ten sposób spółka chce zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień. Plan obejmuje też nadanie Bogdance bardziej naturalnego i estetycznego charakteru. Obecnie projekt jest na etapie dokumentowym, który ma być podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie.
0: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
2: UAM wchodzi w nowy rok akademicki. Władze uczelni twierdzą, że największymi wyzwaniami stojącymi przed uniwersytetem jest kwestia sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. W tej drugiej kwestii zapowiadane jest zwiększenie ochrony danych uczelni w sieci.
4: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. W tym między innymi to będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci.
2: Mówiła rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesor Bogumiła Kaniewska. Wiosną tego roku na uczelni doszło do awarii, która sparaliżowała działanie systemów na kilka dni. Rusza akcja Młoda Historia. W jej ramach 180 młodych osób weźmie udział w warsztatach przy Okrągłym Stole. Zaplanowano też spotkania z laureatami ogólnopolskiego konkursu wideo. Rywalizacja polega na nagraniu krótkiego, maksymalnie dwuminutowego filmu, w którym należy odpowiedzieć na pytanie, kiedy i jak młodzi ludzie zmienili bieg historii. Do tego odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym. Z całego przedsięwzięcia zostanie sporządzony raport na temat potrzeb młodego pokolenia. Wszystko wydarzy się 29 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. I to wszystko w dzisiejszych serwisach informacyjnych. Na jutrzejsze wydanie zapraszam od 6:57.
0: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
5: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
6: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
7: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
8: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

pustów, lecz to dobrze, bo musiałem oszukać przeznaczenie. Wychowany przez złodziei, lecz to dobrze, bo musiałem ukraść każde swe marzenie. Wychowany przez morderców, lecz to dobrze, bo musiałem zabić w sobie strach i zawalczyć o siebie. Wychowany przez przestępców, lecz to dobrze, bo ten świat to jest molotryczne więzienie.

Oszustów lecz to dobrze, bo musiałem oszukać przeznaczenie. Wychowany przez złodziei lecz to dobrze, bo musiałem ukraść każde swe marzenie. Wychowany przez morderców lecz to dobrze, bo musiałem zabić w sobie strach i zawalczyć o siebie. Wychowany przez przestępców lecz to dobrze, bo ten świat to jest olgrzymie więzienie.

0: złoto i dres. Młody, nie przejmuj się. Ja z biedą też stałem na face to face. Też wiele spraw zostawiłem, niedokończonych jak Kendall Jenner.
1: No cóż, mamy godzinę 19.03. Witam was na cotygodniowym, codziennym aferytmie. We wtorek dzisiaj przed mikrofonem Jakub Wasiela, za konsolą tajemniczy nieznajomy Arkadiusz Cierniak nas realizuje i wspiera. Troszeczkę będziemy mieli dzisiaj takich ciekawych rzeczy na tej audycji. Gatunkowo duży rozstrzał, wywiad też szykuje nam się po płycie tygodnia, także no, mam nadzieję, że z nami zostaniecie, tym bardziej, że no, tutaj duży rozstrzał, hip-hop, trochę soundtracków, nie tyle filmowych, to za chwilę zagram wam utwór Mikołaja Strońskiego z Wiedźmina III, ale zacznijmy od tego, co usłyszeliście przed chwilą. Białas, Wychowany przez przestępców, czyli najnowszy utwór z płyty Hate Me, a dokładnie z jej 6. odsłony, gdzie w zasadzie to już 20 lat, od kiedy Białas tworzy na tej scenie, może nawet więcej, tylko 20 lat temu jeszcze w podziemiu wyszedł pierwszy album Hate Me i teraz po tych 20 latach następuje trochę zakończenie tego całego cyklu wydawniczego tych albumów i całość będzie okraszona koncertem na Torwarze w kwietniu, gdzie słuchacze, fani, no, co by nie było, jednego, myślę, z najważniejszych osób w świecie polskiego rapu, artysty, będziemy mogli usłyszeć rozstrzał tych wszystkich albumów od tych z podziemia, których nie za bardzo możemy usłyszeć, do tych najnowszych albumów. To właśnie na Torwarze Białas powiedział, że to wszystko zagra. Ma to być wielki event, dużo gości. O tych gościach za dużo nie wiadomo, tylko wiemy, że ma ich być dużo i no, sam twórca za dużo nie chce nam zdradzić, co szykuje takiego wielkiego z pompą, ale no, trzeba czekać. Biletów chyba już nawet nie ma na ten event. Jak sam Białas wspomniał, grał wiele koncertów na różnych arenach, czy to z SB Mafią, właśnie, czy w jakichś duetach, ale ten Torwar to ma być jego pierwsze takie wystąpienie na żywo teraz, w którym będzie no, cały Torwar w sumie wyprzedany i dla niego to też jest jakaś nowość, bo to jest jego pierwszy solowy taki duży występ. Dlatego no cóż, zobaczymy całość albumu, bo na razie się prezentuje to ciekawie, a koncert, myślę, że 4 kwietnia też może być całkiem niezły. No co, to co dalej? Muzyka nie tyle filmowa, co muzyka growa. Dzisiaj 29 mamy więc premiera zremasterowanej wersji Wiedźmina III i postanowiłem, że no bo tak się przyjęło, że muzyka filmowa to jest fajna rzecz, a ja pójdę dalej, czemu by nie zrobić kawałków, które też w jakichś grach się pojawiają. No bo co by nie mówić, jednak ten Wiedźmin III jest okraszony bardzo spójną kompozycją utworów, które pasują po prostu do tego świata wytworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Czuć tam ten słowiański klimat. Tutaj akurat utwór, który otwiera nam eksplorację wysp Skellige. Mikołaj Stroiński jest współtwórcą w sumie soundtracku do całego Wiedźmina III. A utwór, który teraz usłyszycie, to jest utwór The Tree When We Set Once.

0: No to byśmy mieli ten utwór. Mogliśmy w nim usłyszeć taki dosyć ciekawy w sumie instrument, który się nazywa lira korbowa. Ten taki motyw przewodni był połączony właśnie z tą lirą korbową i z instrumentem smyczkowym ze skrzypcami. No a jeszcze dla samych newsów, no bo jak już wspomniałem, zagrałem wam ten utwór z racji tego, że CDP wypuszczają remaster tego Wiedźmina III, ale Sapkowski powiedział też, że jest podczas pisania kolejnej powieści z Geraltem z Rivii w roli głównej i ta książka ma się ukazać jakoś już w przyszłym roku. Ma to być bezpośrednia kontynuacja Rozdroża Kruków, czyli tej najnowszej produkcji Sapkowskiego z zeszłego roku. Słyszałem opinię, że jest to naprawdę całkiem przyzwoity kawał papieru. Także mam nadzieję, że kolejne książki Sapkowskiego też będą takie. No a co? W przyszłym roku nowy dodatek do Wiedźmina III, książka Sapkowskiego, za 2 lata Wiedźmin 4. Także jestem ciekaw, co będziemy mogli usłyszeć w tym Wiedźminie 4, bo tam jednak zmiana scenerii troszeczkę inna będzie. Tam, z tego co ja pamiętam, takie klimaty bardziej brytyjskie, bo tutaj mieliśmy w Wiedźminie III słowiańskie klimaty, trochę takie francuskie, to tu są, to jednak kojarzone bardziej z Francją, połączone z Hiszpanią, także tego typu motywy mogliśmy w tej grze usłyszeć, a już za 2 lata coś innego. Za chwilę płyta tygodnia, ale zanim płyta tygodnia, to słuchajcie, koncert. Mamy koncert na Strachy na Lachy, który się odbędzie w piątek 2 października w Tamie, także myślę, że warto tak powiedzieć, konkurs, tak, na koncert Strachy na Lachy. Piątek 2 października odbędzie się w Tamie. Myślę, że warto zagrać o ten bilet, bo Strachy na Lachy to jest jednak dobry zespół polski i warto by tutaj posłuchać sobie go na żywo. Co trzeba zrobić, żeby wygrać tą wejściówkę podwójną, bo to jest jedna wejściówka podwójna, także możecie sobie ją wygrać. SMS pod numer 7148, oczywiście w treści SMS-a afera wasze imię i nazwisko. Dlaczego to właśnie wy macie wygrać tą wejściówkę? Na takie pytanie musicie w SMS-ie odpowiedzieć. Koszt to jest tego SMS-a złotówka i 23 grosze. No a teraz pora na płytę tygodnia. A dzisiaj płytą tygodnia jest album pod tytułem Szpila od Natki Cichockiej. Jest to debiutancki krążek artystki, która w zasadzie od 3 lat buduje swój muzyczny świat poza wytwórnią. Próbuje sama tutaj działać w zakresie tworzenia, wydawania. Także no ten jej debiut to na pewno nie była prosta rzecz, bo wydawanie muzyki to jednak własnoręcznie to jest troszeczkę cięższy orzech do zgryzienia. Jak sama artystka mówi, krążek to jest sposób na przełamanie stagnacji i wybadanie różnego rodzaju motywów. Także eksperymenty, badanie tego, co się słuchaczom podoba. Cały koncept albumu tworzy klamrę, jak ona to mówi, od dna morza aż po jego brzeg. No a wybrałem dla was utwór pod tytułem Innym Razem.
1: Sparzyłam się znów mocno, sparzył mnie ten pośpiech, trud. Ta wizja sparzy jak zwykle, stojąc tu, czekając tu.

0: No dobrze, tak jak obiecałem, wywiad dzisiaj ze mną jest Paweł Doskocz.
1: Cześć.
0: Słuchaj, Paweł, ty jesteś, powiedz mi, organizatorem, tak? Festiwalu Spontaneous Music Festival.
1: Tak, jestem jednym z współorganizatorów. Festiwal jest organizowany przez Fundację Mały Dom Kultury oraz Klub Dragon oraz Trybunę Muzyki Spontanicznej, czyli ja i kolega Andrzej Nowak.
0: Okej, i powiedz mi, długo się już tym zajmujesz? W sensie, bo to jest już 10. edycja, prawda?
1: To jest 10. edycja, ale zajmujemy się tym 9 lat, bo to jest taki mały haczyk, o którym sami często zapominamy. Po pierwszej edycji festiwalu 9 lat temu tak byliśmy mocno podekscytowani samym wydarzeniem, że stwierdziliśmy, że robienie dwóch edycji w ciągu roku jest super pomysłem. Po drugiej edycji stwierdziliśmy, że to jest głupi pomysł.
0: Okej.
1: I w związku z tym w 9 lat robimy 10 edycji festiwalu.
0: Swoją drogą też dla słuchaczy, teraz to, co słyszycie w tle, to jest też dawka tego, co w ogóle będziecie mogli na tym festiwalu, prawda, usłyszeć. Tu mi Paweł wysłał parę utworów, więc myślę, że...
1: Dokładnie tak. W tej chwili słuchamy artystów, a dokładnie...
0: Teraz słuchamy,
1: Saksofonistka tak Kamila Negia, Matthew Geek i Colin Webster. Dwoje z nich będziemy widzieć, ale przede wszystkim słyszeć u nas na festiwalu już od najbliższego czwartku do niedzieli.
0: Okej, a powiedz mi, jaka jest w ogóle geneza tego festiwalu? Bo skoro już wiemy, że zajmujesz się tym od samego początku, skąd pomysł na ten festiwal i jak do tego doszło właściwie, że teraz mamy już 10. edycję?
1: Festiwal narodził się 9 lat temu z pomysłu właśnie jednego z organizatorów, Andrzeja Nowaka, który zainicjował całą tą spontaniczną przygodę. W związku z tym, że z Andrzejem zaczęliśmy wspólnie z klubem Dragon organizować koncerty poświęcone muzyce improwizowanej i muzyce free jazzowej czy eksperymentalnej, stwierdziliśmy, że fajnie by było raz na rok, na początku nam się wydawało, że nawet dwa, zorganizować wydarzenie większe, a tym bardziej, że to trochę przypadkiem wyszło spontanicznie, można powiedzieć, w związku z tym, że mieliśmy dużo zapytań koncertowych na podobny okres, zaczęliśmy wszystkich potwierdzać na ten sam weekend i z tego tak naprawdę się nadziała pierwsza edycja festiwalu, która była poświęcona twórczości Luisa Vicente, tębacza z Portugalii, który był wówczas też rezydentem i wokół niego szliśmy program. No i po pierwszej edycji stwierdziliśmy, że formuła jest bardzo ciekawa, więc szliśmy za ciosem, zorganizowaliśmy drugą edycję, no i potem już doszliśmy, że raz na rok, zawsze w pierwszy weekend października będziemy starali się organizować ten festiwal. Nawet COVID nas nie powstrzymał. W trakcie COVID-u akurat były okna bez COVID-u, więc było można cokolwiek zrobić i nam się udawało, więc jakby ja z Andrzejem i z klubem Dragon jesteśmy częścią tej sceny muzyki improwizowanej, muzyki eksperymentalnej, która jest tak naprawdę międzynarodowa, tak? On od wielu lat gości, artystów i artystki zajmujących się free jazzem, jazzem awangardowym, muzyką właśnie eksperymentalną, czy też szeroko rozumianą jakąś alternatywną muzyką, czy eksperymentalną. Andrzej Nowak jest recenzentem. Od lat prowadzi bloga Trybuna Muzyki Spontanicznej, gdzie recenzuje płyty z całego świata. Jest też również wydawcą, autorska seria wydawnicza Spontaneous Life Series oraz sublabel Trybuna Muzyki Spontanicznej wraz z Multiculti Projekt. Ja natomiast jestem muzykiem, też zajmuję się wykonywaniem tej muzyki. Jestem gitarzystą improwizującym.
0: O, popatrz, to już wyprzedziłeś moje kolejne pytanie.
1: Kim jestem w tym wszystkim?
0: Kim jesteś w tym wszystkim? No ale to się dobrze składa, bo to znaczy, że myślę, że będziesz miał trochę większą łatwość z odpowiedzeniem mi na parę pytań bardzo mnie zastanawiających. Październik, ciekawa data, no bo już jesteśmy po tych największych festiwalach, także tutaj możemy...
1: Działkowych.
0: Po tych działkowych, no właśnie. Także tutaj możecie wejść z pełną siłą i jeszcze uderzyć w ludzi z jakimś dobrym eventem kulturowym w zasadzie, bo już, jak już też przed audycją rozmawialiśmy, to też bym nie nazwał tego w pełni festiwalem muzycznym, bo tutaj będą też inne aktywności, które ludzie będą będą mogli zrobić, prawda? Coś możesz powiedzieć o tych aktywnościach?
1: Tak, w tym roku z okazji 10. edycji mamy wysyp dodatkowych wydarzeń. Takiej ilości wydarzeń dodatkowych jeszcze na naszym festiwalu nie mieliśmy. Wszystko zależy tak naprawdę od kwestii prozaicznej, czyli dofinansowania. W związku z tym, że to jest muzyka awangardowa, muzyka nie mainstreamowa, bez wsparcia mecenatu, instytucji kultury, czy samorządu, czy województwa, czy miasta, wydarzenia tego typu nie są w stanie się odbywać i w tym roku otrzymaliśmy ogromne wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury oraz z miasta Poznania. W związku z tym mogliśmy, oprócz koncertów, które mamy zaplanowane przez 4 dni, zorganizować wydarzenia dodatkowe. Dwa wydarzenia, warsztaty w sobotę i w niedzielę. Od razu już mówię, lista jest zamknięta. Bardzo dużo chętnych się zapisało i w tej chwili mamy listę rezerwową. Można próbować się zapisać, ale ona pęka w szwach też. Warsztaty dla osób zaczynających z improwizacją, z muzyką, dla osób profesjonalnych, półprofesjonalistów, chcących rozszerzyć swoje kompetencje. Będą prowadzone warsztaty po prostu z muzyki improwizowanej, z kolektywnej improwizacji. Pierwsze warsztaty będą organizowane w sobotę przez Colina i będą prowadzone przez Colina Webstera, saksofonistę brytyjskiego, który jest taką młodą falą angielskiej sceny, ale słuchacze Afery, myślę, i słuchaczki mogą znać go jako saksofonistę zespołu Idols. Więc gorąco zapraszamy, taki saksofonista z brodą, co lata z nimi na scenie podczas Glastonbury czy Rock Slide, to jest właśnie Colin Webster. Będzie prowadził warsztaty z kolektywnej improwizacji na temat stale Ljawik Solbek, perkusista, trochę starszy, ale też zaliczany jeszcze do tego młodszego pokolenia norweskich improwizatorów, perkusista. W niedzielę będzie prowadził warsztaty z improwizacji w rytmie kolektywnej, ale w rytmie jakby o pulsie w muzyce. Dodatkowo otwieramy festiwal pokazem w kinie Muza, kolektyw Fields of Superorganism, czyli Zosia Tomczyk i Adam Frankiewicz przygotowali film o głębokim słuchaniu, rozmowy z Fuji. Z Fuji-san, dokładnie.
0: No właśnie, opis tego filmu jest dla mnie bardzo fascynujący, że aż sam się zacząłem zastanawiać, czy...
1: Postaram się tu streścić.
0: Okej, okay, no dobra, to oddaję pałeczkę.
1: Zosia z Adamem od lat zajmują się field recordingiem, czyli zajmują się archiwizacją tego, co nas otacza ze sfery dźwiękowej. W tym filmie, w trakcie przygotowania tego filmu skupili się na tym, żeby posłuchać po prostu Fuji-san. Pojechali do Japonii, odbyli rezydencję w Japonii, nagrali materiał dźwiękowy i wideo o tym, jak o słuchaniu, o głębokim słuchaniu odnoszą się do teorii między innymi Pauliny Oliveros, takiej kompozytorki, artystki wielkiego kalibru, która była prekursorką właśnie takiej teorii głębokiego słuchania. I wokół tego przygotowali film. Premiera tego filmu właśnie będzie na otwarcie festiwalu w czwartek. Drugi seans w sobotę w kinie Muza. Na pierwszy seans zostały wczoraj, jak sprawdzałem, 2 bilety. Na sobotę zostało jeszcze kilka, więc gorąco zapraszam i radzę nie czekać. A oprócz tego wykład na temat muzyki improwizowanej dla osób, które by chciały zapoznać się z teorią wokół improwizacji. Niemniej wykład będzie półimprowizowane, ponieważ będzie performatywne w wykonaniu Antoniego Michnika. Więc można by powiedzieć, że adekwatnie półimprowizowany wykład na temat muzyki improwizowanej. Myślę, że ta performatywna strona tego wykładu może zachęcić młodych studentów i studentki, słuchaczy Afery do tego, żeby zobaczyć, jak wykłady mogą być ciekawe, a niemniej skorzystać z tego i zapoznać się z ideą, jaka stoi za muzyką improwizowaną.
0: No, oby tak było. No, wiadomo, wykłady to najważniejsze, jest osoba prowadząca, jaką ma energię, prawda? Ale no, myślę, że artyści jednak no, mają taki jakiś myk w sobie, że raczej potrafią zainteresować człowieka. A co mi możesz powiedzieć, bo jednak jesteśmy tutaj na audycji muzycznej, także możemy teraz jeszcze się zastanowić nad samym aspektem tego już wydarzenia jako wydarzenia muzycznego. Co będziemy mogli tam usłyszeć, w sensie jakbyś mógł mi nakreślić i mi i słuchaczom, co za artyści tam będą, jakie gatunki będziemy mogli tam usłyszeć, bo jak wiem, muzyka improwizowana to nie tylko jest jazz, to może być też muzyka elektroniczna czy muzyka eksperymentalna, to w ogóle już jest zahaczanie o różne gatunki po prostu.
1: Tak. Ja wychodzę z założenia i wszystkie osoby zaangażowane w ten festiwal, że dobrze, żeby wydarzenia kulturalne, szczególnie festiwale muzyczne, miały jakąś swoją tożsamość. My się skupiamy na prezentacji artystów, którzy zajmują się improwizacją. Konotacje tych artystów, czy to ze sceną jazzową, czy elektroniczną, czy metalową, czy improwizowaną, stricte takim jazzowym właśnie, dla nas są drugorzędne. Jeżeli techniką wykonawczą dla artysty jest improwizacja, serdecznie zapraszamy do udziału w festiwalu. W tym roku duży nacisk w związku z tym, że rezydentem festiwalu będzie Colin Webster, saksofonista, który jednak gościami czerpie z tradycji free jazzu i z takiej europejskiej sceny lat 70-tych, 80-tych. W ślad za Peterem Birdsmanem, saksofonista, który myślę, że dla słuchaczy Summertime'u czy wieku awangardy z Afery bardzo dobrze znany. Ken Vandermark, Mats Gustafsson, te nazwiska podejrzewają, że w nocnych audycjach Afery często się pojawiają. Koledzy je puszczałem, to wiem. Przepraszam. Colin Webster w tym roku jest u nas na rezydencji i przyjeżdża ze swoim oktetem. Z dużym zespołem międzypokoleniowym, który większość artystów rezyduje w Londynie. I dzięki temu będziemy mieli taką dużą siłę właśnie free jazzowych artystów, żeby przełamać tą i żeby pokazać pełne spektrum muzyki improwizowanej. Zaprosiliśmy też między innymi trio Ton w wykonaniu Etienne'a Nielsena, perkusistę minimalistę, Christophera Herzoga, kontrabasistę oraz Matthiasa Miuche, puzonistę, na przykład zespół, który będzie wykonywał minimalistyczne w otwartej formie kompozycje. Niemniej są kompozycje, ale otwarte na właśnie improwizacji według szablonu, powiedzmy, według jakichś intencji. No ale tu bym się spodziewał totalnie opozycji. Jednak minimalizmu, mniej groove'u, doskonała komunikacja, delikatne zmiany. A pomiędzy tym na przykład mamy duet polsko-francuski, czyli Timothy Cost, trębacz, który mocno operuje silnym sygnałem mikrofonów, bardzo głęboko w trąbkę, rozszerzone techniki, dodatkowe, no, niekonwencjonalne metody gry na tej trąbce. W połączeniu z Kamilem Piotrowiczem i z Jackiem Prześcińskim, czyli duetem Hałwa, gdzie elektronika będzie się przeplatała z klawiszem, z nagraniami terenowymi, z perkusją. Więc w tej chwili mamy pełne spektrum. Oprócz tego zaprosiliśmy też grono polskich artystów, Macieja Maciągowskiego, między innymi Adama Frankiewicza, którzy właśnie też tą elektroniczną stronę muzyki improwizowanej pokażą. Więc z jednej strony mamy duży skład free jazzowy, artystów z Londynu, tradycja, z drugiej strony naprzeciw temu minimalizm, a pomiędzy tym wszystkim jeszcze dużo elektroniki. I oprócz składów autorskich, ja może całego programu nie będę wymieniał, odsyłam bardzo serdecznie do social mediów, Spontaneous Music Festival, Club Dragon, SALP, Social Club. To są miejsca festiwalowe i tam państwo znajdą wszystkie szczegóły. Ale tak jak wcześniej wspominałem o tej tożsamości festiwalu, porównując tak powiedzmy do bardziej popularnych wydarzeń, czyli do festiwali jazzowych, które często pokazują spektrum jazzu. I to może być jazz mainstreamowy, może to być jazz, smooth jazz, funky jazz, różnego typu. I często wrzucają takie festiwale 2-3 sety, które są bardziej awangardowe. Pokazują tą stronę awangardowego jazzu, free jazzu, bardziej muzyki eksperymentalnej. I to jest okej, bo pokazują spektrum jazzu. I tam, gdzie się kończą tego typu festiwale, tam się zaczyna tak naprawdę Spontaneous Music Festival. My pokazujemy właśnie spektrum. To, co dla mainstreamu jest awangardą, dla nas jest tak naprawdę punktem wyjścia. I to jest taka tożsamość tego festiwalu, która się narodziła przez lata i nam towarzyszy i myślę, że to z nami zostanie. Więc dla wszystkich osób zainteresowanych niekonwencjonalnym podejściem do tworzenia muzyki, ale też oryginalnym, autorskim, artystów, chcących zobaczyć artystów i artystki, którzy szukają czegoś więcej niż to, co na co dzień są w stanie znaleźć w muzyce na Spotify'u, czy właśnie słuchając radia w prime time, że tak powiem, to serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że pierwszy dzień festiwalu, czyli czwartek w SALP Social Club na Starym Rynku, będzie dniem darmowym. Zapraszamy bardzo serdecznie, nazywa się to Spontaneous Music Open Day, dzień otwarty, bądźcie z nami. A od piątku się przenosimy do Klubu Dragon, gdzie już w sali koncertowej na piętrze będziemy w naszym wspólnym gronie słuchać muzyki.
0: No dobra, słuchaj, za chwilę jeszcze porozmawiamy sobie o muzyce improwizowanej, a tymczasem zanim do tego przejdziemy, to zrobimy sobie tutaj jeden z utworów artysty, który też pojawi się na festiwalu, Matthias Muche, Solo Glocken.

0: No dobrze, no to jak już wiem, że grasz na gitarze, no to ja jestem ciekaw co do tej muzyki improwizowanej, bo rozumiem, że ty też improwizujesz po prostu.
1: Tak.
0: Też jesteś w tym nurcie. To co w zasadzie ciebie i jak myślisz innych artystów, co skłania do tego, żeby właśnie w ten sposób ekspresjonować swoją muzykę?
1: Wydaje mi się, że to jest dla mnie i tak dla osób, z którymi rozmawiam, też jakby posiłkując się literaturą, powiedzmy, prekursorów gatunku. Dla mnie i myślę, że dla wielu jest najbardziej interesujący w tym wszystkim jednak ten akt tworzenia, tworzenie w czasie rzeczywistym. To jest trochę ekstremum, wyjść na scenę z brakiem pomysłu, ale z warsztatem na to, co się zaraz wydarzy. Ten brak pomysłu to oczywiście tam w cudzysłowie, bo no mamy swój warsztat, operujemy jakimś językiem i tym językiem improwizujemy. I ten akt twórczy taki wciśnięty w ekstremum właśnie, żeby podejmować te decyzje tu i teraz. Jest takie usilenie instant compose, komponowanie w czasie rzeczywistym. Dla mnie to jest szalenie ekscytujące i z drugiej strony też takim dużym impulsem dla kreatywności. Mam wrażenie, że tu, biorąc pod uwagę aspekty samego eksperymentu, czyli wychodzimy na scenę, zaczynamy improwizować, nie mamy, to już samo w sobie jest pewnym eksperymentem, czy to się uda, czy nie, w takim, powiedzmy, spłaszczając w takim znaczeniu. Mając na uwadze to, że każdy z nas ma jakiś swój warsztat, jak te języki zaczną ze sobą współpracować, jak to zacznie się miksować, co z tego się wyjdzie i też z drugiej strony, czym partnerzy czy partnerki nas zaskoczą. Dla mnie to jest uczucie nie do opisania tak naprawdę, bo jest to szalenie ekscytujące, a z drugiej strony mam wrażenie, że osoba, która siedzi w studiu i jest muzykiem sesyjnym, oczywiście kompozycje... Ja nie wartościłbym, Boże, to nie o to chodzi, żeby to porównywać, co jest lepsze, co jest gorsze. To jest wybitnie dużo do bardzo dobrych kompozycji. Nie ma co się z tym kłócić. No niemniej kompozycję można doszlifować. Można gdzieś tam ją dopracować, a w momencie, kiedy obserwujemy artystów, którzy przed nami tu i teraz tworzą sztukę w czasie rzeczywistym na naszych oczach, no to dla mnie to jest chapeau, to jest jakby czapki z głów.
0: A powiedz mi, bo jesteś gitarzystą, a to rozumiem, gracie w ileś osób, tak?
1: To wszystko zależy od konstelacji, na przykład w tym roku na festiwalu, odnosząc się do festiwalu, mamy składy tak zwane working bandy, czyli artystów, którzy są współpracują w określonych konstelacjach, ale też mamy składy ad hoc, czyli mieszamy artystów, głównie z Polski i zagranicy, po to, żeby mieli okazję się poznać, to też taki element tworzenia siatki znajomości, powiedzmy, czyli wsparcie też naszego lokalnego środowiska, stworzenie pewnej platformy do tego, żeby artyści i artystki mieli okazję też nawiązać jakieś relacje z artystami z zagranicy. Ale ci artyści w ramach składów ad hoc będą grali ze sobą pierwszy raz w tych konstelacjach.
0: Więc... No właśnie, i powiedz mi, bo to mnie chyba ciekawi najbardziej nagle wrzucacie na scenę ludzi, którzy nigdy ze sobą nie grali. Może gdzieś tam, wiesz, kojarzą swoją muzykę, wiedzą kto jak gra. Jak oni się ze sobą komunikują? Czy to jest faktycznie to jest 100% improwizacji w tym wszystkim? Czy to jednak jest jakoś unormowane przez nich, że oni wiedzą mniej więcej czego się spodziewać? Czy każdy po prostu próbuje faktycznie na bieżąco tu i teraz...
1: Muzyka improwizowana, pomimo tego, że jest improwizowana, dalej jest muzyką i opiera się na pewnych zasadach. Jest rytm, jest tempo, są melodie, są tonacje, do których zawsze można się odnieść. I w momencie, kiedy słyszysz po prostu, że ktoś gra w określonym kierunku, jako artysta, muzyk, jesteś w stanie po prostu kolokwialnie mówiąc nad tym nadążyć. Tylko teraz pytanie, co zrobisz, jak zareagujesz. I to są już indywidualne wybory i Kiedyś słyszałem, jak John Edwards, czyli kontrabasista, który będzie w tym roku z nami na festiwalu, też jeden z ojców, powiedzmy, takiego drugiego pokolenia artystów, wielka postać na scenie światowej, jeżeli chodzi o, o kontrabas właśnie w tym gatunku. Naprawdę bardzo wielka postać, to jest niesamowity artysta. Kiedyś powiedział, że on robi, on tak naprawdę swoją grą robi wszystko, co najlepsze, co jego zdaniem jest w stanie muzykę w danej chwili, którą wykonuje, upiększyć po prostu. Więc to jest oczywiście bardzo urocze i pokazuje też o pewnej wrażliwości Johna Edwardsa. No niemniej, muzyka ma swoje zasady. Można się nimi posiłkować, są pewne teorie, można się do nich odnieść, no ale z drugiej strony, to jest muzyka awangardowa, muzyka eksperymentalna, możesz podjąć to ryzyko i dołożyć od siebie coś, co rozszerzy spektrum innych, wyciągnie też artystów z siebie nawzajem ze strefy komfortu. A wcześniej wspomniałem, że każdy z muzyków ma jakiś swój warsztat, swój język i każdy z nas szuka swoich własnych środków wyrazu, czy to poprzez instrument, bądź poprzez budowanie instrumentu, ale też poprzez rozwijanie warsztatu, szukanie nowych technik wykonawczych. W tej muzyce bardzo często można spotkać tak zwaną preparację instrumentu, czyli wykorzystywanie niekonwencjonalnych przedmiotów, praktyk, metod do tego, żeby rozszerzyć brzmieniowo swój instrument bazowy. Czy chociażby XXI wiek, napisanie programów, oscylatorów, syntezatorów, zbudowanie syntezatorów modularnych wedle własnego uznania.
0: A z jakich przedmiotów na przykład korzystałeś, czy widziałeś, że artyści korzystają podczas improwizacji muzycznej?
1: To można by wymieniać.
0: Rozumiem, co sobie nie wymyślisz, to może być.
1: Jeżeli uznasz, że ma to wartość i możesz tym kreatywnie zareagować, to oczywiście, że tak.
0: Okej.
1: Okay. Bo no nie ma, jakby na pewno podejrzewam, że każdy perkusista, każdy gitarzysta, nawet taki na bardzo podstawowym poziomie, perkusiści pewnie słyszą różnicę w momencie, kiedy używają różnych pałek, czy miotełek, czy gongów, czy innych rzeczy. Gitarzyści słyszą nawet drobne różnice w momencie, kiedy zmieniają kostkę gitarową. Więc to są już rzeczy, które wpływają na brzmienie instrumentu. To, jakie materiały operujemy, na przykład w przypadku instrumentów strunowych, co do czego przyłożymy, to już masz to wszystko wpływ na to, jaki będzie efekt końcowy w postaci konkretnego brzmienia. Więc tak naprawdę mam wrażenie, że muzyka awangardowa poprzez te rozszerzone techniki ma duży wpływ też na muzykę mainstreamową. Szczególnie jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną w dzisiejszych czasach. Bo to, co w tej chwili mamy, powiedzmy, najlepszego w awangardzie, to za parę lat się pojawi jako już mainstream, ponieważ muzyka pop bardzo szybko reaguje i bardzo szybko też wykorzystuje w sposób kreatywny rzeczy, które gdzieś tam jest w stanie podpatrzeć u eksperymentatorów. Więc no, ta awangarda przecięła szlaki, gdyby nie było. No i tak, no, odpowiadając na twoje pytanie, no, muzycy mają swoje intuicje, mają swoje warsztaty. Nie bez przyczyny są takie wybitne postacie jak John Edwards czy Matthias Miuche, którego mieliśmy okazję przed chwilą słuchać, czy Matthias Miule, też puzonista z Niemiec, który będzie grał w tym roku na festiwalu, czy chociażby rezydent Colin Webster. Nie bez przyczyny te postacie, osoby są zapraszane na festiwal. Są zapraszane dlatego, że są wybitne w tym, co robią. Więc mamy przykład, mamy bardzo fajny przekrój artystów, którzy prezentują bardzo oryginalny język, bardzo oryginalny warsztat i mnie osobiście zawsze to najbardziej ciekawiło. Jeżeli dwie, trzy osoby, cztery, pięć, w zależności od składu, pierwszy raz ze sobą grają i każdy z nich przynosi swój bagaż doświadczeń, jak to razem wspólnie zagra, jak te języki będą się zmieniały, jak te języki będą na siebie reagować, jak te wrażliwości się będą ścierać. No i najpiękniejsze jest to, że wystarczy jeden element odłożyć albo dołożyć, zmienić lekko konstelację i z czterech do pięciu osób nagle te osoby, które przed chwilą grały, nagle się pojawia nowy wątek i ta wrażliwość się jeszcze bardziej rozszerza. No i to jest coś, co mnie szalenie interesuje i mam wrażenie, że naszą publiczność też i wszystkie osoby, które są zainteresowane tym. I jeżeli po prostu ktoś naprawdę chciałby albo jest ciekawy tego, co się dzieje w muzyce eksperymentalnej, awangardowej, serdecznie zapraszam na festiwal, bo jest to okazja do tego, żeby, no jest jedna z rzadszych w Poznaniu, bo już takich wydarzeń z taką intensywnością w obecnych dniach, w tym roku powiedzmy jest coraz mniej. Niemniej jest festiwal, jest okazja, można przyjść, się zapoznać.
0: Opowiedz mi jeszcze, jak rozmawiamy już o tych artystach, o tych koncertach, to jak widzisz rozwój takiego artysty, to jakby to powiedzieć, czy zdarza się, że jeden artysta zagra taki sam koncert? W sensie, wiesz, no bo jak masz artystów, czy to hip-hopowych, rockowych, no to oni mają jakąś swoją gamę kawałków, tak? No grają swoje hity, przeboje, a tutaj mówimy o czymś, co w zasadzie nie jest z góry ustalone, tak? Czy zdarzyło ci się, czy jest taki w ogóle zwyczaj, że jakoś ci artyści faktycznie brzmią podobnie? Czy to możesz nazwać, czy to jest ten sam koncert, na przykład jak jest, nie wiem, trasa koncertowa? Nie wiem, czy w ogóle tacy artyści robią jakieś takie większe trasy koncertowe, czy jak taki artysta już, powiedzmy, robi trasę koncertową, to czy koncert, nie wiem, w Toronto, a w Warszawie, to będą dwa zupełnie inne doświadczenia?
1: Odpowiadając na ostatnie pytanie, ci artyści robią dużo tras koncertowych. Jeden mój znajomy wykładzista był 6 miesięcy w trasie. W związku z tym, że nasz festiwal jest jednym z setek tysięcy festiwali na świecie poświęconych temu gatunku. I też ilość miejsc takich jak Dragon w samej Polsce jest całkiem sporo. No, na świecie również artyści na szczęście mają gdzie grać i koncertują. Regularnie większość tych osób jednak z tego żyje, więc żeby żyć, trzeba grać.
0: No tak.
1: To, o czym wcześniej wspominałem, że każdy z artystów ma swój warsztat, też naturą ludzką jest to, że mamy pewne swoje ograniczenia. I ja bardzo lubię obserwować artystów właśnie na przestrzeni czasu. To, jak oni się rozwijają, to jak poszerzają swoje spektrum możliwości. Codziennie, za każdym razem, jak oni wychodzą na scenę, to tak naprawdę wychodzą z tym, co już wiedzą, z tym, co już mają, próbując ciągle popychać podnosić sobie tą poprzeczkę, popychać ten kolejny poziom wyżyny kreatywności. Więc oczywiście można mieć jakieś wrażenie, że słyszymy jakąś pamięć mięśniową, jakieś zagrania, które gdzieś tam mogą się odbijać echem tym, co było wcześniej. Ale to jest naturalne z jednej strony, bo tak jak mówię, no, każdy ma jakieś swoje ograniczenia, ale no, głód eksperymentu, głód tej improwizacji jest na tyle silny, że ci artyści naprawdę co wieczór, co koncert robią wszystko, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom kreatywności, wykrzesać z siebie jeszcze więcej. A z drugiej strony, nigdy nie wiesz, jak zareaguje twój partner czy twoja partnerka, więc już wyciąganie siebie nawzajem właśnie z tych stref komfortów, kierowaniem przepływu takiej energii, powiedzmy, pomiędzy artystami, no to ogromny wpływ na tą muzykę i na świeżość tej muzyki. Więc w moim odczuciu nie znajdziesz dwóch koncertów pod rząd takich samych improwizowanych. One zawsze będą się różniły, bo gesty zawsze są inne i można długo, będąc w tym, można się o tym przekonać.
0: Słuchajcie, no myślę, że to właśnie to też ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że jest dużą zachętą w ogóle, żebyście udali się na ten festiwal, no bo tak jak już tutaj Paweł wspomniał, no drugiego takiego wydarzenia, no już drugiego takiego koncertu nie będzie też, tak?
1: Nie będzie i to jest coś, co fanów tej muzyki wyciąga nawet w najgorszy deszcz i w najgorszą zimę, do nawet

0: Czy to wydarzenie i ten festiwal to jest wydarzenie dla każdego? Może tam przyjść, nie wiem, rodzina z dzieckiem, żeby, nie wiem, zacząć może inspirować swoją pociechę do tego, żeby może kiedyś zaczęła improwizować, improwizacji na gitarze i tak dalej?
1: Ja uważam, że tak. Niemniej są to koncerty, więc od pewnego wieku dzieci bardzo małe mają dosyć mocno wrażliwy słuch i nawet bym nie zabrał na koncert muzyki popowej, więc tutaj ostrzegam rodziców młodych, żeby jednak przemyśleć dwa razy, zanim się dziecko zabierze na koncert. Dla tych najmniejszych dzieci serdecznie polecam Poznajomości w tym samym czasie w Estradzie Poznańskiej, nie tylko w Estradzie. Będzie się odbywał Mikro Hiatus, czyli festiwal poświęcony muzyce eksperymentalnej, awangardowej, ale mikro, czyli wersja dla dzieci, więc bąbelki, wszystkie zapraszamy tam Poznajomości. Znajdą Państwo wszystkie informacje na ten temat na stronie festiwalu Hiatus. Niemniej na nasze koncerty zapraszamy trochę starsze osoby, ale dzieci jak najbardziej. Tylko to już rodzice muszą podjąć decyzję od jakiego wieku. Ja uważam, że tak, bo tak jak w trakcie tej audycji, w trakcie tej naszej rozmowy, ta muzyka, która leci w tle, czy ten Wiedźmin, który poleciał przed naszą rozmową, to jest muzyka również nastrojowa. W związku z tym, że akurat w tym roku nie mamy żadnego wokalisty czy wokalistki. W tamtym roku mieliśmy edycję poświęconą wokalowi, ale też technikom wokalnym, niekoniecznie śpiewaniu tekstów, ale technikom wokalnym, operowaniu głosem jako instrumentem. W tym roku tak się zdarzyło, że faktycznie nie mamy żadnych wokalistów ani wokalistek, no ale to jest muzyka instrumentalna. Muzyka instrumentalna, która działa na wyobraźnię. Jeżeli Państwo bardzo często, ja już pamiętam, że właśnie, a nawet w aferze chyba z Walta temu, jak rozmawialiśmy na temat ówczesnej edycji, mieliśmy taką sugestię, że jeżeli Państwo grają w grę, tam jest muzyka, tam często jest muzyka awangardowa i bardzo często są to niekonwencjonalne metody wykonywania tej muzyki, czy muzyka elektroniczna. To jest muzyka, która działa po prostu na wyobraźnię, więc tutaj nie ma ograniczeń wiekowych, prawda?
0: Dokładnie, także słuchajcie, moim gościem był Paweł Doskocz. Ja zachęcam Was do udania się na ten festiwal. Jeżeli nie macie środków czy czasu, żeby udać się na wszystkie 3 dni, to może chociaż na ten dzień otwarty uda Wam się pójść zobaczyć. A też ja z takiego swojego słowa też zachęcam, żebyście, jeżeli się interesujecie muzyką i ciekawi Was trochę więcej, to możecie w ogóle sobie prześledzić historię, czym była muzyka kreatywna, czym jest bardziej ta muzyka improwizowana, bo ja się z tym spotkałem pierwszy raz przed tą audycją i powiem Wam, że przy zaczęciu obczajania, jak to historycznie wyglądało, dosyć się wkręciłem w to, także może okaże się, że jest to Wasz temat, który Was jakoś bardziej pociąga. Dziękuję Ci za rozmowę bardzo serdecznie.
1: Dziękuję również.
0: No to słuchajcie, zostawiam Was z kolejnym utworem. Jest to utwór Graham Dunigan, Colin Webster pod tytułem Goring.

0: No dobra, szybko, szybko. Koniec audycji. Dziękuję wam, że byliście. Mam nadzieję, że zachęciłem was do udziału w festiwalu. Do usłyszenia następnym razem. Za mikrofonem Jakub Wasiela, za konsolą Arkadiusz oczywiście Cierniak mnie wspierał. Jedźcie bezpiecznie, miłego wieczoru. Do następnego. Cześć.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Autopromocja.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. Każdą środę o północy.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama.
6: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
7: W każdy wtorek o 20.
8: Kowboje na falach,
9: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
7: Zapraszają
8: Bolo,
7: Lolo i Jolo.

0: Witajcie, przestępcy, howdy, kowboje. Witajcie po przerwie wakacyjnej. Witajcie w nowym roku akademickim w Radiu Afera.
1: Wiemy, że tęskniliście.
0: Mamy taką nadzieję.
1: My tęskniliśmy
0: i tak ja tak trochę z takim nawet przyspieszonym dzisiaj biciem serca tutaj jechałem. Takie znowu taki syndrom debiutanta, znowu jakbyśmy zaczynali. Długo nas nie było. Dużo się w tym czasie wydarzyło ważnych rzeczy z punktu widzenia tego kowbojskiego życia. No, w sumie chyba taką najważniejszym wydarzeniem było budzie niepodległości ojczyzny, tej muzyki, którą tutaj prezentujemy wam wszystkim.
1: To z pewnością, tak.
0: Stąd chyba ten hymn. Przyznam tutaj, że...
1: Znaczy ten hymn... A co czym innym moglibyśmy zacząć?
0: Prawda.
1: Po takiej przerwie? W ogóle nic tu nie pasowało, nie było dostatecznego utworu. To był jedyny, którym mogliśmy zacząć.
0: To prawda, smaczku tutaj dodaje fakt, że jeden z redaktorów nawet tutaj nagrywał ten hymn.
1: No tak. Aż musiałem pomyśleć, któż to mógł być, ale tak.
2: I co bolo uczynisz z tym nagraniem?
1: No ono zawsze będzie ze mną już, zostanie i co? No i fajno.
0: No i fajno.
1: To o czym, w sensie już wiecie prawdopodobnie, bo słyszeliście czołówkę. Odbył się transfer tutaj, prawda, transfer domowy, transfer przyjaźni i obecnie to nie jest już audycja Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie, tylko jest to audycja Kowboje na Falach, a więc tutaj uspójniliśmy się z naszym instagramowym alterego. Swoją drogą zapraszam was serdecznie na naszego Instagrama, jeżeli jeszcze was tam nie ma. Natomiast, no, co ważniejsze, to że jest oprócz Bolo i Lolo, jest też redaktor Jolo, który, jak wiecie, gościł nie raz, nie dwa, nie dziesięć w poprzednim sezonie, ale teraz jest już na stałe, jest usankcjonowany, podpisał lojalkę, zobowiązał się robić to, co my robimy zawsze po audycji.
0: Teraz wiecie, już sam odpowiada za swoje przekleństwa na żywo.
2: Obiecuję krzewić kulturę kowbojską i bronić jej do ostatniego tchu.
0: Mamy nadzieję, że słuchają nas ci, którzy słuchali poprzedniego sezonu, ale także, że w międzyczasie pojawili się nowi obserwatorzy naszego kowbojskiego kontentu, a od dzisiaj także słuchacze naszych cotygodniowych audycji. Luke Combs był autorem i wykonawcą tej drugiej piosenki, która...
1: Miało trochę jak Nickelback.
0: Znam, lubię. Kontrowersyjny statement na początku.
1: Już od początku audycji. Takie kontrowersje.
0: Ale jak zmieniła się nazwa, zmienił się dzień i godzina audycji, ale myślę, że niezmienne pozostają tutaj te animozje między gronem redaktorskim. Ci z was, którzy nas znają, to wiedzą, a ci, którzy nie znają, dopiero dzisiaj poznają, dzisiaj się dowiedzą, że my tutaj prowadziliśmy taką w zasadzie, no, bitwę na...
1: Oj,
0: na
1: ta to. Polemikę.
0: Na antenie polemikę, ale później oczywiście po audycji musieliśmy sobie pewne tematy wyjaśniać na ubitym gruncie, no i
1: jak
0: wtedy...
1: to się w Polsce rozwiązuje wszystkie problemy w oktagonie, w trakcie honorowych sparingów zwanych czasem ustawkami, bądź też MMA. Piękna tradycja.
0: Rodeo MMA to też by było w sumie spoko, bo nie da się zorganizować takiego prawilnego rodeo w Polsce, to może jednak takie rodeo na kolegach, że...
2: Koledze kowboj.
3: Myślałem, że powiesz na hobby horse'ach, ale zaskoczyłeś.
0: Dobiję do brzegu z tą myślą, że redaktor Bolo nie jest, mówiąc tutaj dość delikatnie, miłośnikiem, fanem gatunku.
1: No nie jest.
0: I z grubsza tutaj ten gatunek objeżdża, tak, krytykuje, no czepia się trochę, doszukuje się w nim.
1: Że hejtuje, po prostu hejtuje, bo to nie mam jakiejś tutaj super merytorycznej podbudowy, po prostu jestem zwykłym hejterem. I jest mi z tym dobrze. No. To jest w ogóle kwintesencja polskości. Dziękuję.
0: W zasadzie możemy już kończyć tę audycję, bo nic bardziej prawdziwego już tutaj nie padnie. Ja z kolei przez cały poprzedni sezon i w tym podobnie będę prezentował wam swoją selekcję tych utworów, które gdzieś moje kowbojskie serduszko pogłaskały i będę starał się tego przed tymi atakami hejterskimi tego naczelnego tutaj country hejtera kraju, czyli redaktora Bolo, bronić. I pytanie teraz, czy redaktor Jolo będzie takim języczkiem u tej przysłowiowej wagi, w którą stronę będzie się...
3: Dobrze wiesz, że jestem zwolennikiem równowagi w tym studiu, więc...
0: I równouprawnienia, i oczywiście.
1: Przede wszystkim redaktor Jolo jest po prostu tutaj naszym ekspertem piłkarskim, bo wiadomo, że w każdej prawilnej polskiej audycji musi być piłka nożna i musi być jakiś ekspert, więc to jest Jolo.
3: Dokładnie tak.
0: O tej piłce nożnej to jeszcze porozmawiamy, bo to oczywiście też jedno z ważnych wydarzeń tego czasu przerwy, który...
1: Dużo mamy do mówienia.
0: O wszystkim na pewno nie powiemy, ale mamy tych audycji przed sobą jeszcze wiele, więc będziemy pewnie wracać. Natomiast chciałem chyba teraz już przejść do kolejnej części muzycznej i zapowiedzieć ją tak, że... Nie było chyba w tym czasie przerwy ważniejszego wydarzenia dla świata muzyki country, jak śmierć Dolly Parton, wielkiej artystki, królowej country, królowej serc, królowej muzyki, w ogóle królowej. Ja byłem zawsze wielkim fanem i...
1: To posłuchajmy,
0: ale wybrałem utwór wczoraj, była druga rocznica śmierci Chrisa Christophersona, też bardzo ważnego dla historii country artysty, i oni nagrali kiedyś taki jeden utwór wspólnie.
1: Tylko jeden?
0: Być może nie, nagrali więcej, ale ten akurat jakoś tak myślę, że pasuje do okoliczności. Dolly Parton, Chris Christopherson, From Here to the Moon and the Back.

0: No i to był piękny utwór.
1: Romantyczny.
2: Ja trochę mam takiego teraz, wiesz, kołek mi trochę stoi w gardle na myśl o tym. Dużo słuchałem tej Doli o ostatnim czasie. Myślę sobie, że w ogóle w przyszłym tygodniu trochę więcej zagramy Doli Parton. Nie będzie bolo.
0: Nie będzie mnie niestety w przyszłym tygodniu. Przepraszam was za to już teraz. Ale za to w przyszłym tygodniu ja też na pewno posłucham dużo country, ponieważ szykuje nam się impreza country.
2: Szykuje nam się impreza country. Tak jest. Drodzy kowboje, którzy tutaj, i kowbojki oczywiście, którzy tutaj słuchacie, musicie dołączyć do naszego profilu na Instagramie, bo tam pójdzie komunikat o tej imprezie. Tylko ci, którzy dostaną ten komunikat, będą mieli prawo wstępu.
0: Z tego, co pamiętam, to chyba ci, którzy się ubiorą tak, jak powinni się ubrać kowboje bądź kowbojki, dostaną też
2: szczodrą nagrodę.
0: Stawiamy kolejkę po prostu, no, mówiąc wprost. Nie wiem, czego kolejkę.
2: Musicie przyjść, musicie sprawdzić. No dobra, jest zapowiadany tutaj przez nas już wielokrotnie redaktor Jolo. Jako ekspert, to faktycznie przejdźmy do tego, no chyba najważniejszego.
0: Co tu się wydarzyło?
2: Najważniejszego wydarzenia, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w krajach sąsiednich, ale wiadomo, że tam to w ogóle nie ma...
3: To nie miało znaczenia.
2: Nie miało znaczenia, liczy się tylko to, co wydarzyło się właśnie w tych Stanach Zjednoczonych.
0: Jak byś to skomentował, Jolo?
3: Szczerze mówiąc, już trochę zapomniałem o tym turnieju. Jakoś zmęczył mnie, naprawdę. Nawet finału nie obejrzałem.
2: Nie oglądałeś finału?
3: Nie oglądałem finału.
0: Ja akurat oglądałem i szczerze mówiąc czułem ogromną satysfakcję, bo po prostu zespół biało-niebieski grał bardzo nieczysto, bardzo brzydko, bardzo niefajnie. Bardzo to było po prostu niesmaczne, ze wszechmiar niesmaczne i serduszkiem byłem z tymi drugimi i wygrali i się cieszyłem, ale w sumie nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, że mieliśmy pierwszy raz halftime show prawdziwy.
2: No dużo było pierwszych rzeczy.
0: I był znakomity. I był świetny. Był rewelacyjny. Był
2: dużo było pierwszych rzeczy na tym mundialu. Co zapamiętasz? Jolo, teraz dopiero widzę, jak masz wow, takiego... Zrobimy zdjęcie, zobaczycie, jakiego t-shirta ma.
3: Możesz się spróbować zgadnąć, co ma.
2: Redaktor
0: Belzebuba.
3: Jarek mówi, że Belzebuba. Przepraszam, Bolo mówi, że Belzebuba, a wy możecie napisać na priv.
2: Musicie nam wybaczyć jeszcze te dzisiaj potknięcia, one jeszcze przez chwilę będą. Ja naprawdę czuję, że tak wypadliśmy z tego biegu. Jak wtedy to szło audycja za audycją, tydzień za tygodniem, jakoś był taki większy
0: tego
2: luz.
0: Się nie zapomina, Lolo.
2: Luz tak jak nasi piłkarze, prawda, no, ale już...
3: Nasi piłkarze to chyba zbyt wielki ten luz mieli wczoraj.
0: Nasi piłkarze mam
2: wczoraj
0: wrażenie,
2: był
0: że...
2: jakiś mecz?
0: Zgadnij, jaki był wynik. Zgadnij, wygrali czy przegrali.
3: Albo może był remis.
2: No, wiele opcji, ale...
0: Nie, właśnie nie. Jest tylko jeden. Jest tylko opcji nie ma, właśnie
2: dobrze.
0: Nie ma wiele.
2: Przepraszam.
3: Ej, ale pierwsza połowa była na remis, tak? Dopiero...
2: A z kim w ogóle? Kto to był?
3: Szwedzi.
2: Czyli potop.
3: Gościli nas u siebie i...
0: I skończyło się jak zawsze.
3: I skończyło się laniem. Szwedzkim potopem, szwedzkim laniem.
2: No, dlatego dobrze, że my tutaj w tej audycji, w Radiu Afera, walczymy o to, żeby jazda wierzchem, żeby końskie, kowbojskie dyscypliny stały się tym naszą dyscypliną, sportem narodowym, a nie ta piłka kopana, w którą nie mamy żadnych sukcesów, pompujemy gigantyczne środki, tylko tak naprawdę...
3: Ty nie pompujesz, bo nie oglądasz.
0: No ale z jego podatków są pompowane.
2: Prawda jest taka, że jeżeli miałbym za coś docenić polską piłkę nożną, to za to, że tworzy najwyższej klasy światowej działaczy.
0: Tak.
2: To się polskiej piłce udało, że mamy świetnych działaczy.
0: I też mamy dobre ustawki w lasach. To też potrafimy, w tym jesteśmy mega dobrzy. Kiedyś oglądałem taki To było takie, że takie...
2: Furioze?
0: Nie, nie, nie. Że mistrzostwa świata...
3: W ustawkach, w ringu.
0: Tak, w ringu. Tak. No i nasi wygrali.
3: Pięciu na pięciu chyba na siebie wychodzi.
2: Wiadomo, tak. Wiadomo. No, tutaj...
3: I się tłuką.
0: No więc tu mamy...
2: Ej. Honorowy tak, sport, a nie tłuką.
3: To przepraszam państwa.
2: Tłuczemy to ewentualnie tutaj.
0: Ale bez kitu mam wrażenie, że gdybyśmy wystawili polską drużynę w polo, które nie mamy naprawdę zero tradycji i mam wrażenie, że to było, poszłoby im lepiej niż polskiej reprezentacji w piłkę nożną. Naprawdę mam wrażenie, że...
3: Nie masz takiego dowodu. No,
2: trzeba coś z tym zrobić.
0: Wystawmy drużynę.
2: Zróbmy to. No, ostatnio nawet przez tutaj różne kowbojskie algorytmy zostałem dosięgnięty właśnie różnymi reklamami właśnie wydarzenia związanego z polo, który się odbywał pod Poznaniem.
0: No bo pod Poznaniem jest ziom, który ma boisko do gry w polo i ma odpowiednią ilość wierzchowców do gry. Czy koń, który gra w polo, ma jakąś specjalną nazwę?
2: No, musi mieć.
3: Polokoń.
2: Polarz.
0: Polarz, właśnie. Polarz. Ej, słuchajcie, jeżeli ktoś wie, jak się nazywa koń do gry w polo, napiszcie nam na Kowboje na Falach.
2: Dobra, a ja chciałem powiedzieć, że wcale nie uważam, że Mundial był najważniejszym piłkarskim wydarzeniem skończonego przed chwilą lata, tylko zupełnie coś innego, ale pogadamy o tym po tym numerze.

0: Tak, właśnie tak, kowboje. Nowy, piąty sezon Teda Lasso. To jest wydarzenie piłkarskiego świata. Tym żyje futbolowy świat, przynajmniej w mojej bańce.
1: No i tutaj, kurczaki, sprawa jest taka, że nie widziałem jeszcze, nawet nie zacząłem oglądać, nie widziałem ani jednego odcinka, a mam wrażenie, że wśród znajomych chyba byłem największym orędownikiem i propagatorem tego serialu i teraz po prostu mea culpa bije się w pierś, nie widziałem.
2: Nadrobimy, nadrobimy.
0: Cóż mam ci powiedzieć, przyznaję, że to onegdaj po twojej rekomendacji dałem szansę Tedowi i nie żałuję tego. Mam nadzieję, że wy, drodzy kowboje, kowbojki, też macie już za sobą ten najnowszy sezon. Jak nie, to nadrabiać. Chociaż prawda jest taka, że to jest bardzo taki serial, który dzieli ludzi. On tu...
1: To jest serial, który dzieli ludzi?
0: Tak.
1: Powiem ci, że to jest też odważne stwierdzenie.
0: To owszem, w sensie nie oczywiście nie w... Nie jest to w akcji serialu. Akcja serialu nie dzieli ludzi, ale tutaj ciężko jest. Ja tu znajduję wielu raczej ludzi, którzy nie rozumieją tego serialu. Nie kupują go, nie trawią go wręcz.
1: To są ludzie bez serca.
0: Działa na nich alergicznie. Żeby nie powiedzieć, zwrotnie.
1: Naprawdę są tacy ludzie?
0: To nie ludzie. To wilki.
1: To absolutnie nie są ludzie. To są istoty bez serca.
2: To tak jakby klanu nie lubić.
0: Albo rancha. Albo...
2: plebanii.
0: Albo zupy mlecznej.
1: Ja lubię. Ja też lubię.
0: No właśnie.
1: Prawdziwi kowboje jedzą zupę mleczną co wieczór.
2: I zagryzają tytoniem.
1: Kiełbasą.
0: I popijają moonshine'em. Dostaliśmy bardzo piękną, kwiecistą, poetycką wręcz odpowiedź na to pytanie, które się pojawiło tutaj przed muzyczną przerwą. Mianowicie, czy koń do polo ma jakąś swoją określoną nazwę?
2: Ma.
0: I ta nazwa to polones.
2: Das Auto.
0: Mi się podoba. Takim
1: polonezem. Ja też doczytałem w międzyczasie, bo tutaj żyjemy w takich czasach, że każdy kowboj może się wspomagać, no teraz już w sumie AI, bo Google to już, to był tam za czasów naszych ojców. I AI mi powiedziało, że najczęściej w polo gra koń rasy Polo Argentino.
0: No wiesz co się działo w Argentynie tam jak
1: dlatego, że te konie muszą się wykazywać dużą wytrzymałością oraz odwagą, zwrotnością. Muszą być po prostu takimi czekami Norrisami wśród koni. Mały? Nie, dość niski, ale pener.
2: Czyli polska odmiana to Polo Polako?
1: Polo Sebixo.
2: Polo Karolo.
1: Dokładnie, Polo Karolo. Karol to jest najbardziej święte imię.
0: Papolo Karolo, tak. Patron kowbojów.
1: Słuchajcie, mamy jakąś muzyczkę?
0: Mamy jakąś muzyczkę.
1: Co tam mamy?
0: No ja właśnie jeszcze raz Mumford & Sons bym tutaj chciał zagrać. Dlatego, że właśnie tę ścieżkę dźwiękową to Ted Lasso Theme, czyli taki utwór. Myślałem, że on ma jakiś inny tytuł, ale on po prostu ma tytuł Ted Lasso Theme. Taki ma tytuł. Został też napisany przez Marcusa Mumforda, zespołu Mumford & Sons.
1: Czyli można domniemywać, że jednak Ted Lasso to jest serial kowbojski?
0: No, oczywiście, że tak. To jest serial trochę o właśnie o tym też, co między innymi my robimy, czyli o eksportowaniu tego kowbojstwa.
1: Tam, gdzie ludzie tego nie chcą, a i tak to robisz. Tak jest. To my robimy.
0: Na tym polega kowbojstwo i kapitalizm. I Ted Lasso eksportuje to wszystko do Wielkiej Brytanii. Zresztą Mumford & Sons, też zespół brytyjski. Widzicie, też w Wielkiej Brytanii można robić piękne country. Mumford & Sons w tym roku wydali album na początku i my graliśmy już jeden utwór z tej płyty. I teraz zagramy dokładnie ten sam utwór z tej płyty. Tylko utwór, który pojawił się w wersji Deluxe, wersji takiej rozszerzonej, wydanej już po wydaniu płyty. I tam zespół zaprosił do wykonania utworu, który w tej oryginalnej wersji był nagrany z towarzyszeniem Chrisa Stapletona. Mumford & Sons zaprosili do Apple Music Sessions Sierra Ferrell. I to jest taki, kurczę, taki naprawdę kryształ górski tego country. Taki ukryty, schowany, ale...
1: Lubimy kryształy.
0: Ale czekający na swój wielki moment, swoją wielką karierę. Też już Sierra Ferrell graliśmy, ale w połączeniu, w duecie z Mumfordami jeszcze nie. I to jest nagranie live. Live
1: Apple
0: session.
1: Music Apple, sessions.
0: Apple Music Sessions. Posłuchajmy sobie Mumfordów i Sierra Ferrell. Utwór Here. Just the perfectly jaunty angle.

0: Ja.
1: Ładne są te utwory. One są takie ciepłe. Ciepłe. Takie jak Ted Lasso.
2: Tak jak country jest po prostu, bolo.
3: Ted Lasso jest ciepły?
1: Ted Lasso jest ciepły trochę, na pewno, ale... Bo te utwory, które serwowałeś nam w zeszłym sezonie, to wybierałeś właśnie, mam wrażenie, z takiej solidnej, bardzo fajnej zresztą, alternatywy countrowej, tak mógłbym to nazwać. I one często były jednak takie nostalgiczne, trochę wiejące taką jednak taką samotnością, niezrozumieniem. Może nie, że chłodem, ale takim jednak dreszczykiem przebiegającym po plecach. A to jest ciepłe.
2: Czymże właśnie scharakteryzowałeś to, na czym polega, jak wygląda życie kowboja.
3: Ładne.
2: Przynajmniej w moim odczuciu. Wiesz, nie poznałem tego życia. Ja sobie mogę je tylko wyobrażać.
1: Nie, mam wrażenie, że je poznałeś, bo co tydzień je poznajemy.
2: Z wzorców, jakby nie było też popkultury, a nie tego prawdziwego kowbojskiego życia. Wiemy, bo piszecie nam, nasi kochani słuchacze, że nas słuchacie. To bardzo miłe.
1: Tak, i ja tutaj w ogóle muszę się wtrącić i z tego miejsca tutaj, bo też ja w tym roku też zakosztowałem naprawdę dużej dozy kowbojstwa i jazdy bez trzymanki, nie tylko na wierzchowcu. I z tego miejsca czuję się w obowiązku pozdrowić całą tutaj bandę i ekipę Cowboy z Ameryka. Także big thumbs up dla was.
2: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Wiemy, że też wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy naprawdę na tym country i na cowboystwie znają się dużo lepiej niż my.
1: Oj tak. Znaczy, i umówmy się, to nie jest trudno.
3: To było, że próg wejścia jest zerowy?
1: No dla nas okazał się niewysoki, ale mi się to strasznie podoba, że udało się zrobić coś takiego, że faktycznie my się tego uczymy i że są ludzie, którzy chcą nas tego uczyć, którzy się do nas odzywają, którzy chodzą z nami na spacery. Zapraszamy swoją drogą. O tym jeszcze nie wspomnieliśmy w tym nowym sezonie.
2: To prawda, bo też nie mieliśmy okazji wspomnieć o tym spacerze, który się wydarzył na zakończenie.
1: A był epicki.
2: Pozdrawiamy Odyseusza tutaj. W ogóle pozdrawiamy wszystkich kowbojów, których spotkaliśmy na tym szlaku spacerowym w całym właśnie poprzednim sezonie. Wtedy to były spacery w poniedziałki o 23:00. No wiecie, co może kowboja spotkać w poniedziałek o 23:00. No, jakieś porządne rodeo na mieście jedynie, więc wspomnień jest wiele. Mamy nadzieję, że teraz spacery we wtorki o 21:00 spod siedziby Radia Afera, skąd nadajemy, będą równie epickie.
1: Ja mam nadzieję, że jednak będą jeszcze bardziej. W sensie, niestety zeszły sezon wydaje mi się, że pokazał to, co trochę czuliśmy podskórnie i trochę wiedzieliśmy, czyli że jednak kowboje wychowali się na prerii i preferują ciepło. I faktycznie jak ta pogoda się zmieniła i zrobiła się ta aura trochę przyjemniejsza i chwycił nas czerwiec, to wtedy faktycznie więcej osób się zaczęło pojawiać na tych spacerach. Dlatego mam drobną obawę, że póki złota polska jesień, złota kowbojska jesień jest z nami, to te spacery tutaj będą obfitowały w gości. O tyle jak się zrobi grudzień, to już gorzej. Mam nadzieję, że się mylę.
2: Zobaczymy. Kowboje jednak też należą do gatunku takich twardzieli. Takich,
1: no właśnie chciałem
2: ludzi
1: powiedzieć.
2: Wytrzymałych, którym niestraszne są jakieś tam drobne przeciwności pogodowe.
1: Dlatego, drodzy słuchacze, zadajcie sobie pytanie, czy jesteście prawdziwymi kowbojami i czy macie odwagę podjąć to wyzwanie i pójść w grudniu na ten spacer, bo jak nie, to nie jesteście kowbojami.
3: To nie mamy o czym gadać.
1: Dziękuję.
2: No proszę wyłączyć to radio, tę audycję, skasować w ogóle internet. No.
1: To wtedy
3: i odsubskrybować.
1: To wtedy jest ban na słuchanie. Trzeba zatkać uszy.
2: Ban na słuchanie. Dostaliśmy jeszcze jedną odpowiedź na to pytanie o to, jak się powinien nazywać koń do pony. Konik polny.
3: Super. Koń do pony?
1: Konik polny. No jest to konik polny.
2: biega po polu jednak. Faktycznie, bo w polu w ogóle te konie biegają po trawie, nie? To jest, to boisko jest trawiaste, czyli to nie jest chyba też naturalne takie
1: środowisko.
2: Padoki to jest raczej takie piaszczyste.
1: No to ty jeździsz konno, więc ty musisz się wypowiadać.
2: To też jest za dużo powiedziane, chociaż oczywiście w trakcie tutaj naszej wielomiesięcznej przerwy udało mi się kilkukrotnie dosiąść.
3: Czyli z naszej trójki tylko ja jeszcze nie jeździłem konno. W sensie jeździłem za dzieciaka, ale...
1: No to jeździłeś więcej niż ja.
3: Aha.
2: Słuchajcie, na pewno...
3: To moje jeździłem to też jest bardzo, bardzo szerokie spektrum tutaj poruszyłem, ale...
2: Jeździłem... Siedziałeś.
3: Siedziałem i...
2: Byłeś oprowadzany.
3: Koń był na ląży, tak zwany.
2: Czyli zaliczyłeś oprowadzankę. Pierwszy krok na drabinie tutaj kowbojskiego wtajemniczenia.
3: Może kiedyś. To są drogie sporty.
1: Ja jednak jestem za tym, że wolę jeździć na kolegach.
2: To jest rodeo.
3: Tak,
2: bo
3: tak,
2: to się wiemy.
1: Rodeo na kolega. No dobra.
2: Może ja pamiętam, jak tutaj...
3: A rodeo na rowerach?
1: Jest polo na rowerach. Polo na rowerach jest.
3: Aha.
2: Jak tu w poprzednim sezonie...
3: A, widzisz, chodziło mi o polo właśnie.
2: Jak Dori z Magdaleną tutaj były i ona opowiadała o tym, jak to wygląda, jak wygląda to rodeo, co się tam tym bykom robi, że się nie robi im krzywdy, tylko...
3: Powoduje,
2: tylko się trochę robi krzywdę.
3: Zawsze się trochę robi krzywdę.
2: Nie taką krzywdę na zawsze, że to nie jest jak korida, nie? Że się tego byka dźga.
1: Znaczy nie ma tam... Po prostu się go lekko wkurza. Ciebie też by to wkurzyło, gdyby ci zrobili to, co robią bykowi na rodeo.
2: No więc w tym kontekście...
1: Znaczy, trochę... W sumie teraz jak o tym myślę, to nie jestem już do końca pewien. Sprawdźcie, drodzy słuchacze, co robi się...
3: Nie sprawdzajcie, nie ma sensu.
2: Bolo, to ty tutaj jesteś od tego, żeby słuchaczom, amatorom kowbojstwa takie fakty
1: przybliżyć. Jak wymyślę jakieś dobre porównanie, takie bardzo obrazowe, to wtedy to przybliżę. Na razie musisz mi dać chwilę pomyśleć, bo to jest pierwsza audycja i nie mam jeszcze tutaj rozwiniętego zmysłu takiego przelewania myśli na mikrofon.
3: Myślę, że słuchacze będą wyrozumiali i dadzą nam wolę.
2: Nie wiem, ale cóż nam pozostało więcej, jak nie ta odrobina kowbojskiej nadziei, że tak właśnie będzie. Zastanawiam się, czy słucha nas, właśnie tak mi przyszło, czy słucha nas Maciej Zielasz, jak myślicie?
1: Mam nadzieję, że tak. Jeżeli jeździ, to na pewno nas słucha.
2: Tak czekam, może się ten kogut tutaj w reżyserce zaświeci i Maciej da znać, że może jeździ i słucha. A tak mi się przypomniał w kontekście naszych spacerów.
1: To taka dygresja.
2: Taka dygresja. No dobra, kowboje, bo powoli, a nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, jakże... No wielu rzeczach jeszcze nie wspomnieliśmy. Ja na przykład nie wspomniałem o tym, że byłem na kowbojskim koncercie i spotkałem wielu fellow kowbojów, którzy też chodzą na kowbojskie spacery, tylko robią to w Pradze.
1: Byłeś na kowbojskim koncercie w Pradze. Gościnne występy za granicą. Pojechałeś robić gnój za granicę.
2: No, to prawda. To prawda, ale piękny był to koncert. Nie zapomnę go nigdy. Mowa o Hermanos Gutierrez, bracia.
1: A będą grali w Polsce.
3: Bracia gitarzyści.
2: Esteban i...
3: Esteban i ten drugi.
2: No.
1: A będą grali u nas?
2: Grają w listopadzie w Gdańsku, w Trójmieście, na takim festiwalu Inside Seaside.
1: Jedziesz?
2: No, wypada chyba pojechać, tak sobie myślę.
1: Chyba wypada.
2: To będzie tak, że będziemy po takim bardzo napiętym też okresie tutaj naszym wewnątrz redaktorskim, prosto w zasadzie po koncercie, który my będziemy grali w Poznaniu. Ale może to jest dobry
1: sposób, powiemy później,
2: żeby odreagować. Kiedyś tam opowiemy, jak będzie bliżej, bo komuś tutaj macha jakiś nowy.
1: Tak, bo widzę nowe twarze się pojawiają w studiu. Słuchajcie, moi drodzy, ten dzisiejszy spacer będzie... Oj, nie spodziewałem się tego.
2: Super, macie jeszcze 15 minut, żeby dołączyć tutaj. Jak nie zdążycie pod siedzibę Radia Afera, to oczywiście możecie nas łapać po drodze.
1: Szukajcie ludzi w kapeluszach na trasie na Stary Rynek.
3: Będziemy zostawiać.
2: Ciężko nas... pomylić.
3: Będziemy zostawiać okruszki na Instastory.
1: No dobra, gdzie, dobra, ale czekaj.
3: Gdzie nas szukać?
1: Mieliśmy mówić o polskim wydarzeniu.
3: Polskim country.
2: No właśnie, bo my Polacy nie gęsi, prawda? Mamy swoje
1: country.
2: Swoje country.
3: Polskie mam country.
2: Polskie country mamy. Mamy w kowbojskiej imprezy. Niedawno była niedaleko Poznania, swoją drogą impreza, na którą żałuję, że nie pojechałem. Mieliśmy oczywiście swoich tutaj przedstawicieli, więc wszystko wiemy. No ponoć było epicko.
1: Nie było rodeo.
2: No nie było rodeo.
1: Nawet na kolegach.
3: A był mechaniczny byk?
1: Nie był.
2: Był. Musiał. No jak? No musiał być.
1: Był. Jak nie było rodeo, to był mechaniczny.
2: No był. No ale to nie rodeo.
1: Ale dobra, ale Jaszkowo Western Days
3: to
1: jednak jeszcze nie jest piknik country mrągowo.
2: I to jakby nie było okrągły, jubileuszowy 45. piknik country.
3: Nad jeziorem Czas.
1: Nad jeziorem Czas.
2: Znowu nas tam nie było. Ale to chyba był już ostatni rok i ostatni taki festiwal, na którym nas tutaj zabrakło w przyszłym roku. Za 10 miesięcy już w zasadzie, bo to szybciej minie, niż się wszystkim wydaje.
1: Przeleci ten... drogi Lolo, ja jeszcze nie jestem na to gotowy, ale jest 10 miesięcy naszych audycji do tego czasu, więc duża szansa, że...
2: Będę ciebie przekonywał, drogi Bolo. Mam nadzieję, że Jolo będzie mi tutaj pomagał. Być może pomoże też piosenka, która jest muzycznym wspomnieniem, muzyczną przypominajką tego, co się
1: taką
2: wydarzyło.
1: Taką muzyczną pocztówką wręcz.
2: Pięknie, tak, właśnie tym
1: rozkręcam się.
2: Jest i może być ta piosenka, która jest zapisem wprost stamtąd, wprost z tego legendarnego amfiteatru, na którego scenie stanęły artystki.
1: Amfiteatru, w którym, dodajmy, kiedyś zginął człowiek oraz zawaliła się scena. Faktycznie jest to legendarne miejsce. Ale nie o tym, nie o tym.
2: No, też jest z tego znane to miejsce, ale, ale chodziło mi o zupełnie innych ludzi i innych artystów.
1: No.
2: A konkretnie artystki. I wymienię je, bo to ciekawy, ciekawy skład. Nie powiedzielibyście, drodzy redaktorzy, że te dziewczyny będą śpiewały country. A to zrobiły Kasia Moś, Lanberry, Claudia Magica, Maja Bogucka i Karolina Buas. I zaśpiewały utwór wspomniany już dzisiaj, Dolly. Ten najbardziej taki znany. Posłuchajmy.

0: No i to było spektakularne, trzeba to powiedzieć.
1: A tam ktoś poszalał na tych Hammondach.
2: No, profesjonalnie. Naprawdę nam ta scena country w Polsce to już nie jest... Nie z amatorki.
0: Znaczy, to ewidentnie jest, to widać, że faktycznie wychodzi to z podziemia. A to też jest w ogóle ciekawe, że nie spodziewałem się tego, choć można to było jednak przewidzieć, ale ja niestety byłem zbyt krótkowzroczny, biję się znowu w pierś po raz kolejny w tej audycji. I nie przewidziałem tego, że faktycznie jak zaczęliśmy prowadzić audycję o tejże muzyce w tymże radiu i co jakiś czas wspominałem ludziom, to nagle się okazuje, że każdy... na takie dictum acerbum ci odpowiada, że o tak, a ja tam słuchałem, albo a ja byłem na koncercie, a ja byłem na pikniku country, a ja tam słucham w domu, a mam płytę. I się okazuje, że kurde, każdy gdzieś w tym zaciszu piwnicy, po cichutku, po kryjomu słucha country.
2: I ja bym właśnie tak to podsumował, że my z tym walczymy. Nie z tym, żeby ludzi namówić do tego, żeby słuchali country, tylko żeby już w końcu się z tym pokazali światu.
0: Tak.
2: Tak jak my to zrobiliśmy i robimy to i będziemy to robić no przynajmniej ten sezon jeszcze, a później
0: czas pokaże. Oczywiście, na pewno, jak najbardziej. Czas pokaże.
2: To też liczę, że ten artysta tutaj cytowany przez ciebie, drogi Bolo, kiedyś może też płytę country nagra.
0: On na pewno nagrał jakiś numer country. Musimy
1: oczywiście, że nagrał, przy nawet go słuchaliśmy. Ale nie tutaj. Pod tytułem no to... Dziki Zachód. Jak zobaczycie miniaturkę, to będziecie wiedzieli wszystko o tym utworze.
2: Przypomnijmy sobie, owszem. Myślę, że naszych słuchaczy jednak uchronimy przed tymi wrażeniami. Zostaniemy przy tej no, nie też pozbawionej zupełnie kontrowersji, ale jednak jakiejś takiej trochę autorskiej selekcji country.
0: Musimy kończyć.
2: Claudia Magica, która śpiewała przed chwilą w poprzednim utworze, Jolene, była jedną z artystek śpiewających, wydała też w międzyczasie dwa single.
0: Dla tych, którzy żyli pod kamieniem i nie słuchali naszej audycji przez ostatnie pół roku, musimy wyjaśnić, że Claudia Magica jest jedną z najbardziej znanych polskich artystek country. Występuje w Stanach, zdarza jej się to nierzadko i zdobywa faktycznie coraz większą publikę u nas w kraju również. Oraz też tak się zdarzyło, że... jakby to powiedzieć, mamy wirtualny kontakt. O, powiedziałbym, że jesteśmy ziomalami z Instagrama.
2: Złapaliśmy tutaj relację, więc być może Claudia w któryś wtorek
0: musi
2: dołączy tutaj.
0: Jeśli tylko będzie w Poznaniu, to musi.
2: Goście będą w tym sezonie. Prowadzimy intensywne rozmowy z no, prawdziwymi ekspertami, ludźmi,
0: którzy wiedzą cokolwiek,
2: którzy się znają. Drodzy słuchacze, bardzo, bardzo wam dziękujemy za ten wieczór. To była przyjemność wrócić na falę afery. Po zmianach, zmiany nie ominęły również osoby prowadzącej, osoby realizującej tę audycję. Zrealizował nas Arek Cierniak, ale pozdrawiam oczywiście serdecznie Szymona Dopierałę, z którym no, minimalnie tęsknimy. Na zakończenie, drodzy słuchacze, i do usłyszenia za tydzień, Claudia Magica, True Love Doesn't Hurt.

0: Każdy wtorek o 20.
1: Kowboje na falach.
2: Czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
0: Zapraszają
1: Bolo,
0: Lolo
3: i Jolo.
4: Autopromocja.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
4: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
7: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
8: Dzień dobry, albo dobry wieczór. Ojej, nie słyszę się w jednej słuchawce. Czekaj, muszę to naprawić, wezmę inne słuchawki.
9: Dobry wieczór. W takim razie ja przejmuję to przywitanie. Ramówka się zmieniła, ale póki co jeszcze nie zmieniliśmy się my. Spokojnie, redaktor Piechocki wróci, ale zrobi to w swoim czasie. A tymczasem niezmiennie sprzed mikrofonów kłaniają się...
8: Znaczy, no nie tak niezmiennie, bo tu teraz magister Jerzy Koczur przed mikrofonem, więc to jest ważna akurat zmiana. Dzień dobry.
9: Faktycznie to się zmieniło i magister już od dawna Szymon Litkę.
8: Mam magistra.
9: A nie masz?
8: Ja jestem, mam wykształcenie prawnicze, ale nie na poziomie magistra.
9: Aha, no widzisz. Natomiast audycję realizuje niezmiennie
8: profesor.
9: Od 11 lat
8: profesor
9: Arek Ciernia.
8: Więc no, już to sobie potytułowaliśmy, a teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze. Mnie tydzień temu tutaj nie było, jak pewnie stali słuchacze wtorkowych audycji mogli usłyszeć, ale no miałem swoje sprawy, że tak to ujmę, urlopowe. Natomiast no nie mogłem odpuścić tej sytuacji, bo jest taka jedna miejscowość, która się nazywa Wangaratta. I ona nie jest RPA, bo tak brzmi trochę właśnie jak takie jak południowoafrykańskie, ale na południową kulę się przenosimy, ponieważ mowa o tej australijskim mieście, które no nie dość, że miało tam swoją gorączkę złota, która do nich dotarła pod koniec XIX wieku. Nie chodzi mi o to, że to miasto leży na zbiegu dwóch rzek, czyli rzeki Owens i King, ale chodzi o to, że dokładnie 69 lat temu i tydzień temu, dlatego mówię o tym, że po prostu to było tydzień temu, nie mogłem sobie tego odpuścić, wydało to ta ziemia na świat muzyka, który myślę, że przez wielu uważany jest za jednego z największych.
10: Into my arms.

0: Cave urodził się 22 września 1957 roku. No artysta, który... No ja tutaj teraz powiem rzecz, którą, za którą być może wielu fanów muzyki mnie skarci, ale ja nigdy jakoś głęboko w twórczość Nicka Cave'a nie wszedłem. A uważam, że te utwory, które znam, no znam ich sporo oczywiście, zagrałem może powiedzmy największy klasyk, ale po prostu uwielbiam go, więc miałbym udawać, że szukam na siłę czegoś w jego dyskografii. No, no uwielbiam i tu Maja Rams, no kto nie lubi. No ale jakoś nigdy nie wszedłem głębiej. Muszę to w końcu zrobić, bo uważam, że te wszystkie utwory, które znam, są bardzo mocno emocjonalnie nacechowane, tak jak Into My Arms. No, piękna wręcz modlitwa do miłości, mimo że Nick Cave jest zagorzałym ateistą, no ale tak trochę zestawił ze sobą tą wiarę i niewiarę. Coś pięknego. Kocham i uważam, że Nick Cave to artysta, który no, jest po prostu geniuszem. I tak sobie zaczęliśmy, teraz przejdziemy sobie płynnie, bardzo dalej, jak te dwie rzeki, które w miejscowości, to muszę sobie teraz zobaczyć jeszcze raz, to miejscowość Wangaratta, bo zawsze się mylę, zawsze umijam jedno A.
1: Jeśli chodzi o ramiona, to ja bym chciał, żebyśmy teraz pozwolili się sobie złożyć w ramionach szwajcarskiej grupy. Mam wrażenie, że w Szwajcarii nas muzycznie jeszcze nie było. A mowa o Black Sea Dahu, czyli o córyskim zespole założonym przez rodzeństwo, przez Janine Verre i Simona, który gra muzykę trochę z pogranicza indie popu, trochę urban folku. Ja tę grupę poznałem wiele, wiele lat temu przy okazji singla, chyba ich najpopularniejszego do tej pory, czyli In Case I Fall For You. I przepięknej sesji na żywo, którą znalazłem na YouTubie. To też skłoniło mnie, ten zespół ma w ogóle bardzo ciekawy model funkcjonowania, jeśli chodzi o koncerty, bo grają naprawdę duże trasy europejskie po małych i średnich klubach i oni po prostu tak żyją obwoźnie. To jest bardzo ciekawe, a też są no, na tyle sympatycznymi ludźmi scenicznie, że po prostu będąc na koncercie, a pochwalę się, że miałem przyjemność być na ich koncercie w Berlinie kilka lat temu, no to ma się wrażenie, że po prostu zna się ich od dawna i tak jak oni są grupą przyjaciół sami ze sobą, to człowiek słuchając ich na żywo ma wrażenie, że jego też w tej przyjaźni uwzględniają. Ja bardzo lubię ten zespół i szczerze mówiąc, jak o nim pomyślałem dzisiaj, to się bardzo zdziwiłem, że jeszcze go nie puściłem. Dlatego teraz nadrabiam zaległości Black Sea Dahu, I Am My Mother.

0: duchu, to Black Sea, Dachu i I Am My Mother z epki z 2022 roku o tym samym tytule. Zespół wydał w tym roku zupełnie świeży album, który nazywa się Everything i są właśnie w trasie, promując go. Trasie, która w ogóle opiewa na 30 koncertów chyba lekką ręką. Wydaje mi się, że to jest dosyć rzadko spotykany model działania zespołu w dzisiejszych czasach, więc myślę, że tym fajniej jest to docenić, że takie zespoły jeszcze działają i tak działają. I w ogóle mają też, Black Sea Dachu ma mega oddaną społeczność słuchaczy, tak bardzo, bardzo organicznie ten zespół działa i funkcjonuje.
1: No i to jest chyba piękne, a myślę, że ciężko to w tych czasach zdobyć.
0: No ja myślę, że super, że to pozwala ci na jakąś taką jednak niezależność, nie? Mieć taką grupę słuchaczy, która
1: totalnie
0: czeka na ciebie.
1: Totalnie, totalnie i życzę tego chyba każdemu muzykowi.
0: I nawzajem.
1: I nawzajem. I nawzajem. No to byliśmy w Szwajcarii, to już zostańmy w tej Europie, przynajmniej na chwilę. I przenieśmy się też, ojejku, bo tutaj chciałbym powiedzieć ci o danych słuchaczach tego zespołu, ale no, myślę, że Musk rozprzedał ponad 50 milionów płyt i jest w rockowym Hall of Fame, więc myślę, że ktoś tam
0: ich słucha,
1: nie? No tak, tak mi się wydaje. No ale faktycznie... Zespół, który trochę poszedłem kluczem takich modlitw miłosnych, jak to określiłem, tak, że teraz ten drugi utwór również taki będzie, nie mówię,
0: że całą
1: wiesz,
0: jaki jest piękny utwór, modlitwa Gypsy'ego? To tak a propos modlitw.
1: Wierzę, że to zrobię słuchać zaraz, nie? Ale to ja absolutnie nie będę... No bo też jest w sumie piękna modlitwa.
0: No jest.
1: To jest, będzie dzisiaj Gypsy, moi drodzy, za chwilę. Ale cudownie, ale żeś mi podsunął.
0: Bardzo przepraszam.
1: Nie, nie masz za co przepraszać. Uważam, że to jest świetne. To ja ci bardziej zabiorę trzy utwory w trakcie tego, ale nie,
0: ja chciałem drobny kontekst dodać, bo śmiejemy się z tego, że Szymon puści modlitwę w tej audycji, odkąd zaczęliśmy ją prowadzić te 3 miesiące temu i chyba dzisiaj nadszedł ten dzień.
1: Ale no totalnie się w to wpiszę, w ten mój jakby wybór.
0: No i super. To se puszczaj tam.
1: To se zaraz puszczę, ale najpierw The Moody Blues i utwór, który no myślę, że jest jednym z tych, który zaraził mnie do muzyki szeroko pojętej rockowej z lat 70., 60. i 80. Może to dziwny wybór, jeśli chodzi zwłaszcza o tę ostatnią dekadę, którą wymieniłem, ale myślę, że Night in White Satin zawsze smakuje apetycznie.

0: Night in White Satin. Rok 67, czyli mój tata miał 3 lata, jak mógł tego już posłuchać. Być może to była jedna z pierwszych utworów, które...
1: Myślę, że to jego ulubione wspomnienie z dzieciństwa.
0: Myślę, że tak, ale no generalnie jestem naprawdę absolutnie zachwycony, bo ten biały atłas, o którym tutaj śpiewa grupa The Moody Blues, no to jest czymś takim, co działa mi jakoś na wyobraźnię w jakiś pewien dziwny, nostalgiczny sposób, więc The Moody Blues, Night in White Satin, również największy hit tego zespołu, ale no tak dzisiaj akurat losuję.
1: Dzisiaj tak a propos bluesa, to przytoczę pewną anegdotkę zupełnie nieśmieszną, że nasz wspólny znajomy, kolega z pracy Jakub Mazur dzisiaj bronił licencjatu z kolei. Obronił, bardzo gratulujemy, ale nie pozdrawiamy, bo nie słucha i dostał akurat pytanie o style bluesowe. Jest też coś takiego w bluesie, że czuję, że się w pewnym momencie mojego życia do mnie przyplątał, już się nie chce ode mnie oderwać. To też jest związane z moją karierą akademicką, bo jeszcze na licencjacie najpierw na przedmiocie współczesne style muzyczne wylosowałem prezentację o bluesie, a potem jeszcze na dyplom dostałem zespół bluesowy do ukręcenia. I
0: tak, pamiętam.
1: No, były tam...
0: a to w niedzielę mamy audycję bluesową.
1: To... O, no to...
0: Polecamy.
1: Polecamy. Chyba polecamy tak. Wszystkim serdecznie bluesa, tylko trzeba uważać, bo można na niego być skazanym.
0: No, faktycznie, no, wtedy to nie najlepsze rzeczy się dzieją.
1: No, nie najlepsze. Całkiem nie najlepsze rzeczy też się dzieją w mojej głowie. I nie mówię,
0: słyszymy
1: że...
0: wszyscy.
1: Nie mówię, że koniecznie teraz i że konkretnie w mojej, ale na pewno w głowie lidera grupy The Wombats, no bo jeśli pisze się piosenkę My Head Is Not My Friend, to prawdopodobnie coś musi być na rzeczy.

0: My Head Is Not My Friend i grupa The Wombats. Najbardziej z dyskografii Wombatów lubię album Beautiful People Will Ruin Your Life. Dla mnie absolutny no skip. Wydaje mi się, że jest tam tyle w ogóle dobrych numerów i to jest aż zaskakujące, że to jest trio. Wydaje mi się, że jest trudno w mało osób napisać muzykę, która byłaby tak pełna. Wiadomo, że w studio można się uciekać do różnych sztuczek, ale też jak się posłucha, nigdy nie słyszałem tej grupy na żywo, bo jak się można domyślić, to jest grupa z Australii. Natomiast jak się posłucha jakichś YouTube'owych nagrań, czy festiwalowych, czy live sesji, to też jest aż zaskakujące, że można brzmieć tak pełno w tak mało instrumentów.
1: No, ale The Wombats są jednym z tych zespołów, które również jakby gdy się trochę z tą muzyką indie szeroko pojętą zapoznawałem, to gdzieś tam wybrzmiało na mojej MP3.
0: Tak, wydaje mi się, że mają dosyć silną pozycję ogólnie na rynku alternatywnym.
1: No, liczymy, że kiedyś może oni również zawitają do naszego kraju, tak samo jak ja sobie życzę bardzo mocno, żeby i następny artysta do naszego kraju również zawitał. Tym razem przenosimy się do Austin w Teksasie, nie do Australii, tylko no, do artysty, którego miałem przyjemność zobaczyć na żywo trochę ponad tydzień temu i zrobił na mnie takie wrażenie, ja cię chromolę, że tak to powiem, no bo to naprawdę było, ja nie mam słów, żeby opisać to, jakie show można zrobić w dwie osoby. Bo tam był faktycznie perkusista, ale perkusista miał tylko perkusję, dosłownie. W sensie, no, tak nie wiem, czy, nie, ale nie, bo nie wiem, czy nawet miał SPDS-a, o to mi chodzi,
0: a,
1: nie?
0: Rozumiem.
1: Że nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że tam była tylko po prostu perkusja, a tymczasem pan, o którym teraz mówię, miał tyle tego szpeju, jak ty mówisz ładnie, że po prostu... Wow, tam były lupy, tam były... Miał Toma i Werbel i jakby ja na to wszystko patrzyłem z góry, bo to było w takiej pięknej scenerii jednego z hamburskich klubów. I ja to mogłem wszystko z góry oglądać, jak on lupuje. Była nawet taka sytuacja, w której zaczął coś grać i wstaje i mówi, że lupowanie na scenie jest fajne. No chyba, że się pomylisz na początku. Musiał zacząć od początku, ale to było naprawdę fenomenalne. I ja jestem absolutnym fanem pana Bajona, bo to o nim tutaj mówię. Nie wiem, czy się czyta Bajony, czy Bajon. Myślę, że Bajon bardziej od tego miasta. No ale po prostu posłuchajmy, bo Right Thing to jest jeden z tych utworów, który zdecydowanie wybrzmiał świetnie i przekonał mnie do tego właśnie artysty.

0: right thing. To jest taki piękny cytat w tym utworze, który mówi something keeps me trivializing. I to jest takie, nie wiem, tam się pyta, czy can't tell if I'm doing the right thing, ale to o tym jakby, o tym takim, nawet ciężko to w sumie na polski przetłumaczyć, no bo coś cały czas mnie trywializuje, no ale to cały czas jakby zapożyczenie, że coś cały czas sprawia, że czuję się błahy, nie wiem, piękne to jest po prostu, a muzyka Bajona, no, trzymam kciuki, żeby zagrał w Polsce. Mam nadzieję, że słucha tego ten, kto powinien.
1: Myślisz, że jest duży?
0: To znaczy?
1: No bo taki jest frazeologizm, bajońskie sumy, i to znaczy, że dużo.
0: Są też lody zabajone i nie wiem, jak smakuje.
1: Myślę, że mogłyby być niezłe z tego jaja.
0: Że tak, smutne piosenki, prawda?
1: Piosenki smutne, ale za to prowadzący średni.
0: Prowadzący nieśmieszni.
1: To i super.
0: Nieśmieszne to... piosenki nowej
1: i smutni ramówce. Prowadzący. Co jest natomiast zupełnie nieśmieszne, ale to dobrze, bo nie ma być śmieszne, to płyta Feliz Cantifer, czyli taki projekt, który ukazał się w tym roku na obchody 20-lecia debiutu grupy The Feliz Brothers. To jest składanka, na której różni artyści wykonują utwory braci Feliz, i tam naprawdę jest plejada gwiazd, bo jest na przykład zespół The Lumiers, jest Oshie Elliott, jest Dan Reeder, i naprawdę wszystko w takiej odświeżonej stylistyce typowej dla danego wykonawcy, a przy tym jednak jakoś zachowuje tego swojego oryginalnego ducha. Odsyłam Państwa do zapoznania się w wolnej chwili, a teraz chyba mój ulubieniec z tego wydania, czyli Bibi Stockwell w piosence TV Mama.

0: TV Mama, Bibi Stockwell. Dla mnie w ogóle Bibi jest jednym z ciekawszych głosów nowej sceny folkowej. Zresztą sami państwo słyszeli, jaki jest głęboki i jaki miły, i serdecznie polecam śledzić.
1: Z czymś mi się kojarzył, z kimś, w sensie z jakimś głosem, ale jeszcze chyba raz muszę posłuchać, żeby to zlokalizować, bo gdzieś dzwoni, ale nie wiem gdzie.
0: Może ktoś do radia dzwoni, żeby
1: Nie, nikt do radia nie dzwoni, ale ty tak wydzwaniałeś o tego Gypsy'ego i dzisiaj jesteśmy w temacie modlitw miłosnych i ten utwór jest długi, ten utwór jest świetny i po prostu się oddajcie temu, co Gypsy przygotował w swoim, moim zdaniem, jego największym arcydziele.

ja byłem kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem,

spostrzegłem zamarłym w bezdechu. Wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam, niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam.

0: Gypsy and the Acid Queen, moi drodzy, 17 minut naprawdę fenomenalnej muzyki. Ja pamiętam, jak miałem wywiad z Gypsym i ja mu powiedziałem, że no zaszalałeś z tymi 17 minutami. On mówi, to nie jest moje ostatnie słowo, ja jestem, no i użył wtedy dwóch, trzech przekleństw i powiedział, że lubi, ale w skrócie lubi po prostu progresywnego rocka i stwierdził, że on jeszcze coś nam opowie. My też jeszcze wam coś opowiem. Ostatni utwór mamy dla was.
1: To prawda.
0: No to powiedz coś o nim.
1: Ale nic o nim nie wiem.
0: Aha, no to nie mam w takim razie problemu.
2: Nie, bardzo, bardzo lubię ten utwór. Jaki, to się za chwilę okaże po tym, jak się pożegnamy, ale leży gdzieś dla mnie na granicy smutku i spokoju. Myślę, że to też jest ważne, żeby w tym smutku się jakoś tak zupełnie nie zatracać.
0: Komfortowy smutek
2: tak
0: zwany.
2: Tak, i komfortowy smutek. No, za każdym razem, kiedy myślę o jakimś takim stanie, że wiem, że muszę się trochę posmucić, ale że w gruncie rzeczy wszystko będzie jeszcze dobrze, tylko że to po prostu jeszcze nie dzisiaj, to właśnie puszczam sobie Altered State of Mind, którego posłuchamy zaraz, a tymczasem bardzo dziękujemy państwu.
0: Arkadiusz Tierniak odpowiedzialny za realizację programu.
2: Szymon Litko odpowiedzialny za bycie śmiesznym.
0: I Jerzy Koczur odpowiedzialny za bycie magistrem. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. W przyszłym tygodniu będziemy mieli gościa, więc no, śledźcie sociale, to się dowiecie, o kogo chodzi, ale będziemy tutaj we trzech. Dzięki wielkie.
2: Do usłyszenia.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają? Adres Poznań. W każdą środę o 8:30.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
5: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radio Afera.

Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w Radiu Afera. Audycja wraca na swoją nominalną godzinę, czyli 22 we wtorek. Jak daliście znać w komentarzach na Facebooku, to podobno lepsza godzina dla Japończyków, więc jeżeli ktoś nas słucha w kraju ze stolicą w Tokio, to gorąco, gorąco pozdrawiamy. Tymczasem wiem, że pewnie w większości gram dla Polaków, ba, mało tego, pewnie większość osób, która słucha te audycje, słyszy ją pierwszy raz. Także jak to zwykle na początku jesiennej ramówki, takie małe w pewnym sensie podsumowanie, co tam w tej Japonii piszczy, z czym się to w ogóle je, jaką gram muzykę na tej audycji, no to zaczęło się od takiego fajnego gitarowego grania z przełomu lat 90. i 2000 zespołu Advantage Lucy, który no już wielokrotnie na audycji bywał, bo to jeden z moich faworytów zdecydowanie. No i takiego gitarowego grania z klasycznego dla indie rocka okresu lat 90. jest sporo. Sporo jest także shoegaze'u i shoegaze'owy jest zespół Honeydew, chociaż akurat w utworze Summer 100 brzmi bardziej indie rockowo. Słuchajcie Japonii w Radio Afera.

Zacząłem utworem Star Tour od Advantage Lucy i to takie trochę mrugnięcie, bo wprawdzie parę gwiazd się dzisiaj jeszcze znajdzie, ale ci z początku to raczej wielkimi gwiazdorami nie są, ani Advantage Lucy, ani Honey Deep. Co do tych drugich, którzy no, wrócili, można powiedzieć, z przytupem, jak na scenę niezależną po wielu, wielu latach, bo wydali swoje albumy w reedycjach. Można je kupić w różnych miejscach, a raczej te wszystkie płyty już były dawno niedostępne w sprzedaży, chyba że byście gdzieś tam poszukali po różnych aukcjach, Discogsach i tak dalej, a tymczasem wszystko tak fajnie zażarło, że na przykład ktoś pomyślał o tym, żeby zespół Honey Deep, czyli taki dosyć niszowy japoński zespół, głównie shoegaze'owy, popularny przed prawie 30 laty, zaprosić do Mongolii, do Ulaanbaatar, i najbliższy koncert Honey Deep to bodajże właśnie 3 października i Ulaanbaatar. W Ulaanbaatar nas raczej na pewno nikt nie słucha, ale tak, możecie sobie to wyobrazić, jak to tam się będzie dziać w Mongolii, zespół Honey Deep. Tymczasem już przechodzimy powoli do gwiazd, myślę. Nawet jeżeli to nie są gwiazdy takiego pierwszego formatu, to na pewno artyści znani, popularni, lubiani, mający mnóstwo fanów w Japonii. A mowa o Susumu Hirasawie. To akurat będzie bodajże pierwsza płyta jego wczesnego projektu P-Model, który to projekt gdzieś tam zaczynał w takich nowofalowych bardziej klimatach, a później przechodził przez różne fazy eksperymentalne w latach 80. A zagramy sobie ten początek nowofalowy. No bo takich właśnie szalonych, nietypowych rzeczy, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy takiej głębokiej alternatywy, nawet jeżeli w Japonii to, z tego co pamiętam, było popularne, tam na początku lat 80., też będziemy, znaczy będziemy, no gram już od 5 lat dla was. No dobrze, to P-Model, Momo, z tego co pamiętam, Momo to brzoskwinia.

Polski model. I Momo, tak, to brzoskwinia. Tymczasem z takich właśnie, można powiedzieć, troszkę baśniowych motywów, bo przy okazji sobie czytałem o chłopcu brzoskwini, niestety nie zdążyłem za dużo poczytać, ale może kojarzycie ten motyw Momo Taro. No to przechodzimy do świata gier komputerowych, gdzie jak najbardziej motywy z japońskich wierzeń, z japońskiego folkloru, no, są wykorzystywane, no, myślę, że tak kilka razy więcej niż w głośnym znowu ostatnio Wiedźminie Trójce. Nasi rodzimi deweloperzy wykorzystali słowiańskie motywy folklorystyczne, no to w Japonii jest tego oj, multum, tak kilka razy więcej. To dla tych z was, którzy nie kojarzą takiej części japońskiej kultury, wszelkich bóstw, duszków, można powiedzieć, na nasze i tak dalej, i tak dalej. No to japońskie gry komputerowe korzystają z tego często, gęsto, również seria Final Fantasy. No bo muzykę z japońskich gier komputerowych oczywiście też zdarzało mi się często prezentować, a muzyka z akurat Final Fantasy 9 autorstwa Nobuo Uematsu to chyba moja ulubiona ścieżka dźwiękowa do gier komputerowych w ogóle. I pamiętam, że to już było prawie 5 lat temu. To była jedna z pierwszych japonii. Wydaje mi się, że nawet w całości była poświęcona muzyce z Final Fantasy 9, a pomimo tego, kiedy dzisiaj szukałem utworów na dzisiejszą audycję, to no, trochę mi to zajęło, żeby wybrać, bo jest ich ponad 100. A zaręczam, że ich jakość jest wspaniała, pomimo że ta ścieżka dźwiękowa ma już ponad 25 lat, to no było naprawdę siódme poty wycisnął z pierwszego PlayStation, bo to była gra jeszcze na pierwsze PlayStation. Ja wprawdzie ogrywałem ją na czwartym. I wy też możecie to zrobić na nowszych konsolach, bo są porty. Fabuła jest naprawdę wspaniała i myślę, że można wybaczyć temu, że system walki się troszeczkę zestarzał, bo historia jest, jest naprawdę, naprawdę niesamowita. I myślę, że jeżeli byłby to film, jeżeli byłaby to książka, no to też byśmy uznali, że jest to wspaniała fabuła. Więc aż dwa utwory wybrałem, Eidolon Wall i Esto Gaza. To Nobuo Uematsu, muzyka z gry Final Fantasy IX w Japonii w Radiu Afera.

no było Uematsu i muzyka do Final Fantasy 9, a jako że przyszła jesień i wróciła do mnie ochota na granie, więc myślę, że jakaś audycja będzie poświęcona znowu w całości muzyce z gier komputerowych. Też to pewnie będzie po części Nobuo Uematsu, bo akurat będę ogrywał Final Fantasy 7, ale nie te wersje sprzed prawie 30 lat, tak jak Final Fantasy 9, tylko kolejną część tej odnowionej trylogii Final Fantasy 7. Dosyć kontrowersyjnej, aczkolwiek jak dla mnie pierwsza część udana. Może dlatego, że w oryginalną Final Fantasy 7 grałem tylko trochę z tego, co pamiętam. Może jakbym zagrał w całości, to bym uważał, że to nie był dobry pomysł, żeby to rozciągnąć na aż 3 gry. Ale co tam. Gra jak najbardziej bardzo fajna Final Fantasy Remake, więc oby River był też taki. No dobrze, to Nobuo Uematsu jest na pewno gwiazdą, jeżeli chodzi o muzykę do gier komputerowych, i to nie tylko w Japonii, a no też zdarzało się i zdarza się mi grać w Japonii muzykę do filmów, i tutaj chyba akurat największą gwiazdą, jeżeli chodzi o Japończyków, jest Ryuichi Sakamoto, zdobywca Oscara, Złotego Globu i czego tam jeszcze nie pozdobywał, no ale przede wszystkim jeden z najważniejszych postaci japońskiej muzyki XX wieku, no przynajmniej tej drugiej części, i początku też XXI wieku na pewno, no chociażby dzięki Yellow Magic Orchestra, która miała przemożny wpływ na rozwój muzyki elektronicznej, ale też później przeróżne eksperymenty elektroniczne, muzykę filmową, czy też przepiękne aranże w City Popie, tym wczesnym, to wszystko Ryuichi Sakamoto, nieodżałowany, a to jego ostatnia w zasadzie ścieżka dźwiękowa, oprócz filmu z jego koncertu w zasadzie, czyli Opus, to była ścieżka dźwiękowa do filmu Monster. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo, bardzo polecam. Ryuichi Sakamoto w zasadzie skomponował tam dwa utwory, a pozostałe zostały wybrane z jego ostatniej płyty studyjnej, wydanej Za życia. A to dlatego, że z powodu choroby Sakamoto nie był w stanie już skomponować kolejnych utworów, także reżyser filmu Monster wybrał z ostatniej płyty Sakamoto kilka utworów, między innymi Hibari. Na ostatniej płycie Sakamoto to był utwór oznaczony jako 14 lutego 2022 roku, bo to był taki swoisty dziennik Ryuichiego. No dobrze, to grajmy. I to też taki sygnał, że nie boimy się w ambienty, nie boimy się w współczesną muzykę klasyczną, bo taki właśnie jest utwór Hibari.

Ryuichi Sakamoto, jeden z ostatnich utworów, jakie stworzył, a który posłużył za fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Monster Hirokazu Koredy. Tymczasem z takiego ambientowo klasycznego, klasyczno-filmowego klimatu przejdziemy do lat 80. i może nie takiego typowego city popu, ale pierwszych idolek. Momoko Kikuchi to była nastoletnia idolka, która miała tam bodajże z 7 numerów 1 japońskiej listy przebojów i chyba najbardziej zasłynęła utworem Satsugiwy. Graliśmy jej dosyć sporo, bo to nie jest tak, że to był jakiś taki kiepski pop, tylko faktycznie to, co wychodziło w latach 80. w Japonii, zresztą nie tylko, to dzisiaj japoński pop, myślę, dosyć wysoki poziom trzyma. Nie zawsze, ale tak to już z popem bywa, natomiast raczej wyżej cenię japoński pop w ostatnich latach, chociaż może coś tam się rusza też i w światowym od niedawna, a przynajmniej w jego części, ale to już się nie będę rozwijał, bo jesteśmy w Japonii i to Momoko Kikuchi.

Momoko Kikuchi i taki dosyć lekki utwórek na nią, w sensie pod względem instrumentalnym i też taki rzewny, sentymentalny, bo zwykle u niej się więcej dzieje, jeżeli chodzi o melodię, rytm, syntezatory, taka muzyka do potęczenia, w cudzysłowie, takie 80-sy faktycznie, a tutaj hicior, który też w serialu się pojawił, nie, to był film telewizyjny, w którym Momoko Kikuchi też grała, bo no, nic dziwnego, ale po tych kilku latach, kiedy była nastoletnią idolką, no to jednak odpuściła karierę muzyczną. Tam był taki epizod jeszcze z zespołem, w którym mieli grać troszeczkę inną muzykę, ale ta kariera muzyczna jednak odeszła na drugi plan, a Momoko Kikuchi skupiła się na karierze aktorskiej po tej swojej karierze muzycznej. No, to gramy też nieco bardziej awangardowy pop, bardziej w cudzysłowie J-popowy. Pewnie część z was rozpozna, kto to będzie.

To Perfume z no, takiego oficjalnego debiutanckiego albumu, a nie kompilacji różnych utworów, singli i tak dalej. To był 2008 rok, z tego co pamiętam. No i bardzo awangardowa płyta, łącząca gdzieś takie retromańskie motywy ze spojrzeniem w przyszłość, a za muzykę i teksty odpowiadał nie kto inny jak Yasu Taka Nakata, który dla mnie jest taką trochę postacią, no może współczesnym Ryuichi Sakamoto to trochę za dużo powiedziane, ale myślę, że wpływ przeróżnych projektów Yasu Taki Nakaty, czy to Perfume, czy to Capsule, Kiery Kiery Pamiu i tak dalej, na współczesną muzykę popową gdzieś tam ostatnich 15-20 lat jest naprawdę spory. Nie tylko w takich oczywistych kierunkach jak hyperpop, ale generalnie gdzieś to wszystko sobie troszkę wybrzmiewa u wielu popowych gwiazd i no i nie tylko takich typowo popowych, ale jednak jest to muzyka popowa, więc tam można tego najbardziej szukać. A teraz zespół, który popową formułą się bawił. Bawił się na wiele oryginalnych sposobów, no bo taki też był styl Shibuya K, czy też jest w zasadzie styl Shibuya K. A zespół to Pizzicato 5.

1, 2, 3, 4 i tym sposobem powoli czas nam się kończy. Japonia wraca na 22 we wtorek, następna audycja za tydzień. Widzicie, trochę bym wam opowiadał o Pizzicato 5 albo Harukari, które będą zaraz, ale już nie ma czasu. Więc jeżeli chcecie więcej japońskiej muzyki i więcej opowieści o japońskiej muzyce, to zapraszam jak zwykle o 22 we wtorki. Sebastian Szymura, a zostawiam was z Harukari, a już za chwilę Summertime w takim wieko-awangardowym wydaniu. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
3: Dzień dobry, dobry wieczór w audycji Summertime, nietypowo, bo za Przemka i Marcina witają
4: Andrzej Nowak
3: i Wawrzyniec Mąkinia. Dzisiaj 3 godziny, zarówno Summertime, jak i Wiek Awangardy, poświęcony festiwalowi, który już po raz 10 przed nami, od 1 do 4 października w klubach Sarp i Dragon w Poznaniu przygotowali Andrzej Nowak i nieobecny dzisiaj niestety Paweł Doskocz. Andrzeju, rozpoczniemy może fragmentem płyty jednego z working bandów, które pojawi się na festiwalu. Stefan Coin, Dominik Lasz, Steve Noble z albumu And Now. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.

0: Delikatny free jazz?
1: Mocne uderzenie. Stefan Coyne na saksofonie tenorowym, Dominik Lasz na kontrabasie, Steve Noble na perkusji. To trio, które funkcjonuje artystycznie już kilkanaście lat. Oczywiście nie nagrywa zbyt często. Natomiast związki Stefana Coyne'a z Zagłębia Rury, muzyka niemieckiego, rocznik 65, ze sceną brytyjską są ogromne. Można powiedzieć, że to jest muzyk niemiecki, który jest przesiąknięty brytyjskim free jazzem. Ta trio zakończy pierwszy dzień Spontaneous Music Festival, który zaczyna się już za dwa dni w Poznaniu w klubie Sarp i Dragon.
0: Ale wcześniej będzie Dominik Lasz solo z tego składu, prawda?
1: Tak jest. Tradycyjnie na naszym festiwalu pierwszy set to koncert solowy. Zresztą prawie każdego dnia tak będzie. Dominik Lasz zagra na kontrabasie solo i będzie to set dedykowany pamięci zmarłej w tym roku wybitnej francuskiej kompozytorce Eliane Radic. Więc raczej będzie dronowo, kontemplacyjnie, a jak się ten wieczór zakończy, to słyszeliście przed chwilą, to będzie miazga.
0: A po drodze jeszcze polski skład.
1: Tak,
0: przynajmniej
1: polski
0: w
1: skład. Sandox, Mateusz Rybicki, Zbyszek Kozera i Samuel Hall, który jest Australijczykiem mieszkającym w Berlinie, ale jest tak silnie związany ze sceną wrocławską, że możemy go też uważać za wrocławianina. I z nimi wystąpi gościnnie Colin Webster, brytyjski saksofonista, który będzie rezydentem festiwalowym, zagra codziennie na festiwalu w różnych składach, a festiwal zakończy jego wspaniały Octet Large Ensemble.
0: To sięgamy jeszcze po płytę Stefana Coyne'a z roku 2013 w duecie z legendą free jazzowej sceny niemieckiej, ale właściwie światowej, z Paulem Lovensem, który też przed laty był gościem na festiwalu.
1: W 2018 roku, świetnie to pamiętamy, płyta z tego powstała.

0: Stefan Coyne i Paul Lovens z albumu Live 2013. Andrzeju, Stefan Coyne pojawi się także w takiej formule grania, tak? Na sopranino saksofon.
1: Tak, drugi dzień festiwalu. Zaczniemy od setu solowego Colina Webstera, natomiast zaraz po nim pierwszy festiwalowy skład ad hoc, czyli spotkanie muzyków, którzy zagrają ze sobą po raz pierwszy. I tu Stefan Coyne na saksofonie sopranino, Peter Orins na perkusji, francuski wspaniały bębniarz, którego też znamy z festiwalu, i dwóch muzyków polskich, Michał Sember na gitarze i Adam Frankiewicz na elektronice. I to będzie bardzo ciekawe zestawienie.
0: No właśnie, tej elektroniki na festiwalu w tym roku nie zabraknie. Kto z twórców elektronicznych dołączy do line-upu festiwalu?
1: Festiwal jest zbudowany na takich dwóch free jazzowych słupach. Tego pierwszego słupa słuchaliśmy parę chwil w pierwszym wejściu, czyli Stefan Coyne, Dominic Glass, Steve Noble. Festiwal zakończy free jazzowy combo Large Ensemble Colina Webstera. Natomiast w międzyczasie pojawi się dużo wątków, które będą próbowały nas od tego free jazzu klasycznego odciągnąć, i w tym niecnym czynie będą między innymi muzycy polscy, tacy jak Adam Frankiewicz, który będzie puszczał muzykę z taśm, korzystał z elektroniki, będzie poznański muzyk Maciej Maciągowski na syntezatorze modularnym, na pewno w tym radiu świetnie znanym. Będzie też Kamil Piotrowicz, który w secie ad hoc zagra na instrumencie klawiszowym, natomiast w swoim podstawowym składzie hałwa z Jackiem Prościńskim raczej będzie używał elektroniki i instrumentów klawiszowych. Będzie w nich wspierał także Timothy Koss, który będzie trąbkę przetwarzał elektronicznie, więc tych akcentów elektronicznych będzie z pewnością sporo.
0: Ale w składzie trapezy, które za chwilę zabrzmi, będzie także Joe Klantz na gramofonach,
1: tak. To legenda muzyki eksperymentalnej, muzyki elektronicznej, może mniej znana, ja osobiście poznałem go dopiero przy okazji tej płyty, ale będzie okazja, żeby te zaległości nadrobić. Trio Trapeze to stały nasz bywalec festiwalowy Matthias Miller na puzonie, Sakina Abdu, francuska na saksofonie, to pierwszy jej chyba pobyt w Polsce, tak mi się wydaje. I Peter Orins, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli Trio Trapeze, Miller, Abdu, Orins i Ilanz, o którym wspomniałeś przed chwilą.
0: Mi też się wydaje, że Sakina Abdu nigdy tutaj u nas nie było. Więc z albumu Level Crossing, utwór tytułowy, będący improwizacją, Trapeze plus Joe Klantz.

0: trapezę, czyli...
1: Matthias Miller na puzonie, Sakina Abdu na saksofonie, Peter Orlins na perkusji i Jock Lanz na gramofonach.
0: Właśnie... Nim przejdziemy do tego trzeciego dnia, powiedz mi jeszcze, czy Colina Webstera naprawdę na saksofonie trzeba wzmacniać?
1: Nie trzeba. Natomiast Colin w swojej wersji solowej jest takim muzykiem bardzo poszukującym. I jego niektóre płyty solowe mają wręcz charakter noise'owy i jest taka bardzo fajna płyta, którą nagrał na saksofon podłączony pod wzmacniacz gitarowy. I bardzo nam się to podobało i stwierdziliśmy, że jako antidotum dla free jazzu będzie saksofon podłączony pod wzmacniacz gitarowy i to otworzy nam drugi dzień festiwalu.
0: Czyli z przetworzonym dźwiękiem saksofonem. Nie chodzi tutaj o to, że rozpadnie się Klub Dragon od tego uderzenia.
1: On będzie brzmiał jak gitara.
0: Tak? Jak gitara. No cóż, Pat Metheny tylko odwrócony, można tak, powiedzieć.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, to w takim razie opowiedzmy o dniu trzecim. Otworzy go Etienne Nielsen.
1: Tak, to jest holenderski muzyk osiadły w niemieckiej kolonii, który de facto gra na werblu. Ale z tego werbla wydobywa tak niesamowite dronowe dźwięki, że myślę, że to będzie kolejny niezapomniany spektakl tego festiwalu, zwłaszcza, że Etienne Nielsena usłyszymy tego dnia dwukrotnie, bo także zakończy dzień swoim bazowym trio, które nazywa się Ton, o którym pewnie jeszcze parę słów powiemy, bo będziemy słuchać muzyki. Natomiast zanim przejdziemy do Ton, to myślę, że warto powiedzieć, że po secie solowym Etienne Nielsena będziemy mieli kolejny skład ad hoc i to będzie znów połączenie muzyków polskich i zagranicznych. Colin Webster na saksofonie, Matthias Muche na puzonie i Maciej Maciągowski na syntezatorze modularnym i Kamil Piotrowicz na fortepianie, z tego co wiem. Kamil chciałby w tym składzie zagrać na fortepianie.
0: Czyli skład znowuż elektroakustyczny z elektroniką, tylko modularną.
1: Tak jest. O godzinie 21 po składzie ad hoc kolejny skład, który moglibyśmy nazwać stałym składem, aczkolwiek to jest skład, który płyty jeszcze nie ma. Być może powstanie ona w Dragonie. Stale Ljavik Solberg, perkusista z Norwegii, wraca do nas po 2 latach i on jest inicjatorem tego przedsięwzięcia. Będzie mu towarzyszyć Liza Albina Trąbce, to jest Amerykanka, która jest osiadła w Berlinie, też grywała w Polsce chociażby na festiwalu Muzyka Prywata, chyba tam jakiś taki nawet większy skład prowadziła ze 2 lata temu, z tego co pamiętam. No i do Liz i do Stale Ljavika dołączy John Edwards na kontrabasie. Myślę, że fanom free jazzu tego nazwiska nie trzeba i tego muzyka w żaden sposób przedstawiać.
0: I John Edwards także na 2 dni przyjeżdża.
1: Tak, bo jest stałym członkiem Colin Webster Large Ensemble.
0: Więc Matthias Muche, Konstantin Herzog, Etienne Nielsen plus Sara Davachi jako zapowiedź tego, o czym opowiemy po przerwie.

0: takim kształcie brzmi to dronowo. Ton, czyli Matthias Muche, Konstantin Herzog, Etienne Nielsen i gościnnie tutaj jeszcze na organach Sara Davachi. Ale kończąc ten trzeci dzień festiwalu, zagrają tylko w trio i zabrzmi to nieco inaczej.
1: Myślę, że warto tutaj, mówiąc o muzyce tego tria, zauważyć, że to jest pod względem dramaturgicznym taki duży kontrapunkt w tym festiwalu w stosunku do tych jazzowych słupów, czy tej jazzowej miazgi, która rozpoczyna i kończy festiwal. Trio związane z kolonią niemiecką, związane z wytwórnią, czy z inicjatywą w ogóle Impact. Polecam stronę bandcampową firmy, wytwórni Impact. To jest improwizacja, która jest bardzo uporządkowana. Muzycy wręcz nazywają swoją muzykę kompozycjami. I myślę, że to w stosunku do takiego frigidowego żywiołu to będzie bardzo ciekawy odskocznia. Wydaje mi się, że piątkowy wieczór, nie sobotni, bo to jesteśmy w trzecim dniu, sobotni wieczór może być dosyć nietypowy jak na ten festiwal. Ja osobiście bardzo, bardzo czekam na ten koncert. Może najbardziej ze wszystkich.
0: A Matthias Muche był już nieraz na festiwalu, prawda?
1: Nie, na naszym festiwalu nie.
0: Nie.
1: Grał natomiast w zeszłym roku, kiedy na festiwalu w warszawskim Ad Libitum gościła słynna orkiestra King Ubu Orkiestru i to Matthias Muche, podobnie zresztą jak Stefan Coin, są stałymi członkami tego składu i wtedy w Polsce grali. Stefan na pewno po raz pierwszy, nie wiem czy Matthias też w ogóle po raz pierwszy w Polsce nie grał. Ale to by trzeba było sprawdzić.
0: No to sięgniemy po trio Ton, czyli Matthias Muche, Konstantin Herzog, Etienne Nielsen, które będzie zwieńczeniem trzeciego dnia festiwalu. 3 października w Dragonie, w sobotę.

0: Tom Trio, które zakończy dzień trzeci festiwalu, czyli Matthias Muche, Konstantin Herzog, Etienne Nielsen. I tak jak Andrzej powiedział, że ta końcówka tego dnia może być czymś, co na festiwalu nie zdarza się co dzień i trochę odmienia jego charakter. A jak będzie wyglądał czwarty dzień festiwalu Spontaneous?
1: Czwarty dzień, niedziela, 4 października w klubie Dragon. Punkt główny, danie główne, Colin Webster, Lunch Ensemble, a to oczywiście na końcu. Natomiast pierwsze trzy składy tego dnia to będą klasyczne składy ad hoc, w których postaramy się pożenić muzyków Lunch Ensemble Colina Webstera z muzykami polskimi, dodając akcent norweski. I zaczniemy od składu ad hoc. Stalel Javik Sorberg, perkusja, Graham Dunning, elektronika, Michał Sember, gitara. Potem Cav Roberts na saksofonie, Adam Frankiewicz na elektronice i taśmach i Charlotte Kiff na trąbce. A ostatni skład ad hoc, Andrew Lyle, Matthew Greek i Maciej Maciągowski, czyli perkusja, gitara i syntezator modularny.
0: A potem jeszcze ten duży band Colina Webstera, ale mam pytanie, czy planujesz jakieś nagrania w związku z festiwalem?
1: Cały festiwal jest jak zawsze nagrywany. Od pierwszej do ostatniej minuty. Co się z niego wykluje ewentualnie na płytach, to oczywiście tego jeszcze nie wiemy. Myślę, że nagranie Colin Webster Lunch Ensemble jest bardzo prawdopodobne, zwłaszcza, że to jest zespół, który grywa bardzo rzadko. W zasadzie ideą Colina jest to, żeby ten zespół grał raz w roku, i żeby nagranie było potem opublikowane. Do tej pory Colin Webster i Lunch Ensemble grywał tylko w londyńskim Café Otto i to będzie pierwszy ich występ poza Londynem, więc myślę, że powód, żeby to wydać na płycie, jest jak najbardziej na miejscu.
0: A czy w związku z festiwalem będą jakieś premiery płytowe?
1: Będą premiery płytowe. Będą
0: czy możemy zapowiedzieć, co się ukaże?
1: Mogę, one są w produkcji. Mogę nawet powiedzieć, że po raz pierwszy w tym roku nie zdążymy wyprodukować krążków. Ale premiera 2 października, na razie w wersji digitalnej, duet Isabel Dituła, Daniel Thompson i Isabel Dituła solo.
0: Czyli nagrania z ubiegłego roku, tak?
1: Z ubiegłego roku, zgodnie z tradycją.
0: No dobrze, czyli to przed nami. W wersji digitalnej 2 października dwa albumy Isabel Dituła, a na krążkach, jak szacujesz, kiedy to może być dostępne?
1: Myślę, że dwa tygodnie później, może tydzień, trudno powiedzieć.
0: Dobrze.
1: Jestem zdany na łaskę tłoczni. W tej chwili się w ogóle jakieś jest szaleństwo, tłocznie mają wydłużone terminy, wszyscy produkują płyty CD. Może nie tylko CD, nie wiem, jakieś szaleństwo. Nie wiem, jak budżet miłośników muzyki w przyszłym roku, jak te wszystkie płyty znajdą się w sprzedaży. Obawiam się bardzo.
0: Wiesz, no jakby sytuacja rynku muzycznego jest zagadką i tak, nikt nie wie, co się wydarzy za chwilę. Ale póki co my sięgamy po trio Colin Webster, Andrew Lyle i Otto Wilberg, którego na festiwalu w tym roku nie będzie i chyba go nie było do tej pory, prawda?
1: Tak, wydaje mi się, że to jest muzyk, który w ogóle chyba poza Anglią bardzo rzadko wyjeżdża.
0: A my sięgamy po utwór z płyty Scaffolding pod tytułem SAP z roku 2021.

0: czyli Large Ensemble.
1: Ale to nie wszystko, bo będzie on także prowadził warsztaty, prawda?
0: Tak, poprowadzi warsztaty. Te warsztaty będą w sobotę. W niedzielę warsztaty poprowadzi stale Ljawik Solberg. Jeszcze państwa zapraszamy na półimprowizowany wykład o improwizacji, który poprowadzi Antoni Michnik. To będzie niedziela w porze obiadowej w sali głównej klubu Dragon. I zapraszamy też w czwartek i w sobotę na godzinę 17 do Kina Muza i tam będą dwa pokazy filmu Conversation with Fuji. To jest film dokumentalny o słuchaniu świata poprzez praktykę field recordingu. Jego współautorem jest muzyk, który występuje na festiwalu, Adam Frankiewicz.
1: Czyli 4 dni wypełnione właściwie po brzegi.
0: Tak, 15 koncertów, 2 pokazy filmowe, 1 wykład, 2 warsztaty.
1: I to wszystko od 1 do 4 października w klubach SARP pierwszego dnia i Dragon w dnia 2, 3, 4. A są już plany co do przyszłego roku?
0: Nie ma żadnych.
1: Nie ma żadnych.
0: Nie ma żadnych.
1: A marzenia?
0: Nie ma żadnych.
1: Nie ma żadnych marzeń.
0: Nie ma żadnych. Żadna dziura.
1: No to cóż, przyszły rok na pewno nas zaskoczy. Ten rok obfitością też zaskakuje i mam nadzieję, Andrzeju, że będziesz równie szczęśliwy po festiwalu, jak teraz, kiedy opowiadasz i jesteś zafascynowany tymi i pełen oczekiwań co do tych 4 dni, które przed nami. Sięgamy po projekt, który zwieńczy tegoroczny festiwal, aczkolwiek w nieco odmienionym składzie. Bowiem bez Rachel Muson i bez Dirka Syrisa. A za to z kim?
0: Sofia Salvo, którą świetnie znamy z festiwalu sprzed 2 dni, Argentynka z Berlina i Matthew Greek na gitarze.
1: A oprócz tego Kat Roberts, Charlotte Keefe, Graham Dunning, John Edwards raz jeszcze i Andrew Lyle, czyli Colin Webster Large Ensemble.

0: Colin Webster Large Ensemble, który wystąpi, zamykając festiwal, 10. edycję Festiwalu Muzyki Spontanicznej 4 października wieczorem w klubie Dragon. Liczyliśmy barytony w tym zespole. Możliwe są 3, ale prawdopodobne są 2 chyba. Prawda, Andrzeju?
1: Tak, na pewno Kaf Roberts zagra na barytonie. Myślę, że Sofia Salvo w zasadzie nie grywa na innym instrumencie, więc też pewnie na barytonie, natomiast nie sądzę, żeby Colin Webster grał na barytonie, bo on po prostu nie lubi podróżować z dużym instrumentem, więc pewnie będzie alt, ale myślę, że 2 barytony. Do tego jeszcze trąbka, to będzie ta ściana dęta, która nas tam wyniesie bardzo, bardzo wysoko.
0: A my wracamy jeszcze do drugiego dnia festiwalu, kiedy to pojawi się Matthias Miller, muzyk, który w Dragonie, z tego co pamiętam, gościł nieraz.
1: Tak, na festiwalu grał 3-krotnie, a jeszcze oczywiście uczestniczył przynajmniej 2- albo 3-krotnie w ramach cyklu Spontaneous Live Series.
0: Sięgamy po płytę Matthiasa Millera z Andreasem Willersem z roku 2024 i z tego albumu improwizacja A Sick Dead Horde, cokolwiek to znaczy i w jakimkolwiek jest to zapisane w języku. Matthias Miller, Andreas Willers na zakończenie dzisiejszego Summertime'u, a w wieku awangardy pozostajemy w klimatach związanych ze Spontaneous Music Festivalem.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Zgodnie z obietnicą, dzisiaj w Wieku Awangardy muzycy, którzy pojawią się już w czwartek, najpierw w Sarpie, a od piątku w Dragonie w ramach Spontaneous Music Festivalu, w ramach 10. edycji tego festiwalu. W audycji Wiek Awangardy dzisiaj sam jeden, Wawrzyniec Mąkinia. Na żywo będziemy opowiadać o tym, co wydarzy się w ciągu tych 4 dni i sięgniemy po kilka nagrań muzyków, którzy na ten festiwal przyjadą. Pierwsze 2 dni gościem będzie Stefan Coyne, saksofonista. Na jakim im saksofonie on nie gra, to ja już chyba nie wiem, bo gra chyba na wszystkich, które można sobie wyobrazić. Sopranino, soprano, alt, tenor, baryton. Sięga po preparację, ale pozostaje zwykle rozpędzony z takim charakterystycznym brzmieniem, które wprost nie potrafi się zatrzymać. Na początek jedna z ostatnich jego płyt, nagrana w duecie z Amerykanami, Sandy Evenem na gitarze i Damonem Smithem na kontrabasie, wydana w wytwórni tego ostatniego Balance Point Acoustic, Cream Butter. Tak nazywa się ta długa, bo prawie 20-minutowa improwizacja.

Thank you.

Dziękuję.

Stefan Coin, Sandy Even, Diamond Smith z albumu Two Felt Tip Pens, Life at Mers for Hans Schneider. Płyta wydana nakładem oficyny Diamonda Smitha, Balance Point Acoustic. A my powrócimy teraz jeszcze do drugiego dnia festiwalu, kiedy to zaprezentuje się kwartet Trapeze. Kwartet, który pierwszy raz zawita do Polski. Pierwszy raz będzie gościł także na festiwalu. Kwartet w składzie Matthias Miller, Sakina Abdu, Peter Orins i Joke Lance. Ja również, podobnie jak Andrzej, jesteśmy obaj bardzo ciekawi tego, jak na żywo sprawdzi się Sakina Abdu. Francuska, która ma w swoim dorobku nagrania i z Dave'em Rimpisem, i z Peterem Orinsem, i płyty także solową, wydaną w wytwórni Relative Pitch Records w New Yorku, tutaj powraca ze składem, który należałoby nazwać working bandem, bo od dawna bardzo w tym składzie razem koncertują i nagrywają. My sięgniemy raz jeszcze po album Level Crossing i ostatni utwór z tego Fuel Bike by Parcel. Trapeze, Sakina Abdu, Matthias Miller, Joe Clance i Peter Orins.

Nie.

Piękne zakończenie. Trapezę Sakina Abdul-Matias Miller, Joe Clance, Peter Orins, A Few Bike by Parcel. Zagrają na Festiwalu Muzyki Spontanicznej na zakończenie drugiego dnia, 2 października w piątek w poznańskim Dragonie. Ostatniego dnia powróci do Poznania Sofia Salvo, pochodząca z Buenos Aires, saksofonistka barytonowa, która gościła na festiwalu, gdzie grała m.in. solo, gościła także w Sarpie, gdzie wraz z Colinem Websterem, Markiem Holabem i Janem Roderem zagrali jako kwartet Zowizo. My sięgniemy po jej muzykę w tej ostatniej godzinie spotkania dzisiaj. Najpierw będzie to skład argentyński. Płyta zarejestrowana w Buenos Aires, wydana w 2020 roku w składzie Sofia Salvo, Gustavo Obligado, Marcello von Schulz. Płyta, która nazywa się Motor, i w tej nazwie Motor, czyli silnik, tak naprawdę zawiera się cała idea tego albumu. Chodzi tutaj o energię, o kreatywność, o ruch, który przekształca wszystko, poddaje transformacji, tak aby coś przemienić, aby coś otworzyć, aby coś nowego zaistniało, coś się wydarzyło. Z tego albumu z roku 2020 sięgniemy po album Granada, po utwór Granada, a na koniec długie spotkanie z kwartetem Zowizo, czyli z dwójką muzyków, którzy pojawią się na festiwalu. Rezydentem będzie na nim Colin Webster, a Sofia Salvo dołączy na niedzielę ostatniego dnia do dużego składu Large Ensemble prowadzonego przez Colina Webstera. Na dzisiaj na żywo tyle. Zostawiam was z muzyką Sofii Salvo i Colina Webstera do godziny drugiej dzisiaj w wieku awangardy.

0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.
2: To wszystko, co mogę ci dać, może to wystarczy na dzień albo dwa. Jak długo można tak stać, kiedy sala tańczy, choć skończył się bal.